Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: Reklama. Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3-4 lipca w Goniądzu nad Bieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock. Reklama. SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią sprzed paru tygodni, wybieramy się znowu w odległe miejsca i cokolwiek egzotyczne. Chrześcijaństwo spotyka się z innymi kulturami. No i dzisiaj musimy wziąć się za bary z islamem. Ja przyznam Państwu, że kierowałem się na tą audycję już od dość dawna, a nie jest to temat łatwy. Nie jest łatwo znaleźć ekspertów, którzy chcieliby i potrafili na ten temat rozmawiać. Wraz ze mną są dzisiaj w studiu moi Państwa goście. Pan dr Bartłomiej Grysa, arabista, redaktor dwumiesięcznika ewangelizacyjnego Miłujcie się. Witam Pana.
2: Witam serdecznie.
1: Oraz dr Tomasz Korczyński, socjolog, ekspert badający zjawisko prześladowania chrześcijan na świecie. Witam.
3: Dzień dobry.
1: Islam. Odpalają nam się w głowach takie stereotypy, takie światełka. Widzimy pod hasłem islam i chrześcijaństwo na ogół dwa stereotypy. Krucjaty i ewentualnie to, co się dzisiaj dzieje w Syrii, gdzieś na pograniczu Syrii, Iraku, w Iranie. Ja chciałbym już na samym początku naszej rozmowy o tych wzajemnych kontaktach kościoła, chrześcijaństwa w ogóle i islamu, rozbić ten stereotyp, tak? Bo przecież islam jest znacznie starszy niż wyprawy krzyżowe. Ja kiedyś, rozmawiając przy zupełnie innej okazji, pokazałem taką mapę, tak? Mapę północnej Afryki. Zwróćcie uwagę, te wszystkie kraje, które tam są, Egipt, Libia, Tunezja, wszystkie, bez wyjątku, w tej chwili arabskie i prawie w 100% muzułmańskie, były 1500 lat temu prawie w 100% chrześcijańskie. W czasach, kiedy tutaj między Bugiem i Odrą Nysą wilki wyły, biegając po drzewach niemalże, tam tętniło chrześcijańskie życie. Ono zniknęło, wyparowało, zniknęło prawie bez śladu. Tak? I myślę, że rozmowę o wzajemnych relacjach między islamem a chrześcijaństwem trzeba chyba zacząć od tamtej, cokolwiek zapomnianej epoki.
2: Tak, ono tak nie zniknęło oczywiście od razu, ale faktycznie, islam po prostu przyszedł jako religia wojny. Po prostu wszedł w tą część świata, którą teologia muzułmańska nazywa Dar al-Harb, czyli ziemia wojny, z tej części, która jest nazywana Dar al-Islam, czyli ziemia islamu. I ziemia wojny to jest ziemia, na której trzeba prowadzić dżihad fi sabilillah, czyli dżihad na drodze Allaha. I aż do po prostu uczynienia z danej ziemi, tak to parafrazując, dopóty będziemy budować islam, aż kamień na kamieniu się nie ostanie. No, parafrazując, prawda, inne słynne powiedzenie. Więc tak to się działo. Oczywiście to chrześcijaństwo łacińskie w Afryce Północnej, czyli

0: Mniej więcej od tej dzisiejszej Tunezji na zachód, czy od Libii, terenu Libii, ono zanikało stopniowo, jeszcze nawet do XVI wieku jakieś tam pozostały jakieś tam niedobitki, ale przecież tam były setki biskupstw. Nie? To naprawdę było kwitnące chrześcijaństwo, które jeszcze zmierzało się również ze wpływami monofizyckimi, czy miafizyckimi z Bliskiego Wschodu w pewnym momencie. Tam oczywiście też inne herezje się przetaczały przez te tereny i tak dalej. No i islam przyszedł jako takie naprawdę uderzenie we wszystkich w zasadzie tam. Ale też opieranie się islamizacji było długie. Bo o ile Bliski Wschód się bardzo szybko islamizował, o tyle Berberowie, jednak Afryka Północna, na około 60 lat powstrzymali ekspansję islamu.
1: No, już bili się też i Koptowie, bili się też Asyryjczycy. Syryjczycy byli w tej lepszej sytuacji, bo mieli góry, potrafili się, bo my mamy takie wyobrażenie, że chrześcijanie byli prowadzeni na rzeź jak owce. To też nie do końca tak było. Dzisiaj rzeczywiście w tym zderzeniu z islamem nie istnieją te milicje chrześcijańskie, ale wówczas istniał ruch oporu, ale Kościół był rzeczywiście potężny i kulturowo, i cywilizacyjnie, i populacyjnie, demograficznie. Tak naprawdę to uderzenie islamu, to w moim takim przekonaniu, to był taki Boży Pejcz, który uderzył w ten samozadowolony i syty Kościół, ten zielony Kościół Afryki Północnej.
2: To jest 7-8 wiek, prawda? Mówimy o tych stuleciach, no cokolwiek zapomnianych.
1: Od samego początku islamu, bo właściwie islam od samego początku był ekspansyjny i militarny. To nie jest tak, że tu nagle się coś zmieniło.
2: A no właśnie, bo bardzo często w różnych dyskusjach internetowych, tak na forach, ale także w dyskusjach publicznych, w telewizji, w różnych poczytnych tygodnikach, miesięcznikach, spotykamy się z takimi opiniami, że islam jest religią pokoju, tak? Każda sura islamu rozpoczyna się od tej inwokacji w imię Allaha, miłościwego, litościwego. I że tak naprawdę ten wojujący islam to są późniejsze błędy i wypaczenie. Ja nawet spotkałem się z taką, no cokolwiek ekstrawagancką tezą, że wojowniczości muzułmanie nauczyli się od chrześcijan, tak? Że to chrześcijanie, próbując ich nawracać krzyżem, ich nauczyli wojowniczości. W takim razie chciałoby się zadać pytanie, cóż znaczą słowa, jak słuchacze, zwłaszcza niektórzy wiedzą dość dobrze, zajmuję się także historią sztuk walki, europejskich sztuk walki i kontaktów ze Wschodem. Na bardzo wielu mieczach, szablach arabskich, perskich jest taki napis: nie ma rycerza równego Alemu, nie ma miecza równego Zulfikarowi. Cóż ono oznacza i jak on się łączy z tą wizją pokojowego, początkowo, pierwotnie islamu?
0: To znaczy, nie znam tak dobrze historii wytwarzania mieczy w islamie, ale nawiązując w ogóle do wyrazu miecz, czyli sejf w języku arabskim, są takie dwa imiona popularne ostatnio w świecie arabskim. Jedno to jest Sejfuddin, czyli miecz religii, a drugie to jest Sejful Islam, czyli miecz islamu. Jeden z synów bodajże Kaddafiego miał tak na imię. Więc to pokazuje, że ta bynajmniej nie jest to miecz używany w celach kuchennych, więc rzecz jasna, po prostu za rok będziemy obchodzić Holokaust chrześcijan, setną rocznicę Holokaustu, genocydu chrześcijan na terenie Imperium Osmańskiego. I ten okres czasu przez Asyryjczyków w języku syro-aramejskim został nazwany sejfu, czyli podobnie jak ten arabski wyraz sejf, czyli miecz, dlatego że najczęściej chrześcijan mordowano po prostu mieczem, tak, w tym okresie. I to cały czas, jak się relacje tutaj są przekazywane, to na przykład jest taki dziennik libańskiego seminarzysty z tego okresu, Karabaszego, który mówi, że cały czas tam się pojawia taki refren, że bez miłosierdzia, bez litości byli mordowani. Tak? No jeżeli, gdzie to jest ten Allah miłosierny, litościwy? No, on jest miłosierny, litościwy dla muzułmanów. To tak, tych, którzy walczą na jego drodze i prowadzą dżihad, ale...
1: Mimo tego, że Mahomet był wojownikiem, dlatego że islam jest religią wojowniczą, nieustannie przejawia się ten wątek dżihadu, prowadzenia świętej wojny, tłumaczony mylnie często w naszym świecie zachodu, to jest taki mit i stereotyp, że to jest wewnętrzne zmaganie się z własnymi niedomowami.

0: wymaganiami, problemami, grzechami. Nie, to jest wyraźnie...
1: Taka walka duchowa.
0: Walka duchowa.
1: Jak pustelnicy chrześcijańscy tak, tak.
0: Nie,
1: ją prowadzą.
0: Nie, nie, nie, nie. To tak samo jak jest wypaczony obraz męczennika w świecie tak naszym, poprzez nasze męczeństwo, tak? Męczennika, który oddaje życie za wiarę. Tutaj w świecie islamu męczennik ma...
1: To jest wojownik po prostu.
0: To jest wojownik, który ginie w świętym dżihadzie. I to jest, myślę, sedno sprawy, dlatego że w Koranie nie ma wejścia do nieba z automatu, tylko oczywiście ze względu na uczynki, dobre bądź złe, co gdzieś możemy sobie wyobrazić w naszej cywilizacji religijnej. Natomiast jest jeden wymiar, kiedy możemy natychmiast wejść do nieba. To jest właśnie utrata życia w wojnie, w obronie świętej religii, gdzie masz automatycznie możliwość wejścia do raju, otrzymania dziewic, 72, i życie razem z winem, śpiewem w raju, takim dosyć, powiedział, prostym w przekazie, znaczy bardzo zmysłowym, z erotyzmem, z takimi zaspokajaniem takich potrzeb podstawowych. I tutaj wielu młodych ludzi idzie na to, dlatego że każdy muzułmanin do końca życia nie wie, czy pójdzie do nieba, czy pójdzie do piekła.
1: A tutaj ma zagwarantowane.
2: Sam Mahomet nie był tego pewien.
0: Tak.
1: Nie był pewien swojego zbawienia?
2: Tak, nie był. Tak, nie do był. Końca życia nie był pewien. Tak. Są hadisy, które mówią o jego rozterkach też w związku z tym, ale też bardzo ciekawy jest taki hadis opublikowany też między innymi w jednej z naszych książek wydawniczych, Jezus i Mahomet, takiego profesora, byłego profesora Al-Azhar, profesora historii i kultury. On przebadał bardzo, bardzo tematy właśnie też i Koranu, i hadisów, i tam on cytuje mniej więcej taki hadis, w którym Abu Bakr, czyli teść Mahometa, mówi, że gdyby nawet już jedną nogą był w niebie, to nie byłby pewien, czy Allah przypadkiem nie zrobił mu psikusa i nie każe mu iść do piekła. Więc ten fatalizm po prostu w islamie jest straszny.
0: To jest jak więzienie.
2: Tak, i dlatego się ludzie są pchani w sposób taki desperacki w te akty samobójcze. Także to nie jest żadna aspiracja, że ktoś się wysadza w tłumie cywilów izraelskich, jeśli mówimy o Palestyńczykach na przykład, tylko to jest akt desperacji de facto.
0: Tak, to jest zagwarantowanie nieba, to jest szczęście. My nie zdajemy sobie z tego sprawy, w jakich cierpieniach i męczeniach żyją na co dzień muzułmanie, którzy cały czas mają te dylematy, którzy muszą rytualizować każdy moment swojego życia, odmawiać modlitwy, i to wszystko może pójść na marne, dlatego że oni w momencie spotkania podczas sądu ostatecznego, zawsze ta karząca ręka Allaha może ich wrzucić do gorącego pieca ognia i nie, do końca nie wiedzą. No wyobraźmy sobie taką sytuację, tak? Ta wolność ewangeliczna, wolność wedle przykazań oczywiście, pewnych zasad w chrześcijaństwie i to więzienie. No, to jest na pewno dobra oferta, jeżeli chodzi o udział w świętym dżihadzie, i dlatego niestety tak wielu młodych ludzi, również z Unii Europejskiej, z krajów Unii Europejskiej, muzułmanów, wyjeżdża na dżihad do Syrii, do Iraku. To jest naprawdę
2: około 300-500 bodajże muzułmanów francuskich w tej chwili walczy w szeregach
1: państwa islamskiego.
0: Tak, niemieckich, austriackich.
1: Także... Zanim zaczniemy mówić o Francuzach walczących pod zielonym sztandarem, chciałbym jeszcze wrócić do tych początków, tych pierwszych wojen, które wyznawcy Allaha, prowadzeni przez proroka Mahometa, toczyli. Czyta się często w różnych opracowaniach, i teza ta znajduje potwierdzenie w tekstach najważniejszych, czyli w Koranie i w opracowaniach, że pośród różnych religii, z jakimi muzułmanie się spotykali, dwie są traktowane nieco ulgowo, czyli chrześcijaństwo i religia judaistyczna. Tam jeszcze Sabejczycy, tak, dość tajemniczy, są wymieniani. Czyli na czym to ulgowe traktowanie chrześcijan polega?
2: To znaczy w ogóle Mahomet miał styczność tylko z tymi grupami, czyli bezpośrednio miał styczność i z chrześcijanami, i z Żydami, ponieważ około 10% mieszkańców Arabii, Półwyspu Arabskiego za czasów Mahometa, to byli chrześcijanie, około 1% Żydzi, ale Żydzi akurat w ogóle, mimo tego, że ich było tak mało, mieli dosyć ważny wpływ, to byli w ogóle inaczej, to byli Arabowie wyznający judaizm i dosyć mieli taki wpływ na wychowanie dzieci, na przykład z rodzin pogańskich, arabskich. Sabejczycy to jest odpowiednik Mandejczyków, takiej grupy gnostyckiej, która do dzisiaj istnieje. W zasadzie wraz z tą wojną w Iraku ich obecność 2000-letnia praktycznie w Iraku się skończyła. I większość wyemigrowała w tej chwili chyba do Niemiec, głównie do Szwecji też. Poza tym on nie miał pojęcia, tak?
1: Znał pogan, tak?
2: Tak, ale no...
1: Znał swoich pogan, rodaków.
2: Rodaków, ale nie znał tego środowiska pogańskiego w sensie religii takich jak buddyzm, hinduizm, tak, szintoizm, to było mu zupełnie obce. Nawet Zoroastrizm.

0: mechanizm gdzieś tam, mimo tego, że się przewijają legendy i na przykład ta legenda właśnie na nocnej podróży Mahometa jest wzięta prawdopodobnie z przekazów zoroastryjskich. To jednak zoroastrianizm gdzieś tam bardzo, bardzo w niewielki sposób. No ale na czym ta ulgowość polegała? Na tym, że oni byli monoteistami, zakwalifikowani jako monoteiści, no to można im było dać do wyboru islam, albo płacić się dżizję, czyli podatek rujnujący w zasadzie was, no albo wynosić się, albo śmierć. I teraz w zależności od tego, który władca jak interpretował, które wersety Koranu brał pod uwagę, to stosował albo wyrzynanie po prostu swoich poddanych niemuzułmańskich, albo ściągał z nich haracz, albo zmuszał ich do ucieczki.
1: Czyli mamy różne podejście do chrześcijan w zależności od interpretacji księgi. I tutaj znowu pojawia się sprawa cokolwiek ważna. Interpretacja księgi. Kto się tym zajmuje w islamie?
0: Interpretacją księgi zajmują się mufassirun, czyli komentatorzy. Pierwsi komentatorzy, tacy najważniejsi, tacy jak Ibn Kathir, At-Tabari, też jeden z ważniejszych historyków muzułmańskich, Al-Jalalain, czwartego, szczerze powiedziawszy, teraz nie pomnę, ale jest taka, powiedzmy, czwórca najważniejsza i oczywiście jest cała grupa innych i oni potworzyli całą serię tafsirów, czyli komentarzy do Koranu. Każdy werset, czy każda część, mała czasami wersetu, jest komentowana i w ten sposób po prostu muzułmanin ma określone ramy, jak powinien dany werset rozumieć i one naprawdę nie wykraczają poza myślenie, że my jesteśmy narodem wybranym, my muzułmanie, reszta niewierni, trzeba nawracać, a jak nie, to po prostu bić i zabijać.
2: No
0: to, niestety. Tak mniej więcej, bardzo skrótowo to wynika, to jest oczywiście cała nauka związana z tafsirami.
2: Bo jest co interpretować, dlatego że musimy pamiętać, że istnieją różne okresy pisania Koranu i możemy znaleźć tam nawoływania do pokoju, jak i do zabijania, do traktowania ulgowo tych poddanych, żeby płacili dimmi, tak? Żeby płacili dżizję, ale też takich, żeby ich w ogóle pozbawiać własności i wypędzać, tak? Z domu, w zależności od tego...
0: Czy wersety powstały w Mekce, czy powstały w Medynie. De facto dokładnie. Chodzi o ten podział. Koran bardzo wyraźnie pokazuje sury mekkańskie, tolerancyjne, my jesteśmy w mniejszości, więc musimy...
2: To jest ważne, dlatego, że...
0: Być grzeczni, medyńskie, jesteśmy już w sile,
2: możemy wrócić
0: możemy
2: na mieczach.
0: Możemy bić niewiernego.
2: Dokładnie.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie. Przypominam, dzisiaj rozmawiamy o temacie bardzo trudnym, temacie bardzo ważnym również w dzisiejszych czasach, a może okaże się, że w przyszłości będzie jeszcze ważniejszy, chociaż korzeniami sięga 16 stuleci w przeszłość. Moimi Państwa gośćmi są dr Bartłomiej Grysa i dr Tomasz Korczyński. Przeszliśmy już przez te pierwsze wieki islamu. Trochę rozbiliśmy, mam nadzieję, mit pokojowej religii, która właśnie nie bardzo wiadomo jak zajęła północną Afrykę, nie bardzo wiadomo jak zajęła tak zwany Bliski Wschód, kraje, które były przez kilkaset lat krajami chrześcijańskimi i to można powiedzieć były kolebką chrześcijaństwa.
0: Dokładnie.
1: Prawda? Największe szkoły katechetyczne były właśnie tam. Aleksandria, Antiochia.
2: Wszystko
1: zniknęło. No, ale mamy kolejny mit. Istnieje pokojowy, tolerancyjny islam, potężny od słupów Heraklesa, czyli od Gibraltaru, gdzieś hen do Indii. Kwitnie kultura, kwitnie wielka, wspaniała cywilizacja i wpada w to wszystko w XI wieku banda zakutych w kolczugi barbarzyńców, którzy, jak pisała o tym Anna Komnena, śmierdzący, brudni, wielcy, ale mieli jedną zaletę. Kiedy się już rozpędzili na polu bitwy w szarży, nikt nie potrafił ich zatrzymać. Czyli wyprawy krzyżowe.
0: No właśnie, no oczywiście, odwracanie kota ogonem, tak? Jednym słowem rzecz ujmując, czy raczej kilkoma. Musimy mieć na uwadze to, że symbol świata zachodniego, łacińskiego, Bazylika Świętego Piotra, Konfesja Świętego Piotra została złupiona przez muzułmanów w IX wieku, proszę Państwa. I no, dzięki temu, że Rzymianie odbili jednak Rzym z rąk muzułmanów, Rzym dalej nie jest skupiskiem, póki co przynajmniej, i mam nadzieję, że tak dalej będzie, nie jest jakimś skupiskiem samych meczetów, chociaż tam zakusy cały czas są, chyba żeby jakiś meczet budować, ale także były takie realne po prostu ataki, sukcesem odnoszone. Było tego znacznie więcej, przecież zdobycie Hiszpanii, wyrzucenie całego chrześcijaństwa łacińskiego z Afryki Północnej. tak, że jeżeli mówimy tylko o tym świecie łacińskim, gdzie się narodziły krucjaty, to świat łaciński miał wystarczająco dużo motywów, żeby odegrać się, że tak powiem, za te wydarzenia, ale mimo tego,

0: Ta idea wojny sprawiedliwej, która doprowadziła do pierwszych krucjat, ona się kształtowała ponad 2,5 stulecia. Przecież to nie było tak, że od razu, prawda? Już w IX wieku huzia, jedziemy na Saracenów. Tylko to jednak to się przez dłuższy okres czasu kształtowało i pierwsze krucjaty były już takim bezpośrednim odzewem na to, co krzyk. Dokonali Turcy, tak, Turcy Seldżuccy w Jerozolimie. Rzeź 3000 chrześcijan, mieszkańców Jerozolimy w ogóle. I
1: złupienie grobu pańskiego.
0: Tak, to już był taki, no i oczywiście też wołanie Bizancjum. Bizancjum schowało dumę do kieszeni i zwróciło się jednak do papiestwa o pomoc po prostu. I wtedy
1: tym motorem napędzającym nie była wcale chęć ekspansji, jak się przedstawiało to w latach komunizmu, w walce właśnie z papiestwem, prawda, bo to był świetny bicz na papiestwo i na papieża i na kościół katolicki właśnie o krucjatach. Ten mit komuniści utrzymywali. Wcale nie chęć ekspansji, tylko po pierwsze obrony, po drugie to byli ludzie pobożni. To byli ludzie, którzy jechali tam z misją ratowania współbraci w Chrystusie. Dwa, odbicia grobu pańskiego, który jednak bądź jest istotnym nie tylko symbolem, ale jestestwem, prawda, chrześcijan. Miejmy to na uwadze, dlatego że dzisiaj powiela się te błędne stereotypy. Gdzieś tam te wyprawy krzyżowe miały swoje oczywiście mroczne strony i ciemne strony, ale w porównaniu z tym, czego dokonywali nie tylko na obszarze chrześcijańskim, bo przecież trzeba pamiętać o tym, że muzułmanie pustoszyli też Persję, tą fantastyczną, cudowną tą cywilizację i ją złupili. Dzisiaj Tehran, czy w ogóle tak, Iran jest krajem fundamentalistycznym, totalitarnym, powiedzmy sobie to wprost, a był kwitnącą kulturą. No, gdzie się to pojawia, ten element islamu, no nie można mówić o rozwoju, tylko raczej zwijaniu się cywilizacji, kultury.
2: No, ale często właśnie jest w wielu książkach, w filmach, tak, bo wiemy, że dla szerokiej...
0: Królestwo niebieskie, tak.
2: Film jest tym źródłem podstawowej wiedzy. Jest przedstawiany taki obraz, że Arabowie, kultura wysoko rozwinięta, nauki medyczne, astronomia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast łacinnicy, tak? Zwłaszcza ludzie z Europy Łacińskiej, niepiśmienni, przerażający i sami przerażeni światem, który ich otacza. No, z czego się bierze taki stereotyp?
0: Ja może powiem tak, zacznijmy może od na przykład od cyfr arabskich, tak? Cyfry arabskie z Indii przeniósł na świat arabski asyryjski biskup, który nazywał się Sawira Sebocht. Nie muzułmanie tłumaczyli dzieła Arystotelesa pierwsi na arabski. To robili chrześcijanie. To robili chrześcijanie, tłumaczyli albo na język syriacki, zwany inaczej syro-aramejskim czy asyryjskim, albo bezpośrednio na język arabski. I oni tak naprawdę przywrócili pomniki cywilizacji greckiej chrześcijańskiemu zachodowi, przez świat arabski właśnie, przez język arabski. I kultura niestety muzułmańska ma to do siebie, że wszystko sobie próbuje przywłaszczać. Tak jest przez wieki, tak jest do dzisiaj.
1: Nawet elementy religijne są synkretyczne, nie zapominajmy o tym. Budowle, architektura, tak, tam zniosła. Kalka budowli bizantyjskich.
0: Trudno się dziwić, żeby...
2: Znaczy, myślę, tego bym akurat nie traktował jako jakiś szczególny zarzut, no bo w ogóle kultura ma to do siebie, że wchłania pewne elementy zastanę.
1: Tak, to jest to tworzone jako mit, że to jest wyprodukowane jako...
2: Myśl Allaha.
1: Nie.
0: Tak, ale w zasadzie kultura muzułmańska niczego nie wytworzyła nowego. Prawie niczego, bym powiedział. Poza poezją, przed muzułmańską. Też za to na przykład Taha Hussein, jeden z najsłynniejszych literatów egipskich, to no, prawie, że był posądzany za heretyka, jak powiedział w pewnym momencie, że to język arabski to najpierw się rozwijał do okresu islamu. Wtedy były wszystkie tematy dozwolone, najbardziej oczywiście wino i kobiety. A potem, no, ponieważ islam uciął pewną tematykę, to nastąpiło zahamowanie rozwoju, w zasadzie zupełne ucięcie. Zresztą a propos tego wina też była taka ciekawa sytuacja, że w pierwszych wiekach właśnie islamu, kiedy na terenie jeszcze Iraku, Syrii było tysiące klasztorów. Poeci muzułmańscy przychodzili do klasztorów, ponieważ chrześcijanin miał prawo nakazane z góry, że musiał gościć takiego łobuza, no to tam siedzieli i pili wino klasztorne. I jest cała gałąź poezji, nazwany hamriyat, czyli poezje winne, które właśnie powstały pisane przez poetów muzułmańskich pod wpływem wina.
1: Zakazane przez oczywiście islam, o tym wiemy.
0: Oczywiście picie wina jest jak najbardziej...
1: Jest karane karami hudud, tak jak kradzież, tak jak gry hazardowe. Jest mnóstwo kar, które wyznaczają życie. To jest naprawdę, jak popatrzymy nawet dzisiaj, to jest przeniesienie tego świata źródłowego, koranicznego w świat nawet rzekomych demokracji pakistańskich na przykład.

0: Przecież prawo antybluźniarcze doprowadza do kary śmierci wielu katolików, wielu chrześcijan i nie tylko zresztą, ateistów tak samo. W Arabii Saudyjskiej ścina się zgodnie z zasadami islamu przestępców, w Iranie akurat wiesza najczęściej. Natomiast istnieje kara śmierci za naprawdę błahostki. No ale pamiętajmy o tym, że Koran zabrania zmiany religii, bo nazywa to zawsze i wyłącznie apostazją, czyli odejściem od islamu. Za to grozi kara śmierci. Czy jest to muzułmanin, który żyje na pustyni, na Saharze, czy jest to muzułmanin, który żyje w Brukseli?
1: Myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek, do którego sobie wrócimy w dalszej części audycji, bo to się przekłada bezpośrednio na nasze czasy, na to, co się dzieje w tej chwili na świecie. Ale jeszcze bym się zatrzymał przy tych wyprawach krzyżowych, bo to jest taki tygiel doświadczalny trochę wzajemnych kontaktów, relacji islamsko-chrześcijańskich. Po pierwszej wyprawie krzyżowej powstają państwa. Państwa, no takie trochę przypominające nieco współczesny Izrael, tak? W morzu władztw arabskich, muzułmańskich, nie tylko arabskich, też tureckich, wojownicy zakładają własne państwa i bronią je przez prawie 200 lat, aż do zupełnej zagłady. Ale to nie jest wojna trwająca 24 godziny na dobę. Tam są okresy pokoju, są okresy wzajemnego przenikania się kultur. Jak to wygląda?
2: I właśnie w tych państwach krzyżowcy dają prawa muzułmanom do ziemi. Znaczy, ci, którzy mieli jakieś tam tereny ziemi, to po prostu na zasadzie relacji, na zasadzie lenna, tak, po prostu
1: użytkowali tą ziemię.
2: Tak, użytkowali tą ziemię dalej i krzyżowcy naprawdę, oni nie przybyli na Bliski Wschód, do Syrii, tworząc te państwa, żyjąc tam pokoleniami, żeby nawracać muzułmanów.
1: No właśnie, my tu mamy taki obraz.
2: Zwłaszcza.
1: Krucjaty były po to, żeby nawracać siłą.
2: Oczywiście, że swoim życiem, czy może nawet słowem, głosili Ewangelię, na pewno, ale nie było nawracania na siłę, bo to nawet właśnie to jest najciekawsze. O tym nawet wspominają historycy muzułmańscy. Między innymi Ibn Dżubejr, który oczywiście przeklinając krzyżowców, mówi, że na terenach zarządzanych przez krzyżowców muzułmanom żyje się lepiej niż

Właśnie to jest najciekawsze. O tym nawet wspominają historycy muzułmańscy. Między innymi Ibn Dżubejr, który oczywiście przeklinając krzyżowców, mówi, że na terenach zarządzanych przez krzyżowców muzułmanom żyje się lepiej niż

0: przepisy podatkowe, a u krzyżowców było wiadomo, wszyscy byli traktowani równo.
1: I to się nie
0: wiadomo,
1: zmieniało.
0: Że niżej niż panowie, no, ale to się nie zmieniało, w związku z tym sytuacja była taka korzystniejsza, był pewien konstans. I to są no niestety badania, które są ukrywane, które nie widzą jakoś specjalnie światła dziennego, podobnie jak prześladowanie na terenie tak zwanej tolerancyjnej Andaluzji, która zawsze przedstawiana mit tolerancji i tak dalej. To Maimonides przecież, który jeden z najsłynniejszych filozofów żydowskich, był świadkiem rzezi Żydów w Granadzie, pisał, że to najgorsi władcy w ogóle, jacykolwiek jak byli w historii, to byli muzułmanie na terenie Hiszpanii.
2: Tylko jeszcze raz podkreślam, to są kwestie związane z źródłowym islamem, bo tak jak pan redaktor...
1: Co to znaczy tutaj, źródłowy
2: islam? To znaczy
1: islam?
2: Bezpośrednio docierający do Koranu, do Świętej Księgi, gdzie są nakazane zasady. Poza tym życie proroka jest wzorem i inspiracją dla także współczesnych dżihadystów.
0: Mahometanizm. Ja bym ten źródłowy islam w zasadzie nazwał mahometanizmem. Myślę, że nawet by ten termin trzeba było właśnie odkurzyć dzisiaj, dlatego że w jakimś momencie przestano nazywać mahometanizm mahometanizmem, tylko zaczęto nazywać islamem. I, no, islam po arabsku oznacza poddanie. Poddanie się.
2: A nie
0: poddanie się w
2: pokoju.
0: Znaczeniu militarnym albo w znaczeniu poddanie się Bogu czy Allahowi. Natomiast mahometanizm to jest termin, który jasno odnosi się do tego, że najważniejszą postacią w islamie tak naprawdę nie jest Allah, tylko Mahomet i naśladowanie w pełni jego sposobu życia, ubierania się, zapuszczania brody, a nie wąsów, noszenia takiej odzieży, a nie innej, zachowywania się w stosunku do kobiet i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zmierza w tym islamie źródłowym do tego, żeby w 100% naśladować Mahometa po prostu. Więc...
2: Historycy arabscy, tutaj pan doktor arabista posłuży się imionami, nazwiskami konkretnymi, natomiast już w IX wieku pisali o rzezi Żydów, których tych rzezi dokonał albo bezpośrednio Mahomet, albo jako świadek tej wielkiej rzezi, ponieważ dokonano wyrżnięcia całego plemienia.
0: To były konkretnie dwa plemiona, Banu Kurajza i Banu Kainuka z Medyny, ale także plemię żydowskie z Chajbar.
2: Właśnie.
0: I potem w zasadzie to był też koniec, początek końca Mahometa, ponieważ jedna z kobiet z tych plemion, która została wzięta do niewoli i przyjęła chyba nawet tak
2: nominalnie
0: islam, przygotowała zatrute pożywienie Mahometowi i prawdopodobnie to się przyczyniło do tego, że Mahomet w ogóle dosyć szybko, w ogóle niespodziewanie umarł. I nagle powstał w ogóle potem problem inny. No, co z tym islamem? I potem się pojawiły wojny odstępcze. Część plemion arabskich w ogóle odeszła od islamu. Potem była jakby taka rekonkwista w cudzysłowie. Odzyskiwano te plemiona dla islamu, ale właśnie tam w ogóle jest początek też konfliktu. De facto leży początek konfliktu muzułmańsko-żydowskiego. Właśnie w
1: już
0: Medynie.
1: Ukorzeni,
0: tak,
1: Medynie,
0: ukorzeni islamu.
2: Związane z oczywiście z pieniędzmi. Dlatego, że Mahomet był dłużnikiem.
0: No, czy Mahomet w ogóle był pazerny i zajmował się też, jednym z głównych jego źródeł utrzymania były napady na karawany. Kiedy się śledzi życiorys Mahometa, notabene, oj, bardzo by się przydało wydanie, myślę, polskie. Cały czas możemy bazować albo na źródłowym, albo na angielskim wydaniu Ibn Ishaqa. To jest życiorys, który został napisany około 120 lat po jego śmierci, co na owe czasy to dosyć okres jednak bliski. Krótki, kiedy jednak przekazy ustne były dosyć ważne. W tym życiorysie cały czas mamy, pojawia się taki termin ghazwa. Napad na tą karawanę, napad na tamtą karawanę. No, założycie religii, a mamy cały czas mowę o napadach.
1: Znaczy, on najczęściej przedstawiany jest w takich popularnych publikatorach jako kupiec.
0: No tak,
1: ale to jest może trochę tak jak z bogiem Hermesem, bogiem w panteonie greckim, który był bogiem kupców i złodziei zarazem, więc może zawód kupiecki, wikingowie też zajmowali się kupiectwem od czasu do czasu.
0: Ponieważ odziedziczył się bardzo duży majątek po swojej pierwszej żonie, po Hadidży, zresztą mówi się, że gdzieś tam niektóre źródła podają, że prawdopodobnie jednak on do końca życia Hadidży był jej wierny i możliwe, że nawet oni wzięli ślub chrześcijański. Że Hadidża była chrześcijanką z kościoła tak zwanego nestoriańskiego. Nazwa jest nieszczęśliwa, ale jakoś tam utrwalona. I dopiero potem zaczęło mu, mówiąc kolokwialnie, odbijać i łącznie tam skończył na 24 żonach i nałożnicach. Prawdopodobnie było
2: tylko
0: jeszcze więcej. Przynajmniej tak historia przekazuje.
2: Że prorok miał to prawo. W Koranie jest zapis o 4 żonach. To znaczy prorokowi można było
0: więcej. Można było więcej, bo to się wzięło z kolei z historii jego przybycia.

0: przybranego syna, ale też bym odesłał słuchaczy do tej książki wspomnianej Jezus i Mahomet, bo ona też świetnie pokazuje, jakie on miał problemy z tymi kobietami. No wiadomo, że facet to jest jedną kobietą, potrafi mieć problem, a jak ma już jednak to docieranie się tam gdzieś jest całe życie, nie?
1: A w końcu kobiety zgubiły i króla Salomona, jak pamiętamy.
2: No ale tamten był rekordzistą. Jedną rzecz tylko właśnie a propos kobiet Mahometa, jego problemów, w ogóle problemów Mahometan z kobietami. Jeden mój znajomy kiedyś tak mówił: no, wy wszyscy, którzy zazdrościcie muzułmanom czterech żon, pamiętajcie, że cztery żony to cztery teściowe. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
2: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o bardzo zawiłych, no i dość gwałtownych relacjach między Kościołem i w ogóle chrześcijaństwem, a islamem, religią, o której rozmawialiśmy w poprzednich częściach naszej audycji, która no, jest trochę inna, niż by ją niektórzy chcieli odmalować. Religia tolerancji, pokoju, tak, otwartości na inne wartości. Tutaj wspomniał pan doktor Korczyński, że wszystko zależało tak naprawdę od tego, kto w danym momencie sprawował władzę i jak on interpretował pisma. No właśnie, bo były przecież takie momenty w przeszłości, w średniowieczu, gdzie na niektórych obszarach ci chrześcijanie i wyznawcy Allaha jakoś ze sobą funkcjonowali. No tutaj wspominaliśmy Półwysep Iberyjski, postać chrześcijańskiego króla Alonsa X, który potrafił na swoim władztwie, w swoim królestwie, król Leonu i Kastylii, Alonso X El Sabio, jakoś połączyć, że ci chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie no jednak nie podrzynali sobie gardeł, jednak funkcjonowali. Czyli były takie okresy. Da się żyć w zgodzie?
0: No, na jakąś krótką metę i na jakimś poziomie takim jednak dosyć takim powierzchownym, tak, a chociaż to jest cały czas taka beczka z prochem, bo ja taki, teraz mi się też przykład przypomina z Libanu, wioska, jedna z wiosek, w której przez wieki mieszkały obok siebie rodziny muzułmańskie i chrześcijańskie i niby było wszystko w porządku, no tam były pewne napięcia, wiadomo, czasami małżeństwa gdzieś tam mieszane, no to też zawsze napięcia, ale nagle po prostu przyszedł jakiś tam nakaz z zewnątrz do tych muzułmanów, czy jakiś kaznodzieja, przecież jak wy tutaj z niewiernymi daliście im szansę przejścia na islam, nie przyjęli? Wyrżnąć. I oni to zrobili. I to jest naprawdę takie niesamowite, że w takiej mentalności muzułmanina po prostu odgrywają role takie, tak ciemne jakieś strony potrafią odegrać w pewnym momencie, że naprawdę nie wiemy, co się może stać. I oczywiście im mniej on zna Koran, im mniej jest religijny, jeśli chodzi o islam, tym lepiej, tym większa szansa, że się będzie kierował sumieniem, edukacją, jakimiś zasadami wziętymi z naszej cywilizacji, judeo-chrześcijańskiej.
1: I też wspólnotą, którą tworzy z sąsiedzką, tak?
0: Bo jeżeli ci sąsiedzi są chrześcijanami, my często mówimy,
1: tak, my często szukamy winnych w islamie, a ja zawsze staram się ukierunkować ten wzrok przede wszystkim na siebie. To znaczy, im my jesteśmy lepszymi świadkami, tak, im lepiej potrafimy rozmawiać, pokazujemy swoim życiem, że przywiązanie do wartości pewnych, tym jesteśmy lepszym pomostem porozumienia, tym trudniej chwycić za miecz, że tak to określę. Natomiast co do tej koegzystencji, to zawsze było na zasadzie pewnych warunków, tak? Znaczy, jeżeli spełniamy pewne warunki. Dla mnie dżizja jest zawsze to utożsamiam z haraczem na zasadzie gangu, nazwijmy to gang religijny. Znaczy, ty możesz żyć, im będziesz chroniony i moi przyjaciele koptowie mówią, przed kim mamy być chronieni? Przed nimi mamy być chronieni, tak? Przychodzę, jesteś nietykalny, ale to my cię nie dotykniemy, tak? Musisz zawsze być tą osobą, no, że obywatelem drugiej kategorii, tak? To znaczy, jest to dodatkowy podatek, bo oprócz tego płacone są podatki takie, jakie płacą muzułmanie. Więc to jest problem. I teraz zobaczmy ten współczesny kalifat. On właściwie się niczym nie różni od tych, które powstawały w średniowieczu, no bo mówimy o VII wieku, kiedy pojawia się islam i pierwsze kalifaty.
2: Padło słowo kalifat. Myślę, bardzo istotne dla naszych słuchaczy, żebyśmy rozwinęli, co ono oznacza, bo chyba jest kluczowe tak naprawdę dla zrozumienia islamu jako siły politycznej.
0: Ja może zacznę od tego, że w ogóle to nie jest wyraz arabski, żeby było śmieszniej.
2: A brzmi tak z arabska.
0: Nie, bo halifa pochodzi z języka syro-aramejskiego. Halifo oznacza następca, zastępca. I w ogóle arabski, w ogóle nawet wyraz Koran, proszę państwa. Koran pochodzi

0: syryjskiego Keriono, czyli lekcja czytana w kościele z pism apostołów czy z Ewangelii, z Pisma Świętego albo lektura, tak? Więc arabski w ogóle i język koraniczny, niby ten czysty arabski, on jest pełen zapożyczeń. Nawet w pierwszej surze już mamy zapożyczenia z innych języków. Więc kalifat właśnie tak etymologicznie patrząc to tak się przedstawia. Natomiast oczywiście w historii islamu kalifat był zawsze taką siłą napędową. Kalif zawsze miał dbać o to, żeby właśnie cały ten rewir pod jego panowaniem był w 100% muzułmański. A jeżeli zostali tam jacyś niemuzułmanie, to żeby płacili odpowiednio wielkie podatki i z tych podatków, żeby był finansowany dżihad na terenach poza kalifatem.
1: Ale czy to jest tak, że kalif jest kimś więcej niż król?
0: Tak. Kalif jest zastępcą, no można tak powiedzieć, zastępcą Boga, Allaha, następcą proroka. Zazwyczaj kalif jest z rodziny proroka. Czy
1: można powiedzieć, że jest cesarzem i papieżem w jednym?
2: Tak. Tak, dlatego, że islam to nie tylko religia. Islam to totalność i cały
0: religia
2: świat.
0: Religia i państwo.
2: To jest religia i państwo. W chrześcijaństwie jest rozdział pomiędzy kościołem a państwem, cokolwiek powiedzą libertyni, socjaliści i tak dalej. Istnieje rozdział wyraźny pomiędzy państwem a kościołem. W islamie tego nie ma. Islam to jest totalność, to jest całość. To jest i system prawa rodzinnego, prawa podatkowego, prawa sądowniczego, to jest ustalenie życia od rana do wieczora, według pewnych praktyk, według pewnych założeń. Właściwie, jeżeli jest się muzułmaninem, to nie ma się problemu z codziennością, dlatego, że Koran wszystko wyjaśnia, w jaki sposób mam żyć, co robić i jak działać. I można powiedzieć, że jeżeli będę ślepo się temu poddawać, to moje życie będzie łatwiejsze. No, to jest pewne ułatwienie życiowe. Dlatego mamy taką wiedzę podręczną na co dzień. Jak mamy się zachowywać, co mówić, kiedy się modlić, ile razy mamy się modlić, co mamy jeść, czego mamy nie jeść, kiedy przestać jeść. Proste
0: życie. I dlatego nauka w islamie przestała się rozwijać. I wracając do wcześniejszego pytania, w zasadzie dzięki temu, że tam chrześcijanie przez te 3 wieki po podboju muzułmańskim jeszcze mieli jakiś wpływ, to przekazali w szkołach prowadzonych przez filozofów chrześcijańskich. Znamy filozofa Al-Kindi muzułmańskiego, ale był też Abdul Masih Al-Kindi, który był chrześcijaninem. I była cała gałąź filozofii chrześcijańskiej, zresztą nie tylko filozofii. I oni tak naprawdę przekazali wiedzę pokoleniom muzułmańskim, ale potem to zaczęło umierać. Po prostu to wykończył ich Koran. De facto muzułmanów wykańcza islam, powiedzmy sobie wprost. I po prostu, jeżeli nauka cała ogranicza się do Koranu, bo w Koranie jest wszystko, jest mowa o satelitach niby i o innych rzeczach, jakichś cudach nauki, które się próbuje znaleźć, to nie ma w ogóle o czym dyskutować. Nie ma możliwości też krytyki Koranu. Bo Koran jest traktowany jako
2: wroczny.
0: Koran ziemski jest traktowany jako kopia Koranu niebiańskiego, niestworzonego.
1: No tutaj wielu libertynów, którzy być może słuchają teraz naszych słów, powie, że dokładnie to samo jest w chrześcijaństwie, tak?
0: Nie. Pismo Święte, Biblia jest traktowana jako natchniona przez kontekst autora piszącego, przez jego język, kontekst kulturowy i tak dalej. Czyli natchnienie biblijne jest rozumiane zupełnie inaczej. Natomiast natchnienie koraniczne to jest po prostu kopia, kalka. Oczywiście spojrzenie na Biblię też takie było. Literalne, czasami jakieś obrazy, że szepczący Duch Święty do słowo po słowie do ucha autora, ale to jest zupełnie inne podejście od strony takiej teologicznej, już tam nie wnikając w szczegóły, ale jeżeli w ogóle tak się spojrzy, to oczywiście po pierwsze język ten koraniczny wobec tego jest święty, czyli język arabski to jest ten język niebiański, Koran jest stworzonego.
1: Allah

0: edukacja jest na poziomie bardzo niskim. Wzrasta analfabetyzm, ponad 50% w większości krajów muzułmańskich. Kobiety kompletnie niedouczone. No i wiele, wiele różnych zjawisk, które się wiążą.
1: No i tutaj właśnie. Pewien obraz muzułmanina i obraz tego, jak on patrzy na świat. Ja spotkałem się z taką ciekawą opinią, że muzułmanie wyjeżdżający z biednych krajów do zachodniej Europy za chlebem nie czują się tam jak wśród ludzi lepszych, ale jak wśród ludzi bogatszych. Że jest to ogromna różnica między nimi, a na przykład Polakami, którzy jadą gdzieś na zmywak do Wielkiej Brytanii, którzy czują się przede wszystkim gorsi od Brytyjczyków, dla których muszą pracować. A muzułmanin jadący do zachodniej Europy czuje się lepszy, tylko biedniejszy, ponieważ Allah w swojej niezmierzonej mądrości akurat dał skazanym na piekło giaurą pieniądze, ale może je odebrać w każdej chwili. Natomiast ja mam prawdziwą wiarę.
0: Bo muzułmanin wierzy, że przynależy do ummy, czyli do tej wspólnoty takiej wybranej. Oczywiście ten,
1: czy
0: który,
1: tu nie,
0: ten, który
1: nie
0: ma świadomość.
1: Siła właśnie tego, tej religii?
0: No też właśnie jest, oczywiście, że jest w tym siła. Oczywiście to jest taka siła zwodnicza, bo o ile ktoś, dopóty jest ktoś akceptowany w tej ummie, dopóki się nie wychyli. Jak się wychyli i zacznie krytykować, zacznie włączać myślenie krytyczne, to już do widzenia. I to widać na przykład też po tej najsłynniejszej uczelni muzułmańskiej w Kairze, Al-Azhar. Tak, tam tak. Też co rusz się pojawiają osoby, które zaczynają nawet nie, że chcą zostać chrześcijanami na przykład, tylko zaczynają krytykować jakiś aspekt islamu. Już od razu wyrzucanie, problemy z policją na przykład, więzienia.
2: Więc to też przenoszenie tego świata jest właściwie też kalką, można powiedzieć, u nas do świata europejskiego. Jeżeli sobie pomyślimy o dzielnicach Paryża, do których się już nie wchodzi, bo się policja boi, do dzielnic w Szwecji, do których policja nie wchodzi, bo się boi, do milicji szaria, która grasuje po Wiesbaden czy po Londynie, no to widzimy, że oni przenoszą ten swój świat, mały świat, biedny świat, do naszego bogatszego świata, czerpiąc oczywiście z naiwności giaurów, jak to pan redaktor określił, ponieważ dają pieniądze, więc dlaczego nie? Natomiast myślenie, mentalność jest ta sama. Czy to jest, tak jak powiedziałem, czy to jest Sahara, czy to jest Półwysep Arabski, jego pustynie, to tak naprawdę jest to islam, czy państwa islamu. Myślimy tutaj o świecie arabskim, bo oczywiście pamiętajmy o tym, że największym światem arabskim jest Indonezja. Przepraszam, muzułmańskim jest Indonezja. Mamy też Pakistan, mamy też Bangladesz, mamy też Indie. 130 milionów muzułmanów żyje w Indiach. Ten stereotyp Araba, muzułmanina też trzeba obalać, bo Arabem również są chrześcijanami, Arabami, tak? W Ziemi Świętej, czy na Bliskim Wschodzie.
1: Maronici na przykład.
2: Też inne grupy. W każdym razie ten światek jest przenoszony i do nas, natomiast Koran jest Koran. To jest prawo, które jest objawione, które jest święte i ono ma obowiązywać również w Brukseli, również w Paryżu, również w Londynie. I wara nam od tego. Nasze prawa europejskie, nasze powszechne deklaracje praw człowieka mają się nijak do tego. Nie ma prawa uniwersalnego. Prawo obowiązuje, to prawo i dobro niesione, niestety, powiedzmy sobie to szczerze, dotyczy tylko i wyłącznie wiernych, muzułmanów. Niewiernych nie trzeba.
0: Deklaracja praw człowieka w Sudanie została przetłumaczona jako deklaracja praw muzułmanina. Także no, człowiek jest o tyle człowiekiem w islamie, w zasadzie tym islamie takim tradycyjnym, o ile jest muzułmaninem.
2: Najlepiej mężczyzną.
0: Reszta jest niewierny, na przykład według klasyfikacji Sistaniego, takiego jednego z bardziej słynnych kleryków muzułmańskich, jest traktowany na równi z odchodami zwierząt, i ze świniami, z innymi tam mało przyjemnymi.
2: A Sistani przypomnę, jest bardzo znanym jako ten mit, który się rozpowszechnia jako umiarkowany muzułmanin.
0: Tak, jako tak zwany tak, umiarkowany muzułmanin.
2: Tolerancyjny, otwarty, światły.
0: Jeżeli umiarkowany, to mówi to...
1: No i tutaj doszliśmy do dość ważnego pytania, które chciałem pod koniec naszej audycji zadać. Padło hasło prawa człowieka, deklaracja praw człowieka. To jest wykwit rewolucji francuskiej, encyklopedyzmu, pewnego myślenia epoki zwanej, nie wiem dlaczego, wciąż jeszcze oświeceniem. No jest to pewien model cywilizacyjny, kontrkulturowy, który w jakiś sposób podkopał fundamenty chrześcijańskie w naszej części świata. Ja niejednokrotnie rozmawiając z entuzjastami tego modelu, starałem się im powiedzieć, słuchajcie, ale przecież natura boi się próżni. Jeżeli my stwierdzimy, że wszystko jest względne, że jedyne prawa, jakie obowiązują,

Obowiązują to są prawa człowieka, a skąd one się biorą? Z tak zwanej umowy społecznej. A co to jest? No to jest garść słomy na wietrze. Tak? W każdej chwili możemy tę umowę zmienić. Coś, co dzisiaj jest prawem, jutro już prawem nie będzie. No, że kładziemy głowę pod

wszystko jest względne, że jedyne prawa, jakie obowiązują, to są prawa człowieka, a skąd one się biorą? Z tak zwanej umowy społecznej. A co to jest? To jest garść słomy na wietrze, tak? W każdej chwili możemy tę umowę zmienić. Coś, co dzisiaj jest prawem, jutro już prawem nie będzie. No, że kładziemy głowę pod... W każdej chwili możemy tę umowę zmienić. Coś, co dzisiaj jest prawem, jutro już prawem nie będzie. No, że kładziemy głowę pod...

0: prowadzą tutaj swoje prawo i nie będą się na nic oglądać. No i słyszę z drugiej strony taki kontrargument, który dałoby się skompresować do krótkiego zdania. Ta sama trucizna, ten sam jad, który zatruł chrześcijaństwo, zatruje też i islam. Ta sama trucizna nas obroni, tak? Co panowie znający i historię islamu, i teraźniejszość na to, obroni czy nie obroni?
1: No oczywiście, że nie obroni, bo po pierwsze, no jeśli chodzi o tą truciznę, która zatruła świat chrześcijański zachodni, no widać, że demokracja bez wartości, bez odniesienia się do Boga po prostu i do zasad, które ustanowił Bóg suwerennie, przez Ewangelię, przez Kościół też, jest po prostu, obraca się w totalitaryzm. Żyjemy teraz w czasach, gdzie to się zaczyna dziać. Już zaczynamy to obserwować bardzo, bardzo wyraźnie. I w islamie problem jest innego typu. Tam po prostu ten Bóg islamu jest zupełnie poza wszystkimi prawami. On ustala jakieś prawa dla człowieka, zostawia go w takiej fatalistycznej zupełnie pozycji, ale sam jest jednym z najlepszych, z najlepiej knujących podstępy, jedno z określeń i tak dalej. Wiele takich, które są tak naprawdę wymierzone w człowieka, przeciwko niemu, czyli jest takim ścigającym Bogiem. W Koranie w żadnym miejscu Allah nie występuje w niebie, za to występuje w piekle, żeby pilnować mąk tam, które niewierni, że tak powiem, odbywają. Więc to jest, znaczy islam zmusza nas do stanięcia w tej pozycji religijnej. Właśnie jeżeli właśnie, no, to co pan redaktor wspomniał, jeżeli odniesiemy się do tej deklaracji praw człowieka i ona stanie się takim totalnym, jedynym aksjomatem, no to wynikającym z jakiejś umowy, no to każdą umowę społeczną można zmienić.
2: I taka była też historia nasza niedawna, przecież lat 30., 40., 20. wieku.
0: Norymberga.
2: Prawa były ustanawiane przez
0: umowa
2: ludzi.
0: Umowa społeczna.
2: Umowa
0: tak,
2: społeczna. No skoro Żydzi nie są ludźmi, prawda?
1: Prawo.
2: Tak, Eichmann w Jerozolimie, słynna jego obrona, tak, znana. On wykonywał
1: rozkazy
2: tak, ale oprócz tego działał zgodnie z prawem.
0: Legalna władza wydała mu to rozkazy.
2: Parlament ustalił pewne zasady. Dlaczego miałoby się zmienić? Natomiast kwestia jest taka, że islam nie będzie tutaj nas zdobywać za pomocą miecza. Pan powiedział o toporze. Raczej bym mówił tutaj, że kładziemy sobie głowy pod miecz. W każdym razie demografią, tak? Populacja, przypomnijmy słuchaczom, europejska po pierwsze kurczy się, dlatego że nie ma zastępowalności pokoleniowej. 2,3 to jest minimum, więc co najmniej trójka dzieci każdy z nas powinien tutaj słuchających już się zastanawiać nad tą przyszłością. To raz, dwa, cztery żony, wiele dzieci, brak aborcji, podejście absolutnie rozwojowe. W 2046 roku w Wiedniu będzie 20%, zgodnie z najnowszymi danymi Akademii Nauk Wiedeńskich, będzie 20% populacji muzułmańskiej, czyli skurczy się do słynny katolicki kraj, prawda, habsburski, post-habsburski, do 33% i to będzie dostrzegalne w całej Europie, to już będzie co piąty muzułmanin i później nastąpi bardzo szybki wzrost znowu populacji muzułmańskiej według prognoz, bo to można oczywiście zmienić, jeżeli państwo rozumiecie, o co mi chodzi, prawda, trzeba to zrobić, jednak o demografię naszą trzeba się postarać. No i powrót do wartości, powrót do źródeł, bo to jest podstawowa sprawa, tak, obrona nie poprzez miecz, nie poprzez wojnę, tylko poprzez dekalog, powrót do Ewangelii, powrót do uniwersalnych praw, a nie umownych praw, tylko niezbywalnych praw człowieka, jak godność jego i tego, że nie można zabijać człowieka od poczęcia po naturalną śmierć i wiele innych wątków, dlatego że nadejdzie moment, kiedy ci ateiści, którzy tak krzyczą dzisiaj przeciwko Kościołowi, zmierzą się z dynamiczną siłą dżihadu, który nie ma przestrzeni i miejsca dla ateistów. W islamie nie ma miejsca dla gejów. W Koranie nie ma miejsca dla wolności kobiety. Zetknięcie będzie bardzo brutalne. Apostaci, my, znaczy chrześcijanie, będą o tyle w lepszej sytuacji, że może jakoś się zrujnujemy i będziemy traktowani jako lud księgi i płacąc podatek może jakoś przetrwamy. Natomiast dla niewiernych, tych, którzy nie żyją zgodnie nawet z prawem Bożym, będzie śmierć.
1: Ja myślę, że jeszcze tutaj aż takich czarnej wizji bym nie
2: to dopiero za 50 lat.
0: No właśnie, czy za 50 lat oni na pewno nie łykną tej wspaniałej cywilizacji libertyńskiej?
1: To znaczy,
0: przecież ona jest atrakcyjna.

0: No w jakiś sposób.
1: To znaczy, mogliby już łykać, tak?
2: No właśnie, no
1: tak naprawdę mają na co dzień.
2: Niektórzy
1: to
2: łykają, no niektórzy zachwycają się gdzieś tą edukacją zachodnią. No ale
1: niby tak.
2: Ale to jest jednak gdzieś tam powierzchowne. Co z tego, że muzułmanin jest wyedukowany, że nie przestrzega islamu tak, jak powinien przestrzegać, że nie czyta Koranu, skoro dalej jest muzułmaninem? Skoro dalej on jednak wspiera i nawet po cichu jednak rozwój islamu w każdej jego formie. To jakby go nie broni i go nie wyzwala z tego kręgu, nie? Zaklętego. Moim zdaniem jedynym wyjściem jest tak naprawdę otwarcie się właśnie na osobę Chrystusa, na Ewangelię muzułmanina. Jeżeli on dopuści do swojego myślenia to, że jednak sposób opisania świata, jak jest w Ewangelii i zbawienie, które przynosi Chrystus darmowe, jest dla niego, to też go wyzwala z tego kręgu fatalistycznego. Jeżeli człowiek nie przestaje żyć w fatalizmie, to zaczyna żyć w wolności.
1: A to nie jest obca osoba, Isa, dla muzułmanina. Jezus jest spotykany na stronach Koranu i
2: co ciekawe... To w sposób ciekawe, przekręcony, ale gdzieś tam się pojawia ta postać i jest notabene jedynym prorokiem, który w Koranie uzdrawia i czyni cuda, na przykład i tak dalej, na podstawie Ewangelii apokryficznych, ale gdzieś tam ta postawa jest i przez cały też świat muzułmański w tej chwili przechodzi fala takich ukrytych, często oczywiście, konwersji na chrześcijaństwo pod wpływem wizji właśnie Chrystusa. W miejscach, w których do żaden misjonarz by nie dotarł,
1: bo nie może,
2: gdzie nie ma żadnego egzemplarza Ewangelii, muzułmanie spotykają w wizjach Chrystusa. I dokonują się po prostu przemiany ich życia. Nie? To jest takie niesamowite. To jest cała grupa nawet duchownych muzułmańskich, która po prostu poprowadzi spotkania dla innych duchownych muzułmańskich w różnych krajach. To są podziemne kościoły ukryte i to jest taka reforma, która jest w stanie moim zdaniem od środka rozsadzić też islam.
1: Także niczego nie można przesądzać, to są tylko i wyłącznie prognozy demograficzne. One tak, mogą się zmienić,
2: to jest jedna rzecz,
1: ale oprócz tego działalność aktywna Słowa Bożego, prawda, jest obecna w świecie islamu. Ja też o tym słyszałem i mam też pewnych świadków, którzy mieli takie objawienia prywatne, które są nękające, które są dosyć męczące, bo to nie jest takie spotkanie... To są pojawiające się te wizje, one przychodzą.
0: Na sam koniec chciałbym prosić panów o taką informację dla naszych słuchaczy. Poruszyliśmy tak naprawdę tylko wierzchołek tematu, jest on ogromny. Gdzie można by się dowiedzieć, korzystając z jakiegoś samokształcenia, czy idąc tropem samokształcenia, co by panowie polecili? Strony internetowe, jakieś wydawnictwa, gdzie możemy się dowiedzieć więcej o tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli islam i spotkanie chrześcijaństwa z islamem.
2: Ja myślę, że tak, no możemy odesłać do książki Roberta Spencera, teraz najnowszego tłumaczenia, Niepoprawny politycznie przewodnik po islamie i krucjatach, wydawnictwo Fronda. Ja bym też polecił bardzo gorąco książkę Marka Gabriela, Jezus i Mahomet, wydawnictwo Agape oraz inne książki z tego wydawnictwa, które mówią też o konwersji muzułmanów, o ich drodze odkrywania chrześcijaństwa, a także bardzo ciekawa pozycja z tego wydawnictwa, czy Koran jest Słowem Bożym. Byłego muzułmanina, który napisał to jako formę pracy bodajże magisterskiej, obalający tak zwany mit o cudowności Koranu, o niepowtarzalności Koranu, z różnych stron, z językowej, z geograficznej, z bardzo różnych. No to jest taka praca już troszkę wymagająca, ale jeżeli ktoś chce, szuka szczegółów i chce to polecam jak najbardziej, jak również dwumiesięcznik Miłujcie się, w którym regularnie publikujemy i świadectwa nawrócenie muzułmanów i tematy związane z prześladowanymi chrześcijanami.
1: Tak, no ja kontynuując wątek prześladowań chrześcijan, bo jest to swoiste spotkanie tych światów, bo dzisiaj prześladowania chrześcijan dotykają wprawdzie 60 krajów świata, ale prawie 30 to kraje islamu, więc jest jakiś problem, o którym trzeba mówić. No to przede wszystkim organizacje, które pomagają chrześcijanom. Pomoc Kościołowi w potrzebie, Open Doors, Głos Prześladowanych Chrześcijan, to są organizacje, które na bieżąco informują o świadkach tych, no, trudnych, problematycznych, ale myślę, warto, żeby o tym wiedzieć, bo no jednak jest w końcu świat jest coraz mniejszy.
0: Krótko mówiąc, bitwy wypraw krzyżowych się skończyły, ale wzajemne relacje chrześcijan i muzułmanów jeszcze nie i pewno prędko się nie skończą. Co przyniesie przyszłość, przekonamy się. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj pan dr Bartłomiej Grys,

0: Pisca, arabista i redaktor dwumiesięcznika Miłujcie się, któremu dziękuję za wizytę.
1: Dziękuję również bardzo.
0: Oraz dr Tomasz Korczyński, socjolog, ekspert badający sprawy prześladowań chrześcijan w państwach na całym świecie. Również dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.
3: Historia Kościoła.

0: Reklama. Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
0: Reklama. SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
3: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Jakość naszego snu wpływa na właściwie każdy aspekt naszego życia. Od energii, koncentracji i zdrowia psychicznego po relacje i zdrowie sercowo-naczyniowe. Tymczasem wyniki najnowszych badań ResMed pokazują bardzo jasno, że problemy ze snem wśród Polek i Polaków są powszechne, a jedną z ich często pomijanych przyczyn może być obturacyjny bezdech senny. Wczesne rozpoznanie i leczenie tego poważnego schorzenia mogą bardzo wyraźnie poprawić komfort życia oraz ograniczyć ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych. O tym dziś w drogowskazach, o jakości naszego snu, dlaczego z nią nie jest za dobrze, jakie są tego przyczyny, jakie też są konsekwencje. A w roli eksperta ze mną i z wami w studiu drogowskazów jest doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora w gościnnych progach drogowskazów. Witam.
4: Dzień dobry, witam panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Panie doktorze, z badań ResMed bardzo jasno wynika, że ponad połowa Polek i Polaków dobrze wysypia się jedynie 4 dni w tygodniu lub nawet jeszcze rzadziej. Jakie są, jakie mogą być tego konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego, gdybyśmy mogli od tego zacząć?
4: No, sen jest podstawą naszego zdrowia psychicznego, ale również fizycznego. Bez zdrowego snu no nie możemy dobrze funkcjonować. Dlatego należy o ten sen bardzo dbać. Dlaczego się nie wysypiamy? No niestety winna jest nasza cywilizacja, nasz rozwój cywilizacyjny i nasz tryb życia. Przede wszystkim zaburzony jest rytm całodobowy życia. My większość czasu, tak jak pan redaktor tutaj w studiu jest ekstremalnym tego przykładem, spędza czas w zamkniętym pomieszczeniu bez światła dziennego. W związku z tym pana organizm odbiera to tak, jakby to był już czas spania. Człowiek w ciągu dnia powinien przebywać na dworzu i być wyeksponowanym na światło słoneczne i to jest naturalne. Potem w sposób naturalny słońce zachodzi, robi się ciemno i wtedy nasz organizm odczuwa, to jest czas, żebyśmy poszli spać. A organizm obecnie ludzki przez całą dobę ma tak samo ciemno, prawda? Sztuczne światło nie zastępuje światła słonecznego. W związku z tym nasz rytm dobowy jest zaburzony. I niewiele możemy z tym zrobić, no bo pan redaktor nie przeniesie przecież studia na dwór, prawda? Bo to jest niemożliwe. I no, większość osób pracuje jednak w zamkniętych pomieszczeniach. Mało jest osób, które pracują na dworzu. I to jest podstawowa przyczyna. No a kolejną przyczyną to niestety już jesteśmy troszeczkę my sami winni, że nie dbamy o higienę snu. Czyli na przykład przed snem przeglądamy smartfona, tableta, oglądamy telewizję, narażenie na światło emitowane z takich urządzeń jest bardzo niedobre i też nie sprzyja zasypianiu. No, do tego dochodzą jakieś różne używki, różne leki, których nie powinniśmy brać, które też zaburzają strukturę snu. I taka higiena ogólnie funkcjonowania, to znaczy wysiłek fizyczny. przecież my, no, nas życie nie zmusza do wysiłku fizycznego praktycznie, bo są windy, są samochody, wózki i tak dalej. I no, my bardzo mało mamy tego wysiłku fizycznego, a on jest niezbędny do tego, żebyśmy mieli zdrowy sen. To może się wydawać nieintuicyjne, ale żeby zdrowo, głęboko spać, my musimy w ciągu dnia się zmęczyć. I zachęcam
3: po swoim synu,
4: do tego, 14-letnim, żeby tą aktywność fizyczną każdy na swoim poziomie jednak uprawiać i tak traktować to jako tabletkę na zdrowie.
3: Z badania ResMed, panie doktorze, które tutaj dzisiaj przywołujemy, wynika, że 80% badanych deklarowało, że ma świadomość ryzyka chorób przewlekłych wynikających z braku jakościowego snu. O jakich chorobach przewlekłych tutaj mowa i dlaczego akurat te mogą pojawić się, kiedy nasz sen przestanie być jakościowy?
4: Dobrze, że dużo osób ma tego świadomość, natomiast no, pytanie, czy coś z tą wiedzą zrobią. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że zdrowy sen powoduje to, że później albo w ogóle nie będą się rozwijały choroby cywilizacyjne, które mogą nas dotknąć, czyli przede wszystkim cukrzyca, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie choroby, które no, są bardzo powszechne, bardzo często występują w populacji i zaburzenie snu, sen, podczas którego nie jesteśmy w stanie dobrze odpocząć, nie jest odpowiednio długi, nie jest w odpowiednim czasie, powoduje, że te choroby będą się rozwijały szybciej. A więc jest jakby kolejny czynnik ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.
3: 16% Polek i Polaków śpi każdej nocy w oddzielnym łóżku od partnerki i partnera. Najczęściej wskazywaną przyczyną zakłócania snu jest chrapanie i głośny oddech osoby, która śpi obok nas. Tak naprawdę nie wysypiają się wtedy, takie mam wrażenie, tak sobie głośno myślę, dwie osoby na łóżku. Ta, którą wybudza chrapanie partnerki, partnera, i osoba, która chrapie, prawda? Dlaczego chrapanie wpływa na jakość snu? Wpływa negatywnie, zaznaczmy.
4: Tak, no nawet chrapanie osoby, która głośno chrapie w pokoju obok, może powodować brak snu osoby w tym pierwszym pokoju. Natomiast tak, no chrapanie może być objawem zaburzeń oddychania podczas snu, a może być tylko samym chrapaniem. Natomiast jest oczywiste, że głośne chrapanie będzie powodowało no, dyskomfort osoby, która śpi w tym samym pomieszczeniu, bo po prostu będzie to budziło tą osobę. Pytanie pana redaktora dotyczyło osoby chrapiącej, czy osoby, która jest ofiarą chrapania?
3: Nie, osoby chrapiącej, na niej się skoncentrujmy. Tak.
4: No więc jeżeli chodzi o osobę chrapiącą, to chrapanie jest podstawowym i najczęstszym objawem obturacyjnego bezdechu podczas snu. Chrapanie to jest właściwie taki no, sygnał dźwiękowy tego, że powietrze przechodzące przez nasze drogi oddechowe ma utrudnioną drogę przechodzenia, w związku z tym jest tam jakieś zwężenie. I to zwężenie w pewnym momencie może całkowicie się zamknąć i następuje brak przepływu powietrza przez drogi oddechowe, to wszystko dzieje się na poziomie gardła. I wtedy dochodzi do tak zwanego bezdechu obturacyjnego. Dlatego no, jest to sygnał do tego, żeby rozpocząć diagnostykę w tym kierunku.
3: A właśnie, czy chrapanie można całkowicie i skutecznie wyleczyć? Czy to jest czasochłonne, bolesne? Na czym polega taka terapia? Często pacjenci

0: brak przepływu powietrza przez drogi oddechowe, to wszystko dzieje się na poziomie gardła i wtedy dochodzi do tak zwanego bezdechu obturacyjnego. Dlatego no, jest to sygnał do tego, żeby rozpocząć diagnostykę w tym kierunku.
1: Mhm. A właśnie, czy chrapanie można całkowicie i skutecznie wyleczyć? Czy to jest czasochłonne, bolesne? Na czym polega taka terapia? Często pacjenci

0: tego, jaka jest przyczyna chrapania, i przyczyny mogą być zasadniczo dwie. Pierwsza przyczyna to jest nieprawidłowa budowa gardła, głównie podniebienie miękkie, długi języczek i tak dalej. Druga przyczyna to właśnie są bezdechy obturacyjne. Oczywiście można to skutecznie leczyć. Trzeba udać się do laryngologa, który obejrzy nasze gardło i zobaczy, czy coś tam jest do poprawienia, czy nie. Na chrapanie może również wpływać pozycja ciała. Często jest tak, że osoba leżąca na plecach chrapie, gdy się przekręci na bok, już nie chrapie.
1: Przetestowałem to nieraz, dokładnie tak, jak jest, tak, jak pan doktor mówi.
0: To jest tak zwane chrapanie pozycyjne i wtedy bardzo łatwo jest się tego pozbyć, tylko trzeba wszyć sobie albo piłkę w piżamę, albo jakieś specjalne poduszki, koce stosować, żeby się nie przekręcać na plecy.
1: Czyli pacjent może troszeczkę samodzielnie nad tym zapanować poprzez zastosowanie odpowiedniej pozycji w czasie snu, prawda?
0: Tak, ułożyć to z tym, że to są sytuacje nie tyle wyjątkowe, co jeżeli jest to rzeczywiście chrapanie pozycyjne, bo są osoby, które chrapią na boku, ale jeżeli jest to pozycyjne, to jak najbardziej. Ale pamiętajmy o tym, że chrapanie może być właśnie objawem czegoś gorszego, czyli obturacyjny bezdech podczas snu. Czyli są osoby, które chrapią i nie mają bezdechu, ale są osoby, które chrapią i mają bezdech bardzo ciężki. Ale również są takie sytuacje, że ktoś nie chrapie, a ma bezdech.
1: Ten bezdech to jest taka sytuacja, kiedy ktoś milknie, tak? Chrapie,
0: dokładnie.
1: Zawiesi się.
0: Bezdech to jest całkowity brak możliwości wciągnięcia powietrza do płuc, ponieważ nasze gardło jest całkowicie zamknięte. W czasie snu, zwłaszcza snu głębokiego, wiotczeją nasze mięśnie, również mięśnie gardła, które trzymają drożność gardła. Zapada się język, zapada się ściana tylna gardła, zapada się podniebienie miękkie i jest całkowity kolaps. Człowiek próbuje wciągnąć powietrze, ale nie może, bo tam jest zamknięte. Taki bezdech może trwać kilkanaście sekund, a rekordziści do 2 minut dociągają. Co jest trudno w to uwierzyć, bo gdybyśmy chcieli zanurkować przez 2 minuty do wody, to byśmy nie dali rady.
1: Znaczy, aż się dziwię, że człowiek po takim czasie jeszcze się jest w stanie obudzić w ogóle.
0: No więc właśnie, to obudzenie człowieka to jest jego ratunkiem. Wyjaśnijmy może na początku jedną rzecz. Bezdech obturacyjny w czasie snu nie spowoduje zgonu. Więc proszę się o to nie bać, ponieważ organizm ludzki jest tak skonstruowany, że nie dopuści do tego, żeby człowiek się udusił, tylko obudzi człowieka, a w momencie wybudzenia następuje wzmocnienie napięcia mięśni, otwarcie gardła i wtedy zwykle następuje taki głęboki wdech potem po tej ciszy spowodowanej bezdechem i człowiek zaczyna głęboko oddychać, czyli łapać łapczywie to powietrze, tak jak osoba, która wychodzi z wody po dłuższym nurkowaniu. To jest dokładnie to samo, tak? Po prostu nie oddychamy przez jakiś okres czasu. To oczywiście ma bardzo duże konsekwencje, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. To ciągłe przestawanie oddychać i potem gwałtowne oddychanie. To jest zabójcze, jeżeli chodzi o nasz organizm, bo powoduje to ciągłe wahania rytmu serca. Okay. W momencie, kiedy jest bezdech, zwalnia się czynność serca. W momencie, kiedy się wybudzamy, gwałtowny wyrzut aminokortyzolowych i gwałtowne przyspieszenie akcji serca. I to serce z wolnego do szybkiego. To spowoduje arytmię, migotanie przedsionków, oczywiście naciśnienie tętnicze, insulinooporność i z kolei prowadzi to do szybszego rozwoju miażdżycy. A miażdżyca to są udary mózgu, zawały serca. Także jeżeli chcemy o to zadbać, przebadajmy się. Jeżeli chrapiemy, może powiemy o innych objawach, nie tylko samo chrapanie, bo chrapanie jest takie bardzo widowiskowe czasami, natomiast są inne skryte objawy, których nie należy lekceważyć i które też powinny być powodem do diagnostyki. A więc budzę się rano i nie jestem wyspany, wypoczęty. Większość z nas powie, to jest naturalne, nie spałem odpowiednio długo, mam stresy i tak dalej. Ale to równie dobrze może być właśnie objaw tego, że po prostu mam bezdechy. Nadmierna senność w ciągu dnia. Nie mogę się skupić na jakichś zadaniach, chce mi się ciągle spać, walczę z tym snem, piję kolejne kawy i tak dalej. Po prostu być może się nie wysypiam odpowiednio. A najczęstszą przyczyną, jeżeli chodzi o jednostkę chorobową, która powoduje nieprawidłowy sen, to jest właśnie obturacyjny bezdech podczas snu. Okazuje się, że to jest bardzo powszechna choroba i dotyczy co najmniej 10% populacji, tak mówiąc tak z grubsza, prawda? Czyli bardzo częsta choroba.
1: A takie idealne warunki do snu z perspektywy pana jako lekarza. O pozycji już mówiliśmy, tak, że ona ma jednak też znaczenie.
0: Może mieć
1: dokładnie. A na przykład temperatura otoczenia, hałas, pełny żołądek na przykład.
0: Tak. Oczywiście nie należy się najadać przed snem, tak jak mówiliśmy o tym, że nie należy patrzeć się w ekran ze światłem niebieskim przed snem co najmniej godzinę, to również posiłek też co najmniej godzinę, dwie i nie ciężki posiłek. Należy unikać napojów różnych, również alkoholowych.

0: przed snem temperatura. Oczywiście jak najbardziej raczej powinno być chłodniej niż cieplej. Nasz organizm wtedy lepiej śpi. Zaciemnienie powinno być, czyli nie powinniśmy gdzieś tam światła mieć w pokoju. Niektórzy na przykład zasypiają przy włączonym telewizorze. No to jest zupełnie bez sensu. Ciemne kotary, prawda? Mhm. Żeby stworzyć te warunki takie całkowitego zaciemnienia, tak jak kiedyś nasi przodkowie nie mieli świateł, po prostu było ciemno, szli spać, wstawało słońce, wstawali i mieli prawidłowy rytm dobowy. Mhm. My to zaburzamy przez naszą cywilizację, ale powinniśmy odtwarzać te warunki. W momencie, kiedy wstajemy, odsłaniamy zasłony, zapalamy światło, żeby stworzyć warunki snu, wtedy nasz organizm się od razu adaptuje do czuwania, zjadamy śniadanie, jakiś wysiłek fizyczny, żeby cały nasz organizm, przewód pokarmowy, mięśnie odczuły, że my już wstaliśmy, prawda? Nie może być tak, że my się budzimy, ale dalej leżymy w łóżku i właściwie nie wiemy, czy mamy dalej wstawać, czy leżeć. No to jest niezdrowe. To jest niezdrowe. Organizm potrzebuje jasnych sygnałów. Albo śpimy, rozumiem, albo nie śpimy. Mhm.
1: Jeszcze jedna kwestia na koniec pierwszej części naszego spotkania w drogowskazach. 15% respondentów badania ResMed przyznaje, że więcej niż 4 razy w roku korzystało ze zwolnienia lekarskiego po źle przespanej nocy. Jak działa organizm, panie doktorze, organizm człowieka po zarwanej jednej nocy? Co się dzieje źle? Jakie są tego objawy? No L4 po kiepsko przespanej nocy, to brzmi poważnie i niepokojąco, szczerze mówiąc.
0: Tak, to jest sprawa taka bardzo niejednoznaczna, no bo czy zarwana noc powinna być powodem do L4? Każdy oczywiście subiektywnie odczuwa te swoje dolegliwości, ale no lekarze, pielęgniarki też pracują w nocy i tak naprawdę tak, zarwana noc to też jest, może być noc w pracy. Natomiast rozumiem, że chodzi o sytuację, że jakiś człowiek, nie wiem, nie mógł zasnąć długo, budził się w nocy i ten jego sen był bardzo nieefektywny, prawie nie przespał nocy, no nie nadaje się do pracy następnego dnia, bo na przykład ma odpowiedzialną pracę, na musi przykład być skupiony, skoncentrowany. To oczywiście tak, że musi iść na zwolnienie, bo to może zagrażać bezpieczeństwu innych. No więc w takiej sytuacji jak najbardziej jest to uzasadnione. To tak naprawdę każdy pacjent sam musi ocenić, na ile ta noc dała mu wypoczynku, musi ocenić swój stan i wtedy jak najbardziej powinien pójść do lekarza i nie ryzykować, prawda, pracy w takich sytuacji, że on może na przykład przysnąć w tej pracy, na przykład jest kierowcą ciężarówki. No, nie wyobrażam sobie, żeby taka osoba poszła do pracy. Czyli objawy, no zmęczenie, chęć snu, chęć położenia się do łóżka. I
1: mikrosny jakieś się tak pojawiają.
0: Oczywiście,
1: wtedy,
0: tak, może coś takiego być są zawody, które no wykluczają taką sytuację.
1: Dokładnie. Ponad 41% Polek i Polaków jest niezadowolonych z jakości swojego snu. Średni czas snu wynosi 7 godzin i 15 minut, jednak jego bezcenne, regenerujące właściwości są często niweczone przez stres, gonitwę myśli, nadużywanie technologii czy choroby przewlekłe. Skutkuje to ogromnymi kosztami dla na przykład polskiej gospodarki, szacowanymi na minimum 8 miliardów złotych rocznie. Takie dane znalazłem w sieci. Dlaczego tak źle śpimy? Jak można to poprawić? O tym między innymi dziś w drogowskazach. Na moje pytanie odpowiada doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Poklękowski do rozmowy z ekspertem, z panem doktorem, wracam już za chwilę.

0: Pracownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz drugi.
1: Dzień dobry.
0: Chociaż ankietowani twierdzili, że już samo uczucie zmęczenia lub brak koncentracji w wyniku kiepskiego snu zmotywowałoby ich do konsultacji z lekarzem, to w praktyce wybierają jednak proste metody i zmiany w codziennych nawykach. Jakie zmiany, panie doktorze, można wprowadzić, żeby spało nam się lepiej? No i jakie szkodliwe nawyki powodują krótki sen z zakłóceniami? Trochę już o tym mówiliśmy, ale ja bym chciał to jeszcze raz wypunktować.
1: Przede wszystkim musimy starać się, żeby nasz sen, nasz spoczynek nocny był jak najbardziej regularny. Czyli stała pora kładzenia się spać, mniej więcej stała pora wstawania. Ale przygotowanie do dobrego snu to tak naprawdę jest też dzień. Czyli to, o czym już wcześniej wspomniałem, aktywność w ciągu dnia, na tyle, na ile można przebywanie na dworzu, bycie wystawionym na światło słoneczne, ale również wysiłek fizyczny, taki, który doprowadza do przyspieszonej akcji serca, do zmęczenia. To jest bardzo ważne. Gdy zbliża się już pora nocna, staramy się wyłączyć telewizor, radio, no chyba, że tą audycję, to wtedy możemy jeszcze chwilkę dłużej posłuchać, ale chodzi o to, żeby nie być narażonym na światło z ekranów, komórek, tabletów, na godzinę przed. Staramy się zjeść lekką kolację również w odpowiednim czasie przed położeniem się spać i starać się trzeba wyciszyć i no, na tyle, na ile to możliwe, zapomnieć o codziennych problemach i stresach, bo to na pewno też z tego wynika ten niepokój podczas snu. No i wtedy gasimy światło, zamykamy się, staramy się, żeby nikt nam nie przeszkadzał, czyli prosimy innych domowników, sąsiadów też o zachowanie tej ciszy nocnej, uszanowanie naszej potrzeby spoczynku. W momencie, kiedy się budzimy, wtedy powinniśmy zapalić światło albo zasłony odsłonić, żeby od razu być wystawionym na światło słoneczne.
0: Przechodzimy w tryb dzienny.
1: W tryb dzienny, aktywny. Przebieramy się, żadne chodzenie w piżamie nawet weekendy, żeby po prostu nasz organizm nie był do tego przyzwyczajony. I może jeszcze wrócę do momentu zasypiania. To, co jest ważne, jeżeli nam nie do końca chce się spać jeszcze, czujemy, że organizm nas nie potrzebuje, to nie kładziemy się do łóżka i nie czytamy w łóżku. Dopiero wtedy kładziemy się do łóżka, kiedy czujemy, że rzeczywiście chyba będę zasypiał, tak? Po aktywnym dniu to nie jest problem. Po mniej aktywnym dniu, no to możemy się czuć tacy trochę, no jeszcze bym coś porobił, posiedział, ale nie raczej w łóżku, bo nasz organizm już jest trochę zdezorientowany. Niby leżymy w łóżku, ale tutaj jeszcze jakaś aktywność, jakieś coś, rozmowy przez telefon. Nie, to robi się bałagan w naszym zegarze biologicznym. Także unikajmy takich rzeczy. Czuję się śpiący, przebieram się, gaszę światło, chcę zasnąć. To jest prawidłowe postępowanie.
0: A jakie są aktualnie takie największe trudności, też może wyzwania związane z leczeniem obturacyjnego bezdechu sennego? I czy w Polsce da się to schorzenie leczyć dobrze, sprawnie? Pytam też w imieniu pacjentek i pacjentów.
1: Trudności jest niestety bardzo dużo. Wynika to z tego, że pacjentów jest bardzo dużo. I to jest ogromny problem. Nasz system opieki zdrowotnej, zresztą no nie tylko nasz nie jest przygotowany na tak dużą ilość pacjentów. Pierwsza trudność to jest diagnostyka. Jeżeli pójdziemy do lekarza pierwszego kontaktu z informacją, co nam dolega, jesteśmy śpiący, zmęczeni, chrapiemy, mamy podwyższone stężenie glukozy we krwi, nadciśnienie, no to jest sygnał, że być może mamy bezdech senny, a do tego mamy nadwagę, otyłość i tak dalej. Lekarz rodzinny wystawia nam skierowanie do szpitala na jedną noc diagnostyki, na tak zwaną polisomnografię. Polisomnografia to jest badanie, że podłączamy pacjenta do wielu kabli, które mają za zadanie badać nasz sen i nasze oddychanie w czasie snu. To badanie refundowane jest tylko podczas jednonocnego pobytu w szpitalu. Ośrodków takich jest bardzo mało. W Polsce, zwłaszcza w Warszawie, bo to jest duża populacja, oczekiwanie na takie badanie to jest rok, dwa lata. No więc to jest pierwszy dramat. Potem, jak już uda nam się na to badanie dostać, no to wtedy czekamy na wynik. Jeżeli wynik jest taki, że jest bezdech senny, który trzeba leczyć, czyli mamy co

0: czasami więcej. Do tego maska, która przy refundacji kosztuje jakieś 150-200 zł. I tą maskę raz na pół roku wypadałoby wymienić i też mamy refundację raz na pół roku. A więc powinniśmy być pod opieką lekarza specjalisty, najczęściej jest to pulmonolog, który zajmuje się po prostu opieką nad takimi pacjentami i znowu, tych specjalistów jest bardzo mało, a pacjentów jest bardzo dużo, bo jeżeli uznamy, że nawet jeżeli 5% społeczeństwa ma te bezdechy ciężkie, które kwalifikują się do leczenia, no to obliczmy sobie, ile to jest milionów ludzi.
1: Dokładnie.
0: Czy setek tysięcy, tak? Więc to jest kolejny problem, a więc bardzo dużo osób w Polsce ucieka się po prostu do prywatnej służby zdrowia i opłaca sobie takie badania odpłatnie. Tutaj jest duże pole do działania i dla lekarzy, i dla decydentów, i dla NFZ-u. Na przykład można uprościć diagnostykę obturacyjnego bezdechu podczas snu poprzez wykonywanie tak zwanej poligrafii, czyli takiego badania uproszczonego, gdzie nie badamy snu, ale badamy samo oddychanie, czy są bezdechy, czy nie ma. Jeżeli to badanie, które jest dużo tańsze, dużo prostsze, można je zrobić w domu, to znaczy pacjent poinstruowany może przyjechać do poradni, odebrać sprzęt, w domu sobie go założyć, następnego dnia przywieźć. Jeżeli występują bezdechy i ten aparat to wykaże, to mamy dowód, że pacjent jest chory. Niestety to badanie nie jest refundowane.

0: dochodzi do takiej sytuacji, że nie dostarczamy do płuc tlenu. W związku z tym spada stężenie tlenu w organizmie. Czyli spada, popularnie mówiąc, saturacja, czego wszyscy podczas COVID-u się nauczyliśmy. W momencie, kiedy mamy niedotleniony organizm matki, on przecież odżywia dziecko również w tlen. I wtedy ten tlen nie dopływa do dziecka i dziecko również nie dostaje tyle tlenu, ile powinno. Więc no tutaj jest jakby oczywiste.
1: To jest tak,
0: że nie jest to
1: zdrowe. To jest też jeszcze ciekawy wątek, tak myślę sobie, rozmowy, którą dzisiaj toczymy w studiu drogowskazów. Co dziesiąty badany w badaniu ResMed twierdzi, że zła jakość snu negatywnie wpływa na jego życie seksualne. Czy pan doktor może rozszerzyć ten temat? Nawet krótko, mówiąc pół żartem, pół serio, czy chrapiący partner jest mało pociągający, czy problem jest o wiele bardziej skomplikowany?
0: Może chrapanie również przeszkadza, ale no zwykle do jak się relacji intymne dochodzi mnie w czasie snu, tylko na jawie, kiedy nie ma chrapiania. Natomiast rzeczywiście, no to powinno być kolejnym, że tak powiem, no, motywatorem do badania się w tym kierunku, że po prostu obturacyjny bezdech senny nie pozwala na to, żebyśmy weszli w głęboki okres snu, tak zwany REM. A w czasie tego okresu wydzielany jest testosteron. No i niestety konsekwencją tych bezdechów jest obniżone libido. Obniżone libido, problemy z erekcją, niechęć do jakichś tam relacji.
1: Tak,
0: no bo dostaje się obojętne. No i to też może popsuć relacje, prawda? W związku z tym, no to jest kolejna rzecz, która powinna zmotywować potencjalnie chorych pacjentów do tego, żeby o siebie zadbać i zacząć leczenie. Więc to dość istotna sprawa, tak.
1: Po menopauzie ryzyko wystąpienia bezdechu sennego znacząco wzrasta, jak wyczytałem. Dlaczego? I czy tak samo dzieje się w przypadku andropauzy u mężczyzn? I czy jest tak, że im jesteśmy po prostu starsi, panie doktorze, tym problemy ze snem są większe?
0: Tak, generalnie im jesteśmy starsi, tym wszystko powoli się psuje, również napięcie naszych mięśni gardła również jest coraz mniejsze. Natomiast u kobiet jest sytuacja specyficzna, bo hormony kobiece chronią kobietę przed wieloma czynnikami chorobowymi, na przykład no, później kobiety rozwijają miażdżycę, później mają zawały serca i tak dalej. Więc ten okres, kiedy jest menopauza i nagle kobieta przestaje dostawać te hormony, które ją chronią, również te hormony chronią ją przed obturacyjnymi bezdechami podczas snu, bo tak na przykład progesteron, który w czasie ciąży jest wydzielany, bardzo zachęca do snu kobietę. No kobieta w czasie ciąży dużo śpi, prawda? I w okresie menopauzy, kiedy jajniki tracą funkcję wydzielniczą hormonów, mamy coraz mniej hormonów, nagle okazuje się, że częstość występowania bezdechu u kobiet i u mężczyzn jest taka sama. Podczas gdy w młodszym wieku mężczyźni chorują co najmniej dwa razy częściej. A więc no, ten okres ochronny się kończy, jeżeli chodzi o hormony kobiece i wtedy z tym bezdechem u kobiety należy się liczyć. I co więcej, kobiety inaczej objawiają obturacyjny bezdech podczas snu niż mężczyźni. U nich rzadziej występuje chrapanie, rzadziej senność w ciągu dnia, zmęczenie. U nich występują zaburzenia nastroju, depresja, wahania nastroju, rozdrażnienie, prawda? Bo niewyspana jest taka osoba, prawda? I coś jej ciągle nie pasuje, jest rozdrażniona.
1: No właśnie, miałem o to, przepraszam, pan wejdę w słowo, panie doktorze, miałem właśnie spytać o to, że nawiązując też do kolejnego pytania, że ponad połowa kobiet z obturacyjnym bezdechem sennym cierpi jednocześnie na inne schorzenia. To jest to, co pan przed chwileczką powiedział.

0: niż u mężczyzn. U mężczyzn bardziej na fizyczność, czyli to zasypianie, chrapanie, takie zmęczenie w ciągu dnia. No i to też jest sygnałem, prawda, że kobieta nagle ma depresję, obniżony nastrój, jest rozdrażniona. Trzeba by, jeżeli ma trochę nadwagi, a to też jest częste u osób, prawda, w okresie menopauzy, no to wtedy też należałoby się przepadać. A więc u kobiet trzeba być bardziej czujnym, jeżeli chodzi o występowanie obturacyjnego bezdechu podczas snu.
1: Obturacyjny bezdech senny dotyka głównie osoby, jak wyczytałem, dorosłe. Sporadycznie występuje u dzieci. Dlaczego i co go powoduje u najmłodszych pacjentów? I czy leczenie tego schorzenia konkretnego u dzieci wygląda może jakoś inaczej niż u osób dorosłych?
0: Tak. U dzieci podstawową przyczyną to są problemy laryngologiczne, czyli podwiększone migdałki, czy gardłowe, czy podniebienne. I zabieg laryngologiczny dzieci jest w stanie wyleczyć. I jest to zupełnie inaczej niż u dorosłych, gdzie zabieg laryngologiczny niestety z obturacyjnego bezdechu podczas snu w stopniu, powiedzmy sobie, umiarkowanym czy ciężkim nie wyleczy. Ciężki stopień to jest ponad 30 bezdechów spłyceń na godzinę. Jeżeli mamy 30 i więcej bezdechów, zabieg laryngologiczny, który polega najczęściej na podcięciu podniebienia, skurczeniu języczka, on nie wyleczy, ponieważ problem bezdechów jest niżej, na poziomie gardła, a nie samego podniebienia. Podniebienie to jest górna część gardła tylko. W związku z tym, jeżeli chodzi o dzieci, jak najbardziej pierwsza rzecz, że to jest laryngolog. Jeżeli zabieg laryngologiczny nie jest skuteczny, no to wtedy trzeba uciec się również do tej maszyny i do zakładania maski na noc, ale to będzie dotyczyło dzieci otyłych. I to jest niestety problem, że coraz więcej mamy dzieci otyłych,
1: to prawda.
0: Które chrapią, które budzą się zmęczone, które nie mogą się nauczyć, tak, bo nie zapamiętują, podsypiają w szkole,
1: dokładnie.
0: Nie mogą się skoncentrować na odrabianiu lekcji. I to jest też bardzo zły sygnał i należy takie dziecko przebadać i leczyć, żeby po prostu pomóc mu się rozwijać. Tak.
1: Jeśli podobnie jak co czwarty Polak śpicie mniej niż 6 godzin na dobę, to naukowcy nie mają dla was dobrych wiadomości. Niedosypianie to szalenie ryzykowna gra ze zdrowiem. Wiem, oznacza znacznie większe prawdopodobieństwo rozwoju np. cukrzycy typu drugiego, chorób serca, otyłości, nawet wyższe ryzyko przedwczesnej śmierci. Takie są fakty. Jeśli do tego dochodzi jeszcze tak zwany obturacyjny bezdech senny, to sytuacja już naprawdę jest bardzo poważna i wymaga pomocy medycznej. Dziś o tym w drogowskazach z moimi pytaniami mierzy się doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Michał Pokrękowski, do rozmowy z panem doktorem wracam jeszcze po raz ostatni i zarazem po raz trzeci, już niebawem zapraszamy.
2: Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock. Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza łoś. Poleca SK Rock.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Najczęściej spotykamy schemat snu, najczęściej spotykany schemat snu to 6-8 godzin. Jednak coraz więcej Polek i Polaków nie dosypia albo wręcz skarży się na chroniczną bezsenność. Z badań wynika też, że im niższy poziom wykształcenia, tym krótszy sen. Osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym częściej śpią krócej niż 6 godzin w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi i też takimi, które świadczą o wykształceniu. Kobiety sypiają gorzej i krócej niż mężczyźni, częściej zgłaszają też regularne problemy ze snem. Z najnowszego badania ResMed wynika jasno, że tylko co 10. kobieta w Polsce deklaruje, że śpi dobrze 6 nocy w tygodniu. Co trzecia osiąga regenerujący sen jedynie 3-4 razy w tygodniu, a aż 27% pań regularnie budzi się niewyspanych. Potężne problemy z jakościowym snem powodują też obturacyjny bezdech senny, o czym mówi się stosunkowo niewiele. Temat jest szalenie ważny. Co złego dzieje się z naszym snem? Jak to można próbować naprawić? O tym w tej edycji drogowskazów. W studiu cały czas jest. Jeszcze przez chwilę będzie doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Witam pana doktora po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry.
1: Trudności z zaśnięciem, częste wybudzanie się w nocy lub zbyt wczesne budzenie się rano to zmora tysięcy Polek i Polaków. Troszkę o tym już chyba mówiliśmy kilkanaście minut temu. Chciałbym jeszcze na moment do tego wrócić. Panie doktorze, co pomaga łatwiej zasnąć, kiedy nie jesteśmy w stanie natychmiast, czasem mimo potężnego zmęczenia, bo tak się zdarza. I co mówi o naszym zdrowiu częste wybudzanie się na przykład podczas spoczynku nocnego i albo zbyt wczesne budzenie się rano? Jak to wygląda z perspektywy lekarza?
2: Tak, no nasz sen powinien trwać odpowiednią długość czasu, natomiast ile powinien trwać, tak naprawdę jest indywidualnie zmienne. Nie ma czegoś takiego jak przepisowy czas snu, bo są osoby, i to jest uzależnione genetycznie, których wystarcza 4 godziny, a są osoby, które muszą spać po 8-9 godzin. Czyli każdy ma swoją indywidualną normę snu, więc proszę jakby nie przejmować się tym, że są jakieś zasady, ile należy spać, bo każdy ma swoje. Ale trzeba poznać tą swoją normę snu i ją wyrabiać. Nie skracać, ale też niepotrzebnie nie wydłużać. W związku z tym należy ocenić, czy ten mój sen, który akurat ja mam najczęściej, czy to jest taki, który powinien być, prawda? Jeżeli ja na przykład poszedłem spać o godzinie 22 i budzę się o 5, no to jest 7 godzin snu. Być może to mi wystarczy, więc to, że ja się o 5 obudziłem, być może jest naturalne, prawda? I to jest w porządku. Także przede wszystkim poznajemy swój własny organizm. Jeżeli wydaje nam się, że śpimy tyle, ile powinniśmy, a budzimy się niewyspani, budzimy się często w nocy, nie możemy zasnąć, to jest sygnał do tego, żeby jednak skonsultować się ze specjalistą, bo należy omówić z nim, jak wygląda

0: wygląda nasz tryb życia, jaki jest nasz kalendarz dzienny. Być może popełniamy jakieś proste błędy, tak, które można
1: łatwo
0: skorygować.
1: Albo skorygować.
0: Bo być może jest tak, że na przykład nasza praca nam nie pozwala na to i tutaj no niewiele możemy zrobić. Czyli jeżeli rzeczywiście uważamy, że nasz sen nie wygląda tak, jak powinien, zgłośmy się do specjalisty. Mhm. Najczęściej lekarz rodzinny nie udzieli fachowej porady, chociaż pewne wskazówki może na pewno dać. Unikajmy sytuacji takich, że przychodzimy do lekarza i prosimy go o coś na sen, bo źle śpimy. To jest najgorsze rozwiązanie. To może doprowadzić do uzależnienia od środków nasennych, a środki nasenne nie dają zdrowego, głębokiego snu. Dają nam uczucie, że my zasypiamy. Ten sen jest płytki, jest niewydajny. W związku z tym tego unikajmy. Szukajmy przyczyn, dlaczego my nie śpimy odpowiednio.
1: Świetnie, że pan powiedział o tych pigułkach, panie doktorze, bo chciałem króciutko o tym porozmawiać. Fakty, mity na temat leków nasennych szkodzą na dłuższą metę, upośledzają sen, czy autentycznie pomagają spać? Czy farmakoterapia jest w przypadku zaburzeń snu drogą na skróty jednak, bo przede wszystkim trzeba znaleźć przyczynę tej dysfunkcji?
0: Dokładnie, trzeba znaleźć przyczynę, a nie leczyć objawowo, zwłaszcza, że to leczenie jest na dłuższą metę szkodliwe.
1: Jasne.
0: Po prostu szkodliwe. Raz uzależnia, dwa, osoba, która stale nadużywa leków właśnie takich typowych, nasennych, jest obarczona różnego rodzaju działaniami niepożądanymi. Na przykład to, że częściej u tych chorych na przykład dochodzi do złamań, tak? Bo w ciągu dnia funkcjonują w sposób lekko przyćmiony, ich jest ich umysł, potykają się, przewracają, tak? To jest udowodnione naukowo, chociażby, tak? Mhm. W związku z tym unikajmy, brońmy się od takich leków. Takie leki są wskazane w sytuacjach szczególnych na krótki okres czasu. Mamy jakąś stresową sytuację, jakaś tragedia, coś, no musimy sobie pomóc, wyciszyć własny organizm. Okej, tydzień czasu, i potem odstawiamy. Potem musimy sobie już radzić inaczej. No starajmy się unikać tego, żeby po prostu się nie uzależnić od tych leków. Melatonina, taki powszechnie używany lek, to jest łagodny lek, to można brać, jeżeli to komuś pomaga, ale pamiętajmy o tym, że przyjmowanie takiej tabletki może z nas zdjąć obowiązek wyregulowania swojego czasu dnia i dbania o te rzeczy, które naprawdę mogą pomóc naszemu snu, żeby był jak najbardziej efektywny. A więc zalecam, żeby zgłaszać się na konsultacje. Są poradnie, na pewno w Warszawie, nie wiem jak w całej Polsce, ale w Warszawie, zwykle przy oddziałach psychiatrycznych. Proszę nie bać się tego słowa. Tam są specjaliści, którzy zajmują się snem i oni rozłożą na czynniki pierwsze nasz rytm dnia. Często dają zadanie domowe, żeby wypełniać kalendarz dnia przez tydzień. Kiedy my śpimy, kiedy jemy, ile tak naprawdę śpimy i potem analizują to i potem starają się nam podpowiedzieć, czy to jest taka terapia behawioralna, tak, żebyśmy to, co możemy, żebyśmy zmienili w naszym życiu, co może bardzo poprawić. Także nie ma prostej odpowiedzi. Źle śpię, zrobię to i nie mam problemu. Nie ma prostej odpowiedzi. U każdego będzie to troszeczkę inaczej, a czasami specjalista musi w tym pomóc.
1: Panie doktorze, hipersomnia, jest to zbyt długi sen powyżej 9 godzin lub też nadmierna senność, jak czytam, która pojawia się w ciągu dnia mimo przespanej nocy. Hipersomnia to częsty objaw czego tak naprawdę, panie doktorze, i czy też wymaga poszerzonych badań?
0: Koniecznie wymaga poszerzonych badań, bo na przykład no, mogą być takie schorzenia, które powodują, że my śpimy za długo, nie dlatego, że sen jest niewydajny, ale dlatego, że na przykład mamy narkolepsję, tak, czy inne zaburzenia. Także tu koniecznie już od razu biegniemy czy do psychiatry, czy do neurologa na specjalistyczne badania, żeby to zbadać, bo najczęściej da się to leczyć, tak? Więc tutaj nie bagatelizujemy tego. Natomiast może być tak, że to jest taka fałszywa hipersomnia, bo jak mamy bezdech obturacyjny w czasie snu, to my w czasie tego snu praktycznie nie śpimy, bo nasz organizm stale się wybudza, to nawet nie nazywa się wybudza, to się nazywa wzbudza. To znaczy, to jest wybudzenie umysłu, ale my świadomie tego nie odczuwamy, że my się obudziliśmy. Tylko nasz umysł z fazy snu przechodzi do fazy czuwania bez naszej świadomości. Czyli my tak naprawdę nie śpimy w czasie nocy. No i wtedy jesteśmy zmęczeni w ciągu dnia i staramy się pokładać i nam się wydaje, ciągle śpię, tak? Ale w nocy się nie wyspałem. To oczywiście trzeba wszystko zdiagnozować, rozróżnić. Prawdziwe hipersomnie od takich fałszywych hipersomni związanych z tego, że nasz sen nie jest odpowiednio wydajny.
1: Panie doktorze, używki a sen, papierosy, alkohol, narkotyki, w jaki sposób i dlaczego mają one zły wpływ na nasz sen? Poznałem w swoim życiu, mogę się przyznać, kilka osób, które piły alkohol w większej ilości nawet, tylko po to, żeby szybko i sprawnie zasnąć. Droga donikąd?
0: Tak, no droga donikąd podobnie jak z lekami, bo na te same receptory działają leki nasenne i działa alkohol, czyli receptory, które stymulują zaśnięcie. Rzeczywiście szybciej się zasypia, ale ten sen jest płytki, przerywany i nie jest wydajny, a więc jest to no, fałszywy sen i oczywiście może to prowadzić do uzależnienia, co ma inne konsekwencje zdrowotne, wiadomo, wątroba i tak dalej. Także no nie, unikajmy tego. Jeżeli pijemy alkohol dlatego, że nie możemy zasnąć, znaczy mamy problemy ze snem, trzeba rozwikłać problem, dlaczego ja nie mogę zasnąć, czy dlaczego mój sen nie jest ciągły, a nie uciekać się do takiej używki, która może spowodować inne poważne konsekwencje zdrowotne.
1: Każda osoba mająca problemy ze snem powinna wykonać jakiś pakiet takich ogólnych badań lekarskich? Jakie to badania?
0: Oczywiście takie podstawowe badania można wykonać, bo może się okazać, że mamy inny problem somatyczny, tak zwany, czyli po prostu nagle nam chorują nerki, wątroba i tak dalej, a objawia się to złym snem. Ale to łatwo, lekarz rodzinny zleci badania. Najczęściej one są prawidłowe. To, co jest ważne, żeby zrobić poziom glukozy, tak? Czy nie mamy już insulinooporności, być może cukrzycy, żeby mierzyć sobie regularnie ciśnienie tętnicze. To, co jest jeszcze istotne, hormony tarczycy. Bardzo częste choroby, czyli albo nadczynność, albo niedoczynność. Niedoczynność będzie powodowała nadmierną senność, ale też rozwój bezdechu sennego. Nadczynność to, że nie możemy zasnąć, bo ciągle jesteśmy pobudzeni i aktywni. Proste badanie, hormon TSH badamy i wiemy. Także te podstawowe badania muszą być oczywiście wykonane, żeby nie przegapić czegoś ewidentnego, tak? Więc jak najbardziej to na poziomie lekarza rodzinnego.

0: wysypania są niezwykle rzadkie, a skrajne pozbawienie snu wywołuje poważne uszkodzenia w organizmie, tak? Nie tylko w mózgu. Jakie to uszkodzenia i co w pierwszej kolejności brak snu niszczy po prostu w naszym ciele?
1: To znaczy tak, no to są sytuacje ekstremalne.
0: Ekstremalne, oczywiście.
1: Wspomniał jakieś tortury albo jakieś takie sytuacje, no nie wiem, wojenne i tak dalej. Oczywiście.
0: Challenge, to jest głupota.
1: No, przepraszam, głupota. No to niestety jest głupota, żeby narażyć swoje zdrowie właściwie nie wiadomo dlaczego, tak, dla popularności. Wracając do pytania, no po prostu nasz organizm jest kompletnie rozregulowany, nasza psychika jest no po prostu wykończona totalnie, reagujemy nieadekwatnie do bodźców, które nas spotykają. Jesteśmy drażliwi, zniechęceni, wszystko nas denerwuje i tak dalej, i tak dalej. Także nasza psychika, no, siada zupełnie, tak?
0: Czyli mózg.
1: Nie do życia. Nasz mózg. Jest nieodpowiednie ilości różnych hormonów w mózgu i tak dalej. W związku z tym, no powinniśmy unikać tego jak najbardziej. Natomiast co jeszcze? Nie mówiąc o takich ekstremalnych sytuacjach, ale w ogóle brak snu, no są badania, które dowodzą tego, że nieodpowiedni sen, brak snu może być przyczyną przyspieszenia czy rozwoju demencji, czyli choroby Alzheimera. I te ciągłe niedotlenienia również przy obturacji niebezdechu, ale też sam sen zdrowy też może sprzyjać rozwojowi demencji. Oczywiście my tego nie zauważymy, bo to jest rozciągnięte na lata.
0: Tak, tak.
1: Ale dbając o nasz dobrostan już na emeryturze, dbajmy teraz o nasz sen, prawda? Tak jak dbamy, biorąc leki na cholesterol, prawda, na ciśnienie, dbamy o to, żeby za 10 lat nie mieć zawału, to tak samo dbajmy o sen, żeby no, w wieku starszym móc z tymi wnukami poczytać i porobić lekcje, a nie być tylko osobą, którą trzeba się opiekować.
0: I to niech będzie najlepsze przesłanie na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Po prostu dbajmy o sen. I kończymy. Czas odpocząć, panie doktorze. Moim i waszym gościem był dziś doktor nauk medycznych Jacek Nasiłowski, pulmonolog, internista, kierownik drugiego oddziału chorób płuc w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. A rozmawialiśmy o wynikach najnowszych badań na temat jakości snu Polek i Polaków. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas i za spotkanie przy radiowym stole.
1: Bardzo dziękuję.
0: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, między innymi na Spotify, YouTube, ale nie tylko. Jesteśmy w wielu miejscach. Jeśli słuchaliście tej edycji drogowskazów przed snem, no to życzę wam, chyba razem z panem doktorem, prawda?
1: Oczywiście.
0: Długiego, jakościowego i spokojnego snu. Pozdrawiamy. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
0: Reklama.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek, Michał Poklękowski, zapraszam. Nikt nie był przeciw. Sejm przyjął ustawę, która umożliwia powiązanie informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i numerem wykonywania zawodu. Ustawa przeszła przez rząd i przez Sejm w ekspresowym tempie. Powodem jest afera w warszawskim szpitalu południowym. O czym więcej, Michał Rawa.
2: Jestem, dzień dobry. To rzadka sytuacja w Sejmie, gdy przeciw któremuś z projektów nie ma głosów przeciwnych. Tak było teraz, co nie oznacza, że cała sala obrad była za tymi przepisami.
3: Głosowało 430 posłów, za 253, przeciw nikt, wstrzymało się 177 osób.
2: Wstrzymali się wszyscy posłowie PiSu. Dzięki tym przepisom informacje przekazywane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie będą zanonimizowane. Teraz resort zdrowia nie posiada pełnych informacji na temat zarobków danego lekarza. Pracę nad ustawą przyspieszono po informacjach na temat byłego już lekarza warszawskiego szpitala południowego Dawida Kacprzyka.
1: Przypomnę, lekarz podczas specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. W szpitalu według informacji portalu Zero.pl miał też utworzyć szybką ścieżkę przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej oraz ich najbliższych. Kacprzyk był radnym warszawskiego Ursusa i członkiem Koalicji Obywatelskiej. Z obu tych funkcji zrezygnował. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował o odwołaniu całego zarządu Szpitala Południowego na Ursynowie. Ruszył proces apelacyjny w sprawie postrzelenia właścicielki mieszkania przez byłych najemców. Chodzi o głośną sprawę postrzelenia przy ulicy Siemirackiego w Rzeszowie Zuzanny GM w 2022 roku. Oskarżeni napadli na kobietę po tym, jak wypowiedziała im najem mieszkania. Sebastian ZS w pierwszej instancji został skazany na 10 lat więzienia, a Mateusz M na 8 lat. Ze szczegółami Julia Ranosz.
4: Sąd podczas dzisiejszej apelacji podjął decyzję o przesłuchaniu dwóch osób, które mogły od jednego z oskarżonych otrzymać informacje o przebiegu zdarzenia z 2022 roku. Ich zeznania zostaną zweryfikowane z dokumentami ze śledztwa. O opinię w tej sprawie zwrócono się również do dyrektora zakładu, w którym przebywają aresztowani oskarżeni.
5: Bardzo chcemy tego przesłuchania, bo już z samego zaświadczenia dyrektora z zakładu karnego wynika, że realnej możliwości kontaktu nie było, a zatem prawdopodobieństwo nastąpienia takich zdarzeń jest praktycznie zerowe i myślę, że ci świadkowie to potwierdzą.
4: Mówi adwokat oskarżonego Mateusza M., Bartosz Rogala. Wniosek o przesłuchanie dwóch osób złożył prokurator. Zgodzili się na to obaj obrońcy.
1: Kolejna rozprawa została wyznaczona na 21 września. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która nakłada na deweloperów obowiązek udostępniania informacji na portalu dane.gov.pl, m.in. o cenach i metrażu nieruchomości według jednolitego formatu. Niezastosowanie się do tego obowiązku ma stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Zęby sprzed ponad 100 tysięcy lat stały się dowodem obecności Neandertalczyków na terenie dzisiejszej Polski. W najnowszych badaniach opublikowanych w Current Biology brał udział dr Paweł Dąbrowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Naukowcy przebadali zęby znalezione w jaskini Stajnia w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Analizy DNA i nowe datowanie pokazały, że szczątki należały do kilku Neandertalczyków sprzed około 120 tysięcy lat. Jak mówi dr Dąbrowski, to dziś jeden z najmocniejszych biologicznych dowodów ich obecności w tej, w naszej części Europy.
6: No, jaskinia Stania zaczyna się liczyć w tym panteonie wielkich stanowisk znaczących dla historii Neandertalczyka w Europie, a więc na północ od linii Karpat. Tutaj wiadomo, że był, istniał, pozostawił nie tylko obozowiska i artefakty. I te zęby są takim, no, powiedziałbym, stuprocentowym dowodem w tej chwili na jego pobyt, na jego tutaj funkcjonowanie.
1: Badania pokazały też, że nie chodziło o pojedynczy przypadkowy ślad, ale o większą grupę osobników.
6: Pozyskano i opracowano materiał z kilku osobników i te związki pomiędzy nimi.

0: A więc już to pokazuje, że w tej jaskini Staniec mogły mieszkać rodziny. To nie był to zbiór jakichś indywidów bliżej ze sobą niezwiązanych, tylko widać związki krewniacze.
1: Kolejne analizy DNA mają pomóc ustalić m.in. płeć i dokładniejszy stopień pokrewieństwa tych neandertalczyków. Obowiązkowa lista alergii, żywienia i chorób. Nowe przepisy mają zadbać o bezpieczeństwo dzieci w wakacje. Od tych wakacji letnich rodzice mają obowiązek informowania organizatorów kolonii i półkolonii o specjalnych potrzebach swoich pociech.
2: W karcie uczestnika wypoczynku znalazło się miejsce, w którym należy podać informacje na temat dziecka, które mogą pomóc we właściwej organizacji wypoczynku dla tego dziecka przez wychowawcę czy przez kierownika, jeśli są jakieś sytuacje związane ze zdrowiem psychicznym. Także przekazać w karcie zgłoszenia wypoczynku.
1: Mówi Artur Pasek, wicekurator oświaty w Małopolsce. Z kolonii, półkolonii i obozów w Małopolsce ma w tym roku skorzystać ponad 60 tysięcy osób na prawie 1500 turnusach.
3: Przegląd wydarzeń.
1: Wtorek, Michał Poklękowski, zapraszam. Nie wiedziałem o istnieniu pokoju dla VIP-ów ani o sposobie odbywania dyżurów przez koordynatora SOR-u, mówi naszemu reporterowi Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów, który zasiada w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski ogłosił tymczasem nowy skład tego gremium, którego członkowie są spoza środowisk politycznych. O szczegółach nasz dziennikarz Mateusz Chłyston. Mateuszu, jak do afery w placówce odnosi się twój rozmówca?
4: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
5: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako

0: Członkostwo w Radzie przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
1: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako

0: Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
1: Są zarzuty po zuchwałym napadzie na kantor w centrum Łodzi. Podejrzany 22-letni Kolumbijczyk trafił już do tymczasowego aresztu. Ten mężczyzna w piątek steroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Wiadomo już, że podejrzany do napadu użył pistoletu gazowego.
2: W toku śledztwa ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
1: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Kolumbijczyka zatrzymano kilkanaście godzin od napadu w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim. Według policjantów miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. Kontrole na wodzie i na lądzie tuż przed wakacjami zorganizowano w Bydgoszczy odprawę służb. Na wodach będzie coraz więcej ratowników wodnych, będą też kontrole autokarów, które zabiorą dzieci na wakacje. Wszyscy są gotowi do pilnowania bezpieczeństwa, usłyszał nasz reporter Dawid Olszewski w Urzędzie Wojewódzkim.
3: U wojewody spotkali się m.in. policjanci, strażacy i ratownicy wodni. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zaznacza Ireneusz Nitkiewicz z Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
4: Kontrolujemy jakość obozów. Zawsze rodzice mogą sprawdzić, czy obóz, kolonia są zgłoszone. Autokar można sprawdzić.
3: Będą dodatkowe patrole na wodach, zapewnia Maciej Banachowski z WOPR-u.
5: Będą patrolować przede wszystkim te obszary, tam gdzie nie występują kąpieliska i miejsca okazjonalne do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych.
3: Sezon rozpoczął.

0: 10 europejskich państw i 2 motocykle z bogatą historią. Takiego wyzwania podjął się Kamil Ślusarczyk, funkcjonariusz Straży Granicznej z Podkarpacia, który razem z żoną wyruszył w niezwykle barwną podróż przez Europę. Starszy chorąży przemierza trasę na legendarnej WSK i zabytkowej Hondzie, która przed laty służyła w ochronie granicy państwowej. Wyprawa ma nie tylko motocyklowy charakter, ale także wymiar patriotyczny.
1: Podróżnicy mają 2 główne cele. Będzie to włoska Przełęcz, Paso dello Stelvio oraz dotarcie do Monte Cassino. Na polskim cmentarzu wojennym złożą kwiaty, a do Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego na Monte Cassino przekażą symboliczny ringraf. To złota odznaka pamiątkowa Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
0: Mówi Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. To nie pierwsza taka wyprawa Kamila Ślusarczyka. W ubiegłym roku na wiekowym motocyklu funkcjonariusz Straży Granicznej przejechał trasę wzdłuż polskich granic. Piłkarska Liga Narodów najpewniej nie tylko na PGE Narodowym w Warszawie. Pierwsze domowe mecze z Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią nasza kadra rozegra w Warszawie. Z kolei Szwecję podejmie prawdopodobnie we Wrocławiu, mówi nam sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.
2: Na pewno wrzesień, październik w Warszawie, te 2 mecze, które będą. Trwają jeszcze rozmowy na temat tego, co wydarzy się w listopadzie, bo tam mamy jeden mecz ze Szwecją. Prawdopodobnie nie w Warszawie, duża szansa, że będzie to Wrocław, ale oczywiście tutaj decyzja należy do zarządu. Jeszcze chwilę potrzebujemy, żeby to zakomunikować.
0: Na pewno pierwszy mecz Polaków w tegorocznej Lidze Narodów 25 września z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni po raz pierwszy w historii tych rozgrywek będą rywalizować w dywizji B.
3: Przegląd wydarzeń.
0: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Śledczy zapowiadają przesłuchanie kilkudziesięciu osób, w tym prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.

0: Do przesłuchani zostaną lekarze, pracownicy SOR-u oraz przedstawiciele warszawskiego ratusza.
1: Bierzemy pod uwagę, że pan prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Nie jestem na tym etapie w stanie wskazać, kiedy to będzie. Natomiast będziemy chcieli uzyskać niezbędne dowody, między innymi z dokumentów, żeby wiedzieć, o co pytać pana prezydenta.
0: Prokuratura zajęła się sprawą Szpitala Południowego po informacjach medialnych. Wynika z nich, że były już członek Koalicji Obywatelskiej i radny warszawskiego Ursusa, Dawid Kacprzyk, zarobił jako lekarz w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych z pracy koordynatora SOR-u Szpitala Południowego na Ursynowie. Miał w nim utworzyć też specjalną ścieżkę VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski powołał nową Radę Nadzorczą Szpitala Południowego. Urząd Gminy Biały Dunajec apeluje do mieszkańców o zgłaszanie zatkanych przepustów i niedrożnych rowów. To właśnie w tej miejscowości doszło do powodzi błyskawicznej. W krótkim czasie na skutek intensywnych opadów deszczu woda spływająca z okolicznych wzgórz zalała ulicę Miłośników Podhala i znajdujące się tam domy. Jeden z budynków został poważnie podmyty przez spływającą wodę. Mieszkańcy mówią, że wszystko działo się błyskawicznie.
2: 20 minut? W domu całe meble, wszystko jest po prostu zalane.
3: Coś nieprawdopodobnego. Niestety są grapy, jak się zbierę to siczko, tu idzie w dół, tardzę, bierę.
2: Nie jest po prostu czyszczone kanałki, jak jakieś większe wody, to po prostu tutaj wszystko jest u nas, znajduje się. Wszystko. Ta woda spływa do nas, a jak chcemy coś po prostu, żeby coś zrobili, to mówią, że nie mają pieniędzy.
4: Sytuacja stała się na tyle stabilna, że możemy już podjąć pompowanie z budynków. Nie napływa nam całą ulicą woda. Udało się to przekierować do Dunajca. Umacniamy ten budynek, który został lekko uszkodzony. Pompujemy.
0: Mówi Krzysztof Leja z Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Nawalny deszcz dał się we znaki także w sąsiednim Poroninie. Tam również zalało drogę i prywatne domy, stacje PKP, jak również teren wokół ośrodka zdrowia. Skala jednak była mniejsza niż w Białym Dunajcu. Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewnia Straż Pożarna. To początek lata, które już teraz pokazuje swoje burzliwe oblicze. Silny wiatr, burze, susze i pożary, tak spodziewają się strażacy w ciągu najbliższych co najmniej 2 miesięcy. Mają jednak nadzieję, że w te wakacje nie powtórzy się jedna z najbardziej niszczycielskich nawałnic w historii Polski, która 9 lat temu szczególnie mocno dotknęła Kujawy, Pomorze i Bory Tucholskie. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Karol Smarz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy doskonale pamięta nawałnicę, która w 2017 roku nawiedziła przede wszystkim Pomorze, Kujawy i Bory Tucholskie. Zginęło 6 osób, w tym 2 harcerki. Silny wiatr niszczył domy i spowodował ogromne spustoszenie w lasach.
6: Patrząc na tamtą skalę, cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. Pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
5: Na ekstremalną pogodę przygotowani są też harcerze, zapewnia komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP. Beata Barcińska podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej.
7: Przygotowujemy już nasze dzieci do tego, że jak jest gwizdek, to po prostu w kilka minut wychodzą.
5: Na Kujawach i Pomorzu ZHP zorganizuje ponad 75 form wypoczynku.
0: W wakacje skorzysta z nich około 5000 harcerzy. Nowy dom, nowa szansa dla dzieci. W Łodzi powstał kolejny rodzinny dom dziecka. Placówka przy ulicy Faszynowej jest już gotowa na przyjęcie podopiecznych w ramach pieczy zastępczej. Jeszcze niedawno budynek był w bardzo złym stanie technicznym. Dziś dzięki współpracy miasta, organizacji społecznych i darczyńców stał się miejscem, w którym dzieci znajdą bezpieczny, kochający dom.
8: Ściany były obdrapane, okna były prawie wypadające, podłogi nie było. My do końca nie wiedzieliśmy, czy damy radę ten dom przywrócić i tak krok po kroku, miesiąc po miesiącu obserwowaliśmy, jak ten dom właśnie zmienia się w taki piękny dom dla dzieci.
0: Mówi Sylwia Dobrzycka, przewodnicząca konsorcjum filantropijnego, główny grantodawca projektu. Teraz zamieszkają tam dzieci, którymi zaopiekuje się rodzina zastępcza. To już, dodam, 4. rodzinny dom dziecka należący do miasta Łodzi, który zostanie użyczony rodzinie zastępczej.

0: Reklama.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
4: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
5: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
5: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Sali się nie poddają!
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
5: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z boczem góry.
5: Awatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki!
5: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.

temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.

0: parę i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Clochy. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkursclochy.com. Do zobaczenia w Hebe!
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Reklama. SK Rock Warszawa. Porachunki osobiste w ESC Rock.
4: Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy mierzą się z licznymi barierami, takimi jak stereotypy pracodawców, ograniczenia architektoniczne i nieprzystosowane środowisko pracy. O kluczowych formach wsparcia w przezwyciężaniu tych trudności porozmawiamy dzisiaj w Porachunkach Osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, w dzisiejszych Porachunkach Osobistych porozmawiamy sobie o osobach z niepełnosprawnościami na rynku pracy. O polskim rynku rozmawiamy ze specjalistką Małgorzatą Czupik, nietuzinkową rekruterką. Ciekawe to jest bardzo. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Co to oznacza nietuzinkowa rekruterka?
5: Nietuzinkowa rekruterka w zasadzie nazwałam się tak, trochę i na potrzeby social mediów, ale nietuzinkowość moja polega na tym, że rekrutując pracowników w różne miejsca, do różnych organizacji, nie pracuję na żadnych szablonach, po prostu w naturalny sposób rozmawiam z ludźmi, kto czym się zajmuje, kto czym się pasjonuje, w czym jest dobry, poznaję jego mocne strony, w czym chce się realizować i myślę, że ta nietuzinkowość, ta w zasadzie normalność na tym polega.
4: Ale rekrutujesz osoby zdrowe czy osoby z niepełnosprawnościami, czy jedne i drugie?
5: Zazwyczaj jedne i drugie, ale głównie koncentruję się na osobach z niepełnosprawnościami, bo tu zdecydowanie trudniej jest przebić się przez ten mur świadomości pracodawców i na tym wolę się koncentrować.
4: O tym murze będziemy jeszcze opowiadać. Czy jak ja powiem dzisiaj osoba niepełnosprawna, to popełnię jakieś faux pas, czy powinienem mówić osoba z niepełnosprawnością?
5: Ja jestem, oczywiście dzisiaj się przyjmuję, że mówimy o osobach z niepełnosprawnościami, żeby nie stygmatyzować tą osobę niepełnosprawnością. Jednak wszystko kryje się za intencją słów. Nie w nazewnictwie, ale za tym, co wszystko idzie za tym.
4: To pełna prawda. Drodzy Państwo, z tym się absolutnie zgadzam i pod tym się absolutnie podpisuję. Poprosiłbym Panią, żeby wyjaśniła Pani kilka ważnych terminów, od których chyba musimy zacząć, bo za sekundę będę też opowiadał o tym i proszę wyprowadzać mnie z błędu, kiedy się będę mylił o tym, ile osób z niepełnosprawnościami w Polsce pozostaje bez pracy, jaka jest stopa bezrobocia i tak dalej. Na początku wyjaśnijmy te pojęcia w biznesie. Na przykład walczy Pani o inkluzję w biznesie. Czym jest ta inkluzja i tak naprawdę o co Pani walczy, żebyśmy zrozumieli?
5: W pierwszej kolejności na pewno nie wybieram drogi walki, tylko wybieram drogę edukacji. Nie chcę walczyć. Uważam, że pokazując dobre praktyki możemy więcej zdziałać. I wybieram drogę edukacyjną budowania świadomości i buduję tą świadomość inkluzywności, czyli przestrzeni takiej, gdzie jesteśmy, gdzie mamy wszyscy równe szanse i wszyscy jesteśmy akceptowani bez względu na wiek, na nasze pochodzenie, na nasze poglądy czy nasze różnosprawności.
4: Tak jest, no bo definicja brzmi w telegraficznym skrócie, to miejsce pracy, w którym każda osoba niezależnie od pochodzenia, wieku, płci, orientacji, stanu zdrowia czy przekonań czuje się szanowana, akceptowana i ma równe szanse na rozwój. Ja mam wrażenie, że z tym mają wielki problem nasi pracodawcy, że to tak niestety nie wygląda, że wszyscy czujemy się szanowani, że wszyscy czujemy się dobrze w danym miejscu, że nie jesteśmy dyskryminowani z różnych powodów.
5: Stało się wręcz modne, że przez inkluzywność pracodawcy odbierają już szybciej i łatwiej jest zatrudnić osobę o innej orientacji seksualnej, osobę o innym pochodzeniu, o innej narodowości. Jednak nadal trudno jest przebić ten mur świadomości o możliwościach, potencjale, kompetencjach osób z niepełnosprawnościami. Mhm. Więc tu jest, mam całe

0: pole do popisu, do pracy.
1: Dzisiaj też opowiadać będziemy o osobach neuroatypowych. Dobrze powiedziałem tym razem, bo parę chwil temu próbowałem użyć tego wyrazu, ale przekręcałem ten wyraz właśnie. Cóż to za osoby?
0: Neuroatypowe, po prostu takie, które przetwarzają informacje w inny sposób, aniżeli jest to przyjęte. Każdy z nas w inny sposób odbiera bodźce zewnętrzne. I na osoby neuroatypowe wchodzą dzisiaj osoby w spektrum autyzmu, osoby z ADHD, cała grupa, kiedyś jeszcze był i Asperger. Wszystkie te osoby dzisiaj są łączone w tym nazewnictwie osób neuroatypowych.
1: Ale jak czytam, drodzy Państwo, bo to nie jest moja wiedza, tylko wiedza nabyta, przeczytana, to nie jest choroba, nie wymaga ona leczenia. Parę chwil temu pani mi to potwierdziła podczas naszej rozmowy jeszcze nienagrywanej. I dodam tylko, że doczytałem, że to jest naturalna wariacja ludzkiego mózgu, która stanowi o wyjątkowości jednostki i jej potencjale. Czyli właściwie osoby te powinny być zadowolone ze swojej inności, użyję takiego brzydkiego słowa.
0: I tak nie. Zadowolone. Dzisiaj właśnie bardzo dużo w social mediach jest tej wyjątkowości i neuroatypowości. Jednak tyle, ile osób neuroatypowych, tyle jest jednostek różniących się od siebie. Tak jak każdej niepełnosprawności, mimo czy osoba z SMA, czy osoba, nie wiem, z cukrzycą, każdy jednak mimo wszystko ma te swoje schorzenia indywidualne i one się różnią, tak samo i u tych osób, ale jak każdej niepełnosprawności, każdego zaburzenia są blaski i cienie. Mhm.
1: Przyniosła pani do naszego studia małego takiego ogórka, resoraka, jakbym powiedział w moim pokoleniu i pewnie państwo zrozumieją. Mały taki samochodzik ogórek. To jest trzecia edycja akcji. Proszę mi o niej opowiedzieć więcej naszym słuchaczom.
0: Mhm. Trzecia edycja projektu Ogórkiem OZN, ogórkiem z osobami z niepełnosprawnościami. Ogórkiem, bo przemierzamy Polskę z moim partnerem Pawłem Chimkowskim, przemierzamy Polskę Volkswagenem. Pierwszą trasę zrobiliśmy Volkswagenem T3, takim kanciakiem z Kubidu. Drugą edycję robiliśmy Volkswagenem nowoczesnym Eidbazem, elektrykiem. I trzecią edycję, tą, która właśnie dobiegła końca, robiliśmy już naszym własnym autem, Volkswagenem T2, który i przykuwa uwagę, ale i daje taką w środku bezpieczną przestrzeń, której potrzebują pracownicy w miejscu pracy.
1: No właśnie, ale co się dzieje podczas tej akcji, podczas tej podróży ogórkiem? Spotykacie się państwo z innymi osobami, namawiacie państwo do podjęcia pracy, bo o tym też jeszcze mówić będziemy, że nie wszystkie osoby z niepełnosprawnościami chcą w ogóle pracę podjąć, czy rejestrują się w urzędach pracy. Co się dzieje podczas tej akcji?
0: Plan i zamierzenie tej trasy jest taki, że przemierzamy wyznaczone miasta, obieramy najpierw trasę, planujemy wcześniej wywiady z osobami, z którymi się spotykamy. Są to wywiady z osobami, z pracodawcami zatrudniającymi osoby z niepełnosprawnościami. Są to wywiady z samorządowcami. Są to wywiady z przedstawicielami instytucji pozarządowych, organizacji, jak i z osobami inspirującymi z niepełnosprawnościami, które codziennym trudnościom mówią nie. Mhm. Więc mamy swój przekaz, zauważ, zaakceptuj, zatrudnij do pracodawców, ale i taki przekaz aktywizujący osoby z niepełnosprawnościami, aby nie bały się wychodzić z domu, rozwijały swoje pasje, dawały możliwość upust swojemu potencjału, odkrywały swoje talenty w sobie.
1: Z jakim odbiorem, zapytam, tej akcji? Bardzo mi się podoba, zauważ, zaakceptuj, zatrudnij. Z jakim odbiorem państwo tej akcji się w ogóle spotykacie? Czy jesteście zauważeni, czy akceptują pracodawcy osoby z niepełnosprawnościami, czy zatrudniają? To jeszcze rozłożymy na czynniki pierwsze, ale tak bardzo ogólnie jeszcze na dzień dobry.
0: Cały projekt jest mocno przemyślany. Mocno przemyślany, bo wszędzie, gdzie jeszcze pracując w różnych firmach i pozyskując partnerów biznesowych, w różnych przestrzeniach biznesowych, mówiąc o niepełnosprawności, niknęło zainteresowanie. Mhm. Więc potrzebowałam ubrać ten temat, może nie ubrać temat, tylko przekaz w sposób, który będzie bardziej przyciągający. Nasz kultowy ogórek nie ma możliwości przejazdu przez jakiekolwiek miejsce, gdzie nie wzbudzałoby zainteresowanie. Więc tak jak sam temat niepełnosprawności może nie przyciągać uwagi, ale nasz ogórek już chociażby przyciąga i fanów motoryzacji. Mhm. Więc poszerzamy sobie obszar naszych odbiorców. Bo nie sposób jest rozmawiać o niepełnosprawności w bańce, tylko wychodzić dalej do wszelkich zakątków Polski, do biznesu, do przedsiębiorców i budować tą świadomość.

0: świadomość możliwości i sprawczości osób z niepełnosprawnością.
1: A jak samorządy, bo też o nich pani wspomniała, one pomagają w tej akcji, chętnie was przyjmują z otwartymi ramionami? Czy to jest troszkę tak, że na forum publicznym dobrze jest mówić o pomocy osobom z niepełnosprawnościami, a tak naprawdę nie widujemy ich, nie widzimy, zamykamy oczy, odwracamy się i nie zdajemy sobie sprawy z ich problemów? Jak wygląda współpraca z samorządami? Jesteście wszędzie przyjmowani z otwartymi ramionami, byliście w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie i rynek był do waszej dyspozycji.
0: Potrzebujemy dać się też poznać innym ludziom. Poznać się pracodawcom, samorządom, muszą sprawdzić, jak my działamy. Ja też trochę mam szczęście do ludzi. W zeszłym roku Ogórkiem otwieraliśmy dwudniowe wydarzenie Radomskich Dni Godności, gdzie byliśmy wzajemnie zachwyceni sobie i władzami samorządowymi miasta, które były bardzo włączające, świadomie. Było to widać i czuć w wydarzeniu, gdzie tak naprawdę w trakcie tego wydarzenia w mieście było chyba 80% osób z niepełnosprawnościami. Ja tylko szturchałam swojego partnera Pawła i mówię: Paweł, jeżeli faktycznie jest tyle osób z niepełnosprawnościami w Polsce, to ile ich nadal siedzi zamkniętych w swoich domach, a wystarczy dać im zaakceptowanie społeczeństwa i one wychodzą, chcą być częścią tego społeczeństwa, pokazywać się i tworzyć jedną całość. Takim miastem, które się i otwiera na temat włączania, było w tym roku Opole, które nas zaprosiło. Tworzyliśmy drugie Opolskie Forum Koordynatorów Dostępności, gdzie wziął w wywiadzie udział i wiceprezydent miasta, i naczelnik Biura Dostępności, więc ta świadomość się buduje i coraz więcej samorządów miast może chcieć dołączać do tego projektu. Mhm.
1: A czy po tej trzeciej edycji widać już jakieś zmiany? Czy jesteście w stanie zrobić jakieś takie pierwsze podsumowania, że przez te 3 lata naprawdę wiele się zmieniło, czy jeszcze to za szybko?
0: W pierwszej kolejności to jeszcze kurz i emocje nie opadły, z tego względu, że już nawet nie wiem, jaki jest w zasadzie dzień, czy dwa dni po zakończeniu 11-dniowej
1: eskapady.
0: Edycji. I pierwsze widzę największe zmiany u samej siebie. Z tego względu, że podejmowałam się tematyk, rozmów i wywiadów, których sama się boję. Bałam i o tym mówię otwarcie, żebyśmy przełamywali swoje lęki, swoje jakieś przekonania. Potem można poczuć tylko wielką satysfakcję i otwierać sobie głowę na więcej. Informacji z zewnątrz otrzymuję dużo, że kawał dobrej roboty, że to, co robimy, jest potrzebne. Dostaję feedback z Nowego Jorku, dostaję feedback z Irlandii, Francji i słuchajcie, robimy projekt w Polsce, a jednak on dociera coraz dalej i informacje i zgłoszenia, które dostaję nie tylko od firm, ale i od osób, które poszukują pracy. Ja już w trakcie edycji mam 3 zapytania o współpracę z firm, które chcą się otwierać na zatrudnienie. O ileś zapytań z prośbą o wsparcie w rekomendacji do pracy. Więc potrzebne są takie akcje, które pokazują możliwości zatrudniania pracowników i to nikogo nie oceniając, tylko budując świadomość i pracodawców, i osób z niepełnosprawnościami ze wspólnych możliwości tylko edukować i uzupełniać tą wiedzę.
1: To będzie ostatnie, drodzy Państwo, pytanie w tej części naszej dzisiejszej rozmowy, w tej pierwszej części. Ono będzie bardzo rozbudowane, wielokrotnie złożone, ale chcę opowiedzieć o pewnej historii, która mnie osobiście dotknęła, a później zadam to pytanie konkretne. Dworzec Zachodni w Warszawie, świeżo wyremontowany i oddany z nowymi peronami, tam są wszędzie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Są schody ruchome, a także są wszystkie oznaczenia, poziome oznaczenia. Są te kropki na końcu peronu, żeby osoba, która niedowidzi, na przykład z tego peronu nie spadła i tak dalej. Są te takie ciągi piesze wyznaczone takimi podłużnymi liniami. Odbierałem niedalej, jak kilka dni temu, moją mamę z Dworca Zachodniego, właśnie moją mamę, osobę poruszającą się z tak zwanym balkonikiem na kółkach, i co usłyszałem, co mnie zaskoczyło nie od mamy, a od osób przebywających na tym dworcu, że gdyby nie te kropki i gdyby nie te poziome linie wyżłobione w peronie, można byłoby spokojnie ciągnąć walizkę na kółkach, a tak są z tym problemy. I teraz moje pytanie. Powiedziała pani parę chwil temu, że osoby z niepełnosprawnościami chciałyby wyjść, tylko nie zawsze mogą. Nie zawsze też są akceptowane albo nie widzą tej akceptacji. Nie akceptujemy takich osób cały czas? Mamy XXI wiek, mówimy o tym od kilkudziesięciu lat.

0: 10 lat, a ciągle przymykamy oczy na ich problemy? Moje problemy są ważniejsze, bo nie mogę walizki przeciągnąć?
1: Mamy XXI wiek, świadomość jest taka, że w stolicy Polski, w jednej ze szkół, boi się stanąć do zdjęcia szkolnego obok dziecka na

0: przymykamy oczy na ich problemy? Moje problemy są ważniejsze, bo nie mogę walizki przeciągnąć?
1: Mamy XXI wiek, świadomość jest taka, że w stolicy Polski, w jednej ze szkół, boi się stanąć do zdjęcia szkolnego obok dziecka na

0: Edukacja? Czego brakuje?
1: Edukacja. Edukacja od podstaw. I to nie ma przestrzeni, w której nie ma ich braków. Czy w sądownictwie, czy w medycynie, czy w biznesie. Na każdej jednej płaszczyźnie odkrywam i do mnie po prostu spływają informacje, skrzynka mailowa. Na każdym kanale moich social mediów otrzymuję informacje z całej Polski o tym, o braku, jakie są przekonania, jakie są deficyty i uważam, że to, co możemy i powinniśmy robić, to to, co robi Agata Roczniak z Fundacją Diversum, to jest coś niesamowitego, edukować dzieciaki w szkole, bo to chwila, moment są przyszli, będą przyszli przedsiębiorcy i pracodawcy, którzy już dzisiaj mogą wyjść z tą wiedzą dalej i mieć świadomość, że osoby z niepełnosprawnościami są zdolne do pracy, tylko mogą wykonać pracę inaczej, a inaczej nie znaczy gorzej.
0: I o tej pracy porozmawiamy, drodzy Państwo, w drugiej części naszej rozmowy. Dzisiaj moim gościem i Państwa gościem pani Małgorzata Czupik. Wracamy dosłownie za kilka chwil.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: rachunki osobiste w RSC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy o osobach z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Dzisiaj moim gościem jest pani Małgorzata Czupik, rekruterka nietusinkowa. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Pani Małgorzato, muszę dopytać o osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy, no bo kiedy czytam sobie te dane, no to one zatrważają troszkę. W Polsce, drodzy Państwo, osób z niepełnosprawnościami, które mają prawne potwierdzenie niepełnosprawności, jest około 3 milionów, ale tak naprawdę jest ich według różnych szacunków nawet 7 milionów osób. Nawet 7 milionów osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Najprostsze pytanie, jakie ciśnie mi się na usta, to mało czy dużo? No oczywiście, że dużo.
2: Oczywiście, że dużo i jeszcze w tym, ile z nich jest właśnie aktywnych zawodowo, jest ogrom pracy do wykonania i to z dwóch stron. Budowania świadomości pracodawców o możliwościach zatrudniania, ale jest też i ogrom pracy z osobami z niepełnosprawnościami, które czasami nawet nie mają świadomości, że mogą podjąć zatrudnienie, bo mamy przestarzałe nazewnictwo orzecznictwa w ZUS-ie, gdzie nazewnictwo chyba funkcjonuje od 30 lat, gdzie jest całkowita niezdolność do pracy, gdzie jest całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. I do dzisiaj nie mają świadomości, nawet pracownicy administracyjni, którzy nie mają świadomości, że z takim orzeczeniem mogą osoby z niepełnosprawnościami pracować, jak i do dzisiaj trafiam na osoby, które mówią do mnie: nie, Gośka, ja to nie mogę pracować, bo ja to mam takie i takie orzeczenie. I ja cały czas każdemu tłumaczę: proszę Państwa, to orzeczenie jest tylko określeniem stopnia niepełnosprawności, tylko i wyłącznie, a pracować może każda osoba z nich, to po pierwsze, a tak naprawdę tym decydentem, który decyduje, czy dana osoba może podjąć pracę, to jest lekarz medycyny pracy. I to on wydaje decyzję, czy możemy podjąć pracę na danym stanowisku pracy.
1: Drodzy Państwo, to o tej pracy i stopie bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnościami, to są takie dane, najświeższe dane, jeżeli tak mogę powiedzieć. Może zacznę inaczej. Może zacznę od tego rejestrowanego bezrobocia w Polsce w ogóle. To jest około 6%. Różne sposoby liczenia, około 6%. Jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, to jest 12%, ale według specjalistów to są bardzo, ale to bardzo zaniżone wyniki, ponieważ część osób niepełnosprawnych czy z niepełnosprawnościami nie rejestruje się w ogóle w urzędach pracy. I teraz dochodzimy do tego,

z niepełnosprawnościami to jest 12%, ale według specjalistów to są bardzo, ale to bardzo zaniżone wyniki, ponieważ część osób niepełnosprawnych czy z niepełnosprawnościami nie rejestruje się w ogóle w urzędach pracy. I teraz dochodzimy do tego,

0: bo samo to, że już nie mogą zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, bo jeżeli pobiera zasiłek, pobiera świadczenie rentowe, to już nie może się zarejestrować jako osoba bezrobotna, tylko jest już jaką osobą poszukującą pracy. Poza tym brak zaufania do wsparcia, że urząd potrafi wesprzeć ich w znalezieniu tej pracy. Osoby z niepełnosprawnościami mogłyby też zgłaszać się do różnych fundacji, ale fundacje też gdzieś tam straciły zaufanie w oczach osób z niepełnosprawnościami i te osoby, które gdzieś tam raz na przestrzeni swojego życia i doświadczeń zraziły się, nie chcą ponownego kontaktu i unikają i wolą, nie wiem, albo przejąć takie stanowisko narzekające, że nie ma tej pracy dla nich, albo też często szarpią się sami, próbując znaleźć tą pracę. Niektórym jakimś małej tej skali jednostkom udaje się, ale dalej jest ogrom osób takich sfrustrowanych, które chcą podjąć zatrudnienie, ale blokadą jest świadomość pracodawców.
1: To też dopytam tylko, no bo przez niepełnosprawność, czy przez osoby niepełnosprawne rozumiemy, przynajmniej ja, laik, dwa rodzaje niepełnosprawności. Intelektualną i niepełnosprawność ruchową. Czy te dwie grupy mają takie same problemy na rynku pracy, czy jedna z tych grup ma zdecydowanie większe niż ta druga grupa? A być może jeszcze ten podział powinien wyglądać inaczej.
0: Tych niepełnosprawności jest bardzo dużo. Jest określenie 12 grup niepełnosprawności. Niepełnosprawności niewidocznych na pierwszy rzut oka.

0: roku, problemy ze słuchem, więc ogrom tych niepełnosprawności niewidocznych to nie są tylko niepełnosprawności związane z dysfunkcją ruchową czy z niepełnosprawnością intelektualną. Tu należy budować tą świadomość, że aż 80% niepełnosprawności niewidocznych na pierwszy rzut oka wchodzi na całą resztę.
1: Ale my jako społeczeństwo też tak naprawdę w ogóle sobie z tego nie zdajemy sprawy. Wielokrotnie spotkałem się z sytuacją taką, gdzie osoba parkująca na miejscu dla niepełnosprawnych, nie mówię o osobie pełnosprawnej, która zajęła to miejsce wbrew wszelkim przepisom czy w ogóle zasadom, ale mówię o osobach z niepełnosprawnościami, które tam stanęły na tym miejscu, zostawiły niebieską kartkę, wysiadły z samochodu i żwawym krokiem poszły do sklepu. Widząc taką osobę na pierwszy rzut oka, myślimy sobie od razu, aha, wyłudził to miejsce i tą kartkę. To, że tej niepełnosprawności nie widać, to nie oznacza, że ta osoba nie jest nią dotknięta.
0: Tak, oczywiście tak jest i wiele jest też i w takich filmików nagrywanych w social mediach i pokazywanych, że mi, osobie, która ma dysfunkcję wzroku, jak najbardziej też należy się karta parkingowa dla osoby z niepełnosprawnością, tylko po prostu jej nie wyrabiam z braku czasu. Ale jak najbardziej i wiem, że gdybym parkowała na miejscu dla osób z niepełnosprawnością, na pewno byłabym osądzana i zwracano by mi uwagę. Budowanie świadomości o osobach z niepełnosprawnościami, że dotyczą dysfunkcje wielu osób i nie muszą być one widoczne na pierwszy rzut oka.
1: A jeszcze dopytam właśnie, bo to jest też bardzo interesujący mnie wątek. Zastanawiam się, jak osoby z ułomnościami pewnymi, czyli na przykład z wadami wzroku, z zaburzeniami tego wzroku, jak podchodzą też do swojego problemu, bo też mówię o sobie bardzo mi bliskiej, która od dawna powinna mieć kartę, o której pani powiedziała, pani nie wyrabia, bo pani nie ma czasu, a ona nie wyrabia dlatego, że mówi, wtedy gdybym ją sobie wyrobiła, to dopiero tak naprawdę miałbym ochotę usiąść i umrzeć. Nie dopuszczam do siebie myśli, że jestem osobą z niepełnosprawnością. Z czego to może wynikać? No właśnie z tego, że jak już sobie uzmysłowię, że to jest to, to właściwie już nie mam po co żyć?
0: To jest ten wątek, który też wchodzi w skład edukacyjny tego wszystkiego, co robimy w Ogórku. To jest kolejny wątek budowania i niezbędny przy osobach z niepełnosprawnościami. To jest samoakceptacja i akceptacja z zewnątrz. Brak samoakceptacji powoduje wiele powikłań, wiele trudności w nas samych. Kiedy ja nie akceptowałam swojej cukrzycy przez dziesiątki, naście lat, powodowałam coraz większe powikłania u siebie cukrzycowe. I wiele osób, które z różnymi niepełnosprawnościami powiedzą to samo. Dopóki nie damy my sobie tej samoakceptacji, nie otrzymamy też jej z zewnątrz, potrzebujemy jednego i drugiego w takim samym stopniu. I dopiero kiedy zaakceptujemy różne dysfunkcje i wiemy, że one nas nie określają, to jest jakiś jeden element, jedna cecha nas, a cała reszta to są nasze możliwości. Zaakceptowanie pana znajomej z dysfunkcją wzroku daje lepszą możliwość dotarcia do sklepu, doniesienia jakichś rzeczy, których przy niepełnosprawności wzroku nie

0: nie określa mnie cukrzyca, nie określa mnie wada wzroku, tylko mam możliwość taką i taką. Mogę dzisiaj być w radio i rozmawiać z panem. Mogę realizować 11-dniową trasę przejazdu przez Polskę, tak? Czy ta niepełnosprawność mnie określa? Absolutnie nie. Ona jest ze mną, ale to inne talenty, cechy i umiejętności określają mnie, a nie dysfunkcja chorobowa.
1: To absolutnie prawda. Drodzy Państwo, padło słowo możliwości, to o tych możliwościach sobie porozmawiamy, bowiem osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy mierzą się z licznymi barierami, o czym przecież cały czas dyskutujemy i o czym Pani wie najlepiej. Stereotypy pracodawców, ograniczenia architektoniczne, nieprzystosowanie środowiska pracy. To może zacznijmy od tych barier, które ograniczają. Niech będzie. Najpierw pracodawców. Bariery ze strony pracodawców. Uprzedzenia. Od tego się bardzo często zaczyna. To bez sensu.
0: To są przede wszystkim głównie cały czas krążące powszechnie mity. Lęk zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością, a bo będzie pewnie, bo będą z nim problemy. Mhm. Bo będą z nim problemy. Bo trudno taką osobę zwolnić. Bo będzie często chodziła na zwolnienie lekarskie. Mhm. Bo to jest osoba, która potrzebuje wsparcia, bo to osoba, za którąś ktoś inny musi wykonać zadania. I to są tak już przestarzałe mity, które nie są aktualne, bo nawet jeżeli cokolwiek z tego się zadzieje, z tych wymienionych mitów, to nie tyczy niepełnosprawności, tylko dotyczy człowieka.
1: Człowieka.
0: Ta niepełnosprawność określa, bo czy nie trafimy na człowieka pełnosprawnego, który będzie migał się od pracy i będzie lubił chodzić na zwolnienia lekarskie? Czy nie trafimy na człowieka leniwego, który będzie czekał, aż ktoś za niego wykona zadanie? To już są bardziej cechy osobowościowe, a nie cechy dotyczące niepełnosprawności. Gdy już ten pracodawca pozna sposób pracy jednej osoby, drugiej i trzeciej, która będzie zatrudniona na to stanowisko pracy dopasowane i do ich potrzeb, do jej umiejętności i kompetencji, to absolutnie odmieni to obraz z tego względu, że każda osoba z niepełnosprawnością potrzebuje sprawczości, tej samodzielności. My jesteśmy głodni tej możliwości. Chcemy pokazać, że jesteśmy potrzebni i pokazanie nie poddajemy się przy pierwszej trudności, tylko szukamy innej możliwości wykonania tej pracy. Mhm.
1: A ponieważ jesteście głodni tej pracy, to mogę założyć, że jesteście osoby z niepełnosprawnościami, bardzo sumiennymi pracownikami, bo doceniacie, że macie szansę taką, jaką wielu innych osób jej nie ma. Nie dostaniemy pracy, bo uprzedzenia, bo pracodawca, bo coś. Więc kiedy już tą pracę dostanę, to jestem rzetelnym, sumiennym, dobrym pracownikiem. Oczywiście, ja wiem, trochę to zależy od tego, kto jakim jest człowiekiem. Niepełnosprawność nie ma tutaj nic do gadania. Ale jest tak, czy nie?
0: To też ma swoje dwie strony. Dobre i złe. Głód pracy może być też wykorzystywany przez pracodawcę, tak? No bo chcemy więcej dać od siebie, jest mu dokładana ta ilość pracy i on bardzo często przyjmuje, co może też doprowadzić do wypalania zawodowego. Mhm. Więc świadomość musi być też potrzebna jest od strony pracodawcy, żeby tego pracownika też nie przytłoczyć ilością pracy, bo on chce się wykazać. I przede wszystkim, jeżeli jest taka możliwość, docenianie. Bo tu wchodzi jeszcze druga rzecz, być może i wyprzedzę

0: zniosłoby te złe przyzwyczajenie do niedoceniania finansowego. Mhm. Bo nieraz bardzo często jest też tak, że pracodawcy chcą docenić finansowo, a jeżeli mają u siebie zatrudnionego pracownika, który bierze tą rentę i boi się ją zawiesić, bo strach jest przed nim, czy ponownie, jeżeli odejdzie z tej pracy, to czy będzie mógł ją na nowo odzyskać, bo to wiąże się z ponownym stanięciem na komisję lekarską, a wiadomo jest, że dzisiejsze orzecznictwo uzdrawia, więc to jest bardzo trudny temat, trudne decyzje do podjęcia, które ja sama przede mną stały przez wiele lat i ograniczałam przez pobieranie świadczenia rentowego, blokowało mnie przed rozwojem i strachem przed zarabianiem. Mm-hmm.
1: To prawda, to może, drodzy Państwo, jako kropkę na koniec tej drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy przytoczę badanie, czy czujesz się doceniany. To jest edycja 2026 i to bez względu na to, czy jesteś osobą z niepełnosprawnością, czy jesteś osobą pełnosprawną, więc 57% respondentów odpowiedziało, że nie czuję się docenianym, więc w miejscu pracy, czy jesteśmy w tej grupie, czy w innej, generalnie jesteśmy niedoceniani.
0: Tak jest. Myślę, że najlepiej zacząć się wyrobić w sobie to i doceniać siebie samemu. I to już jest pierwszy krok do tego, że jeżeli my wiemy, że mamy swoje umiejętności i możliwości, jeżeli nie jesteśmy doceniani w danym miejscu, to zmienić tą pracę.
1: Pani Małgorzata Czupik jest dzisiaj naszym gościem, rekruterka nietuzinkowa. Do trzeciej części naszej rozmowy zapraszamy Państwa dosłownie za kilka chwil.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe!
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Nietuzinkową. Dzień dobry, pani Małgorzato, raz jeszcze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Skończyliśmy drugą część naszej rozmowy, mówiąc o barierach ze strony pracodawców. Nie wszystkie te bariery jeszcze przedyskutowaliśmy, to wspomnę jeszcze o kilku. Czego boją się pracodawcy, jeżeli chodzi o zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami? Boją się kosztów dostosowania stanowiska do potrzeb takiej osoby, bo to duże koszty przynajmniej. No właśnie, czy to jest mit? Czy faktycznie są takie koszty, że pracodawcy mogą się ich bać?
1: Boją się kosztów, boją się tego kosztów przystosowania i boją się problemów związanych z częstszymi kontrolami z Państwowej Inspekcji Pracy. Mhm. I to też ja bardzo często w swoim przekazie rozmasowuję, bo koszty przystosowania miejsca pracy tak naprawdę nie muszą być wielkie. Wszystko zależy od osoby, którą zatrudniamy i jakie ma potrzeby. Wystarczy, kiedy prowadzimy rozmowę o pracę z kandydatem, wystarczy pytać o jego, o jakie ma potrzeby dostosowania miejsca pracy. Mhm. Biorąc taką osobę do pracy jak ja, mi wystarczy większy monitor i dodatkowe oświetlenie, dodatkowa lampka na biurku. Czy to jest dodatkowy koszt? Myślę, że to jest koszt podstawowy dla każdego pracownika, który świadczy pracę przy biurku. Dla niektórych osób poruszających się na wózkach czasami wystarczy to wyższe biurko. No wiadomo, musi być winda, musi być podjazd i dostępna toaleta. Ale o tym wszystkim rozmawia się, dopytuje. Jest tak wiele osób z różnymi niepełnosprawnościami, że ten koszt bywa minimalny. A jeżeli jest już, to możemy skorzystać. Kiedy bierze się pracownika z Urzędu Pracy, można skorzystać z dofinansowania do przystosowania stanowiska pracy. I tylko wystarczy ta jedna świadomość.
0: Bo tak naprawdę też w takiej przestrzeni mam takie wrażenie też, jak myślimy sobie o osobach z niepełnosprawnością, to często funkcjonuje, kiedy przymykam oczy, obraz osoby poruszającej się na wózku na przykład. I kiedy wypisałem sobie takie różne stereotypy pewnie, z którymi pracodawcy muszą się mierzyć, albo inaczej mierzą się i czego się najbardziej boją, to wyszło mi tak. Boją się, a propos przystosowania miejsca pracy, boją się potrzeby zbudowania odpowiednich podjazdów, odpowiednich wind, poszerzonych drzwi, przystosowanych toalet w budynkach biurowych, no i ewentualnie w zakładach produkcyjnych, czyli jakby przez niepełnosprawność bardzo często rozumiemy osobę z niepełnosprawnością ruchową, poruszającą się na wózku i dla niej będzie trzeba właściwie miejsce pracy przebudować totalnie. To są takie koszty, że ja tego nie udźwignę.
1: To powiem tak. Z badań z GUS-u z 2024 roku było już osób z orzeczeniem co 10,5 osoby. Z takich realnych wiemy, że co ósma osoba jest osobą z niepełnosprawnością. Pracodawca często nie ma świadomości, że na jego pokładzie, kiedy ma zatrudnienie 100, 200, 300 pracowników, ogrom osób z niepełnosprawnościami jest już na pokładzie.
0: Prawda.
1: I czy nadal po prostu wystarczy ta świadomość tego, ile osób i ile osób z różnymi niepełnosprawnościami jest już na naszym pokładzie i myślę, że największymi tymi blokadami, które należy i trudnościami dostępnościowymi jest ta dostępność mentalna. I z nią, jeżeli je przełamiemy, to można już naprawdę czynić cuda.
0: W góry przenosić. To prawda, drodzy państwo, kolejne problemy. Problemy, biorę je w cudzysłów, żeby też nie było żadnych wątpliwości. W zależności od orzeczenia obowiązuje czas pracy osoby z orzeczeniem właśnie od 35 do 40 godzin tygodniowo. Pracodawcy plus do tego jeszcze 15

0: naszym pokładzie. I myślę, że największymi tymi blokadami, które należy, i trudnościami dostępnościowymi jest ta dostępność mentalna. I z nią, jeżeli je przełamiemy, to można już naprawdę czynić cuda.
1: W góry przenosić. To prawda. Drodzy Państwo, kolejne problemy. Problemy. Biorę je w cudzysłów, żeby też nie było żadnych wątpliwości. W zależności od orzeczenia obowiązuje czas pracy osoby z orzeczeniem właśnie od 35 do 40 godzin tygodniowo. Pracodawcy plus do tego jeszcze 15

0: potrzebny mi ten problem, myśli sobie pracodawca.
1: Stereotypowe myślenie, oczywiście. Dla osoby z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną przysługuje prawo do skróconego czasu pracy 7-godzinnego dnia, 35-godzinnego dnia pracy.

0: ich obowiązków i to wystarczy, spróbujmy raz, drugi i przekonajmy się, jak to wygląda u nas w praktyce.
1: Jak najbardziej, to zachęćmy teraz może pracodawców, tak sobie myślę, bo wspomniała pani o profitach dla pracowników, także o profitach dla pracodawców, ja je też sobie tutaj wypisałem. Po kolei, jeżeli możemy, ja wiem, że powtórzę także to, co powiedziała pani przed paroma chwilami, dofinansowanie do wynagrodzeń pracownika z niepełnosprawnością. To jest takie dofinansowanie, że warto się pochylić po prostu po nie?
0: W pierwszej kolejności, jeżeli jest pracodawca, który zatrudnia do 25 etatów, on od razu może starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pod warunkiem, że tam spełnia kilka czynników, że płaci podatek, ZUS na czas, nie ma żadnych zadłużeń i wypłaca wynagrodzenie pracownikowi na konto. Wówczas jak najbardziej od około 600 zł do 4100 z kawałkiem może pobierać dofinansowanie do comiesięcznego wynagrodzenia w zależności od stopnia niepełnosprawności i jego schorzenia. A pracodawca, który zatrudnia od 25 etatów wzwyż, w pierwszej kolejności potrzebuje pomniejszać wpłaty na PFRON, zatrudniać 6% pracowników od ogółu i jeżeli ma takie zatrudnienie, dopiero wówczas może starać się o dofinansowanie. Jednak zatrudniając te osoby z niepełnosprawnościami, już zmniejsza te wpłaty na PFRON i tu zachęcam bardzo pracodawców, bo często pracodawcy płacą milionowe kwoty na co miesiąc do PFRON i traktuje te wpłaty jako taką comiesięczną daninę, jak obowiązek wpłaty na ZUS, jak obowiązek płacenia podatku, a wcale tego nie musi robić. I wystarczy zaprosić sobie do siebie, na swój pokład, eksperta, specjalistę, który krok po kroku pomoże prowadzić pracownika z niepełnosprawnością, przygotuje na to zespół, do którego ten pracownik dołączy i naprawdę można dzięki temu zyskać bardzo wiele, często to są rzeczy nienamacalne, ale jak pokazuje dla zespołu, jak nie poddawać się przy pierwszych trudnościach.
1: Zachęt ciąg dalszy. Pracodawcy boją się dostosowania miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a tymczasem mogą ubiegać się i dostać zwrot kosztów wyposażenia lub przystosowania stanowiska pracy. To jest możliwe. Czyli robię to nie za swoje pieniądze, tylko z PFRON-u na przykład.
0: Zdecydowanie tak. W momencie, kiedy korzystamy ze wsparcia Urzędu Pracy, można skorzystać z dofinansowania do stworzenia miejsca pracy dla pracownika z niepełnosprawnością.
1: Kolejna zachęta. Zwrot kosztów zatrudnienia asystenta, który pomaga w codziennym wykonywaniu obowiązków osobie z niepełnosprawnością.
0: To już są takie aspekty, kiedy zatrudniamy osoby wymagające asystentury, zatrudnienia wspieranego. Wówczas też jest taka możliwość dofinansowania i również i dla niego.
1: Drodzy Państwo, zatrudniajmy osoby z niepełnosprawnościami, bo jak czytam też kolejne dane, to są dane za rok 2024-2025. Według GUS współczynnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami wynosi w Polsce około

0: władzami samorządowymi, z instytucjami, z organizacjami pozarządowymi, jak możemy wspólnie łączyć siły i lepiej prosperować. Rozmawiając z biznesem, informuję, że jeżeli dzisiaj boją się wziąć kandydata z otwartego rynku pracy, niech skorzystają ze stażu, z kandydata z Urzędu Pracy albo z fundacji i przekonają się, biorąc stażystę na 3 miesiące, który będzie bezpłatnie świadczył tą pracę, mogą już dzisiaj się przekonać, jak tą pracę wykonuje. Jeżeli jeszcze tego się boją, mogą skorzystać z firm, które świadcząc usługi, na przykład sprzątania. Kupując usługę sprzątania, która firma jej nie potrzebuje, już korzystają z pomniejszenia wpłat na PFRON, ale dzięki temu mogą już sprawdzić, jak ci pracownicy wykonują swoje zadania i tego doświadczyć. Mhm. Więc łączmy siły, nie patrzmy na siebie jako przez pryzmat konkurencji, a dzięki temu naprawdę możemy wiele zdziałać i więcej osób aktywizować, a biznes przez to może optymalizować te koszty zatrudnienia.
1: Pięknie pani dziękuję. Pani Małgorzata Czupik, rekruterka nietuzinkowa, była dzisiaj moim państwa gościem.
0: Dziękuję państwu, dziękuję panu.
1: Dziękuję za bardzo jasne wytłumaczenie wszystkich zawiłości tego trudnego, skomplikowanego tematu.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa. Promocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Czerwiec. Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno Puławska 42E.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
9: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
10: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Jankołapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.

0: autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Zbigniew Parafianowicz.
2: To jest piąty rok wojny, a nie pierwszy. I że sytuacja jest odmienna. Że Ukraina nie jest państwem, któremu zagraża upadek, ale państwem, które ma największą armię w Europie. I możliwości uderzenia, dalekiego uderzenia w głębi Rosji. To nie jest Ukraina z lutego 2022 w wymiarze militarnym. Ukraiński nacjonalizm integralny w wersji light, który teraz jest, przeżywa swój renesans na Ukrainie, zakłada realizację celów tylko jednego państwa, bez oglądania się na cele innych państw. I jest to właśnie potencjalnie groźne dla Polski. Zresztą widać w polityce, że Zełenski, grając powyżej swojej wagi, w ogóle nawet nie uwzględnia tych interesów dotyczących handlu, zboża, czegokolwiek.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
6: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczna Puławska 42E.
7: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
3: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
2: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
4: Sali się nie poddają.
5: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
2: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
6: Ogień zszedł z boczem góry.
2: Avatar, ogień i popiół.
5: Stajemy do walki!
2: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Cześć, sąsiad, nowe auto?
10: No tak, to nowy Changan.
9: Pierwszy raz słyszę.
10: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
9: No, robi wrażenie.
10: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
9: A cena?
10: W ofercie premium.

0: Nowej Changan CS55+, już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
1: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
0: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
2: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
8: MediaMarkt. Reklama.

0: Killing in the Name of the Rage Against the Machine w ST Rock na początek naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. Sobota, 27 dzień czerwca 2026 roku. Z tego, co twierdzą synoptycy, dzisiaj będzie gorąco. Dlatego proszę nie zapominać o nawodnieniu i proszę w te największe upały jednak znaleźć jakieś miejsce zacienione, albo na przykład miejsce, w którym można się pomoczyć, aby się schłodzić. A jeżeli Państwo nie muszą, to po prostu proszę nie wychodzić z domu i słuchać Eski Rock dla ochłody. Rzecz jasna, Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko, zapraszam, będziemy razem do 12. Teraz już Foo Fightersi i Unconditional.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Ten pan, który operuje tutaj gitarą, niedawno był w Polsce razem ze swoim zespołem Guns N' Roses. 4 i 6 czerwca zagrali koncerty w Pure Zero Arenie w Gliwicach. Kiedy Slash przyjedzie ze swoim solowym materiałem? Nie wiem, ale bardzo bym chciał znów go na żywo zobaczyć. Kilka lat temu w towarzystwie właśnie Milesa Kennedy'ego widziałem go w katowickim spotku. To była zima. Pamiętam, nie pamiętam dokładnej daty, ale pamiętam, że była zima i że było bardzo ślisko i w drodze od samochodu do spotka ze znajomymi. Jeden z moich znajomych postanowił sprawdzić działanie grawitacji. Bolało go potem. Oj, bolało. No dobrze, a za chwileczkę w ST Rock Don't Look Back in Anger, czyli Oasis.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kocham silniki Hemi i uważam, że to jest... Ja im tego tak zazdroszczę, że oni sobie mogą, że nawet nie pytajcie.
1: Łukasz Bąk.
3: Bo zazwyczaj i do tej pory było tak, że proszę bardzo, macie tutaj, nasz samochód potrafi sam skręcać, on ma autopilota, ale jak coś się wydarzy, to wina jest zawsze kierowcy.
1: Każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod ZIMNA KAWKA. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Sprawdź.

0: w super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Ale jesteś zadowolony?
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 złotych. Bo z aplikacją Brico Marché za każde wydane 100 złotych otrzymasz bon 20 złotych. Im więcej

0: więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Reklama.
5: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
6: This is Robert Trujillo from Metallica.
7: This is Bono here. Stay tuned.

Kocham wolność, to chłopcy z Placu Broni w SC Rock. Chłopcy z Placu Broni, którzy dziś będą witać lato w Gminnym Ośrodku Kultury w Miedźnej. To jest Wola, ulica Pszczyńska 110. Wystarczy wpisać GOK Miedźna i Państwo znajdą. Powitanie lata 2026. Wszystko zaczyna się o godzinie 16. Panowie z zespołu Chłopcy z Placu Broni wystąpią o godzinie 19. Zapowiada się bardzo przyjemna, rodzinna impreza na powitanie lata. No bo w końcu lato się zaczęło, tak? Bo wczoraj zakończenie roku szkolnego.

0: Hey You i Floydzi na koniec pierwszej godziny naszego sobotniego spotkania. Już za momencik wybije godzina 10, a po 10 zagram dla Państwa Metallicę i numer Until It Sleeps.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansi, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Avatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Masz tępe noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i .pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 90.

0: 65 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Reklama.

0: Oni tam do upałów są przyzwyczajeni. A my teraz w Polsce mamy taką południowoamerykańską pogodę. Jest gorąco, a będzie jeszcze cieplej w niektórych rejonach Polski, nawet powyżej 35 stopni. Także proszę na siebie uważać, proszę nakrycia głowy nosić, proszę uciekać ze słońca, proszę się nawadniać. To jest bardzo ważna rzecz, a skoro o nawodnieniu mówimy, to dziś jest dzień szwagra. Jeśli państwo szwagra posiadają, to proszę pamiętać o wspólnym nawadnianiu, rzecz jasna. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry państwu w sobotę, 27 czerwca na antenie Eski Rock. To teraz nowinka od Paula McCartneya z płyty Boys of the Dungeon Lane, numer Come Inside.
1: Ten kawałek dobrze kuje.

0: I Hate Everything About You. To Three Days Grace z ich debiutanckiego krążka o tytule Three Days Grace, po prostu. The Three Days Grace, którzy niedawno wystąpili w Warszawie w ramach Summer Punch Festival. Podobno było grubo. Nie wiem, nie dotarłem w tym roku, ale obiecuję, że w przyszłym roku już na ten festiwal dotrę, bo zapowiada się kolejna niesamowita edycja. Organizatorzy już ogłosili, co prawda jeszcze nie znamy konkretów, ale że druga edycja będzie, to już jest pewne. Tymczasem już za chwileczkę w Esterok The Outfield i Your Love.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esterok.
2: Polsko-ukraińskie relacje w ostatnim czasie przeżywają poważne trudności. Zdaniem wielu ekspertów Polska i Ukraina są niejako skazane na dobrosąsiedzkie relacje i ich niszczenie nie leży w interesie żadnego z obu państw. W jaki sposób budować pomosty między Polską i Ukrainą?
3: Jeżeli my mamy ze sobą jakiś problem, coś komuś się nie podoba z tej lub z innej strony, że można po prostu usiąść i porozmawiać. Drogą jakiejś negocjacji, rozmowy, można spokojnie sprawy wyjaśnić.
2: Moim gościem będzie Marta Radio, ukraińska dziennikarka radiowa i internetowa z Buzka, od lat pracująca w polskich mediach.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Wundary!
6: Kto?
7: Wundary!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
13: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponad

0: to codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, starczyński salami snack. Ciao!
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Reklama.
4: What's happening? I'm Miles Kennedy.
5: Hello, my name is Tom from Editors and you're listening to Esker Rock.

Jam i absolutny klasyk Wehikuł Czasu w Esterok za nami. Jam, proszę Państwa, jest bardzo pracowitym zespołem. Bardzo dużo panowie koncertują, szczególnie, że wydali niedawno nowy krążek. Co prawda, póki co Benio Trępa pauzuje, ale jego miejsce w zespole na gitarze basowej zajął Janusz Frychel, który nie pierwszy raz pomaga zespołowi i jest naprawdę świetnym muzykiem. Także śmiało, gdybyście Państwo mieli ochotę, to dziś na przykład Jam można spotkać w Kielcach, w Parku Miejskim. Tam grają koncert, a jutro grają w Ostrowcu Świętokrzyskim na stadionie Mosiro. Jeżeli jesteście Państwo ciekawi, gdzie później będzie można zobaczyć i usłyszeć Jam, to odsyłam na oficjalne strony internetowe tego zespołu. Tymczasem już teraz Westerok Gary Moore i cudowne Still Got the Blues.

0: Let's Dance to David Bowie w Esterok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Za moment wybije 11, a po 11 czeka na Państwa już numer Nirwany. Rape Me dla Państwa wybrałem.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kocham silniki chemii i uważam, że to jest... Ja im tego tak zazdroszczę, że oni sobie mogą, że nawet nie pytajcie.
1: Łukasz Bąk.
3: Bo zazwyczaj i do tej pory było tak, że proszę bardzo, macie tutaj, nasz samochód potrafi sam skręcać, on ma autopilota, ale jak coś się wydarzy, to wina jest zawsze kierowcy.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Wie takie promocje Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
10: do mojej idę.
11: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystko.

0: jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
1: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Reklama.

to Iron Man i Black Sabbath w SC Rock. Drodzy Państwo, ja mam taką prośbę. Proszę nie próbować dzisiaj odgrywać Iron Mana ani żadnego innego superbohatera i nie próbować walczyć z upałami. Dziś 35 stopni maksymalnie, nawet w niektórych miejscach naszego kraju więcej, dlatego proszę na siebie uważać, proszę zakładać coś na głowę, proszę się nawadniać i proszę w tym największym skwarze uciekać ze słońca do jakichś zacienionych miejsc. Taka moja prośba, żebyśmy wszyscy zdrowi i bezpieczni byli. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko, jeszcze do 12 jesteśmy razem na antenie SC Rock. Teraz przed nami Muse i trochę chłodem powieje, bo to Cryogen.

0: To Greta Van Fleet i Highway Tune w Ester Rock. Doskonała pogoda za oknami, proszę Państwa, właśnie między innymi po to, aby wsiąść na motocykl i puścić się gdzieś w długą drogę autostradą. Tak przy okazji, drodzy kierowcy samochodów, przypominam, rozglądajcie się, bo motocykli jest coraz więcej, a w tak piękny dzień jak dziś na pewno tych motocykli na naszych trasach nie zabraknie. Także uczulam i jednych, i drugich tak naprawdę. Uważajmy na siebie i po prostu dojedźmy bezpiecznie tam, dokąd chcemy dojechać. A ja będę dalej próbował nieco schłodzić atmosferę, bo wybrałem numer o śniegu. Red Hot Chili Peppers i Snow. To już za moment, Ester Rock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kocham silniki Hemi i uważam, że to jest... Ja im tego tak zazdroszczę, że oni sobie mogą, że nawet nie pytajcie.
1: Łukasz Bąk.
3: Bo zazwyczaj i do tej pory było tak, że proszę bardzo, macie tutaj, nasz samochód potrafi sam skręcać, on ma autopilota, ale jak coś się wydarzy, to wina jest zawsze kierowcy.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
12: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w

0: promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji. Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Empik Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
4: Reklama.
5: Hi, you're listening to Serge Tankian.
6: Hi, I'm James from Biffy Clyro and you're listening to Escarock.

Anybody Seen My Baby to The Rolling Stones w Ester Rock. Ci, którzy już troszkę mnie znają, to wiedzą, że jestem ogromnym pasjonatem sportów motorowych. No i ci, którzy słuchają uważnie, wiedzą również, że mocno kibicuję Tymkowi Kucharczykowi, naszemu rodzynkowi za oceanem w serii wyścigowej Indy NXT. No i okazuje się, że Tymek w zeszłym tygodniu odwinął naprawdę świetny numer w drugim wyścigu na Road America. Z 16 miejsca wylądował na miejscu drugim. Ogromne gratulacje dla naszego kierowcy. A już za tydzień, 4 i 5 lipca, kolejne dwie szanse na to, żeby zdobyć punkty i żeby wspiąć się w końcu na szczyt klasyfikacji generalnej. 4 i 5 lipca to Grand Prix Mid-Ohio, dwa wyścigi przed nami. Póki co Tymek Kucharczyk jest na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej i do lidera traci tylko 6 punktów. Więc widmo mistrzostwa tej serii wyścigowej w wykonaniu naszego zawodnika jest bardzo, bardzo poważne. No to dla wszystkich pet

0: To Dorsi i People Are Strange. Przed chwileczką wspominałem Państwu o Tymku Kucharczyku, a więcej motoryzacyjnych historii Westerok już za moment. W garażu zapraszam w imieniu Aśki i Łukasza. Ja ze swojej strony za dziś Państwu bardzo dziękuję i zapraszam do spotkania ze mną jutro. Będę tutaj na Państwa czekał od 9 rano. No i tradycyjnie już jak co sobotę życzę pięknej sobotniej nocy i żeby nas jutro główki nie bolały. Łukasz Szczeciłowski, dzięki za dziś. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina Esrok.
2: Sebastian Rejent. No, mając jedno dziecko, jak tak. Można spać do 10
3: jedynie? Mam żonę. Ale rzeczywiście powinieneś się urodzić w moich czasach.
2: Nie chciałbym.
3: Nie chciałbyś?
2: Wiesz, ja sobie...
3: Playboy już nie istnieje, no tak, to masz rację. Ja, kartka i myślimy.
2: No ja cały czas myślę, wiesz, jest problem. No,
3: ale z tego nic nie ma.
2: No właśnie.
3: Nie, no jestem zapraszany.
2: Jak może tak złośliwym hamem?
3: O, dziękuję za...
2: Nie jedziemy.
3: Otwarte. Nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl

0: Kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Oszczędni tankują taniej.
3: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, dzień dobry. My tu już jesteśmy. Masz kawę, masz?
2: Nie, już wypiłem.
1: O, masz, już
2: wypiłem dzisiaj przed programem.
1: Słuchajcie, wypił kawę całą przed programem. Ja się go trochę boję, tego
2: będzie
1: Łukasza Bąka. Nie wiem, gdzie za mnie kciuki. Za chwilę zaczynamy Garaż.
0: Garaż w SC Rock.

0: Jeszcze raz was serdecznie witamy, Łukasz Bąk.
1: Joanna Siętarska, to jest program Garaż.
0: Tak jest, startujemy z garażem z bardzo ciekawą informacją, a mianowicie firma BYD chińska, produkująca wozy, zapowiedziała, że pokryje koszty szkód, które będą spowodowane przez ich system wspomagania jazdy w mieście. I to jest pierwszy tego typu przypadek.
1: I to na całym świecie, bo zazwyczaj i do tej pory było tak, że proszę bardzo, macie tutaj, nasz samochód potrafi sam skręcać, on ma autopilota, ale jak coś się wydarzy, to wina jest zawsze kierowcy, a BYD tę winę zamierza brać na siebie. Ale uwaga, nie w waszym BYD, tylko w takim BYD, które jeździ po drogach jakiegoś chińskiego miasta.
0: No tak, to jeszcze to nie działa w Europie, ale fakt faktem, że oni są pewni swojego i oni mają taki system, który się nazywa Urban Navigate on Autopilot, w skrócie NOA, ładnie, ale ma jeszcze jedną fajną nazwę.
1: No God's Eye, oko Boga.
0: Świetna jest ta nazwa. I to nie jest autonomiczny samochód, tylko to jest taki system, który, w którym rzeczywiście człowiek musi jednak być czujny.
1: Znaczy musi siedzieć za kierownicą, tak, ale nie musi jej trzymać w dłoniach, musi zareagować na wypadek, gdyby coś się wydarzyło.
0: To.
1: Natomiast potrafi ten samochód już i zatrzymać sam się na skrzyżowaniu z czerwonym światłem, potem ruszyć, wjechać na rondo, na skrzyżowaniach się zatrzymać, gdzie jest znak stopu. Tylko warunek, muszą być dobrze oznakowane drogi.
0: Muszą być dobrze oznakowane drogi. Jestem ciekawa, swoją drogą potem będzie dochodzenie jakieś, jak na przykład będzie taki wypadek, to będą sprawdzać, czy to człowiek nie machnął tą kierownicą.
1: Ale wiesz, jak system to łatwo sprawdzić w chińskim aucie. Masz 800 kamer, nawet monitorowane wnętrze, wszystkie czujniki, kamery, radary, podsłuchujecie, podglądacie. To będzie udowodnić coś takiego, to jest 3 sekundy.
0: Zapomniałam zupełnie, że żyjemy w świecie, w którym wszyscy wszystko wiedzą i o Bąku, i o Siętarze.
2: To jest Garaż w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Garaż, garaż SC Rock.
1: Chcieliśmy wam opowiedzieć teraz o Foxtronie, ale za przeproszeniem jepać Foxtrona powiemy wam o jepie, czyli...
2: No dobra, możemy powiedzieć tylko, że Foxtron będzie miał nowy samochód, a Foxtron to jest ta firma, która kupiła Izerę. Ale nie będziemy wam o tym opowiadać, będziemy wam opowiadać o tym, jak się pięknie Jeep rozwija. Niestety w Stanach tylko, i to jest jedyny naprawdę moment, kiedy ja czegoś zazdroszczę ludziom w Stanach Zjednoczonych. Zazdroszczę im motoryzacji.
1: Ja też. Tego, że nadal mogą jeździć V8-kami, a do tego Jeep zapowiedział, że jego modele, między innymi Grand Cherokee i Grand Wagoneer, będą miały wersję SRT, a to oznacza, że V8 Hemi trafi pod maskę, i to takie, które ma turbo doładowane 788 koni mechanicznych. I komu to przeszkadzało? No,
2: właśnie, Hemi. Najlepszy silnik świata. Ja kocham silniki Hemi i uważam, że to jest... Ja im tego tak zazdroszczę, że oni sobie mogą, że nawet nie pytajcie. Mało tego, będzie Jeep Scrambler, czyli wielki pick-up, większy od Gladiatora, i też oczywiście będzie z silnikiem Hemi, bardzo proszę. I wyobraźcie sobie teraz takiego wielkiego Jeepa Scramblera, pick-upa, który ma 475 koni mocy i V8, i proszę bardzo, i komu by to przeszkadzało?
1: I to jeszcze nie koniec dobrych wiadomości, niestety tylko dla Amerykanów, bo planują wskrzeszenie Vipera. Tylko już nie z V10 pod maską i nie będzie się nazywał Viper, będzie nosił dumnie nazwę innego węża amerykańskiego, czyli Copperheada, no ale niemniej ma być samochodem sportowym na miarę Vipera z podobnymi osiągami, no i ma być po prostu szaleństwem.
2: No. Ma być szaleństwem, słuchajcie, ale takie szaleństwo niestety.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
12: Klient na początku roboty ma na wszystko kasę. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
13: I dokąd wtedy jedziemy?
12: No nie wiem.
13: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
12: A, dobry komona.
13: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
18: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
19: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
20: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
21: Reklama.

0: To jest Garaż w SC Rock.
1: Coraz więcej informacji z Chin mamy.
2: Mamy.
1: W każdym odcinku. Dzisiaj zaczęliśmy od BYD. Dobrze, że pominęliśmy tego Foxtrona, Fokona, Fakana, jak on tam się nazywał. Ale teraz musimy o Lipmotorze powiedzieć, bo Joanna nie jeździła.
2: Ja nim jeździłam. W związku z tym chciałam wam... Teraz uwaga, wszyscy ci, którzy się boją, że się zanudzą na śmierć, mogą się zanudzić na śmierć, bo ja wam opowiem, jak się Lipmotora C10 uruchamia. Co to jest w ogóle za auto? To jest auto z Rage Extenderem, czyli hybryda, znaczy właściwie to nie jest hybryda. To jest
1: silnik. Tam silnik spalinowy, tylko prąd wytwarza.
2: A silnik spalinowy wytwarza prąd, dokładnie tak jak mówisz. I nazywa się to C10. I teraz tak, ja z tym samochodem przejechałam jakieś 1000 kilometrów i naprawdę, najpierw plusy, jest naprawdę bardzo wygodny. Jest piekielnie wygodny.
1: I to już by było na tyle, jeżeli chodzi o plusy.
2: Ale teraz wam opowiem tylko, żeby w skrócie tak zwanym telegraficznym, jak się ten samochód uruchamia. Otóż jest do tego karta. Najpierw trzeba mieć aplikację, trzeba mieć telefon, trzeba mieć taką kartę specjalną, która nie otworzy samochodu zdalnie, tylko trzeba to coś przytknąć do lusterka od strony kierowcy. On wtedy robi pik-pik. Lusterko jest porysowane po mniej więcej 10 takich właśnie piknięciach. Potem tenże kluczyk trzeba natychmiast położyć na specjalnym miejscu, żeby w ogóle można się ten samochód odpalił, bo inaczej on się w ogóle nie odpali. Potem należy wejść, jeżeli człowiek chce używać tego Range Extendera i przełączyć mu z EV na paliwo. Ale potem trzeba kliknąć jeszcze

0: czyli takim dużym mieście, największym mieście Kazachstanu, i o nie miałem.
1: No właśnie, opowiadaj, co tam się dzieje.
0: Jak zobaczyłem tamtejsze drogi, bo my ciągle ten Kazachstan mamy trochę za taki trzeci świat, a to jest cywilizowany kraj, który na niektórych płaszczyznach wydaje się lepiej rozwinięty nawet niż Polska.
1: No widzisz.
0: 40% wszystkich nowych samochodów, jakie Kazachowie kupili w ubiegłym roku, stanowiły chińskie marki.
1: No oni tam mają jednak trochę...
0: Takich egzotyków jak tam, to nie widziałem jeszcze, chyba nawet jak byłem w Pekinie z rok albo dwa lata temu. Coś niesamowitego, jak Chińczycy opanowali tamten rynek. W zasadzie wykosili konkurencję japońską i europejską. Konkurują tam z Chińczykami jeszcze tylko Kia i Hyundai, czyli produkty koreańskie.
1: A powiedz,
0: ale też, ale właśnie, bo ja do tego dążę, ale jeżeli chodzi o te samochody na prowincji, te starsze, czy w mniej zamożnych dzielnicach, to są to głównie samochody japońskie, trochę europejskich, pamiętające lata 80., 90., a ja jeździłem Land Cruiserem V8 z 2006-2007 roku.
1: Jezu, jak cudownie.
0: I słuchaj, ten samochód miał z 500 000 kilometrów przebiegu, a koleś na drogach takich oczywiście poza asfaltem, tylko jakichś szutrach, piachach, wybojach, ciął nim po 100-110 na godzinę.
1: I nic auto, nie auto. Było temu samochodowi.
0: My się zatrzymywaliśmy na stacji benzynowej, wlewał 90 litrów paliwa, za co płacił 210 zł. Jezu. Bolał 95, a nie 92.
1: Czekaj, a
0: jak bolał 92, to ze 170 zł
1: by było. Ile to paliwo, bo ja nie umiem.
0: Poniżej 2 zł kosztuje 92, ja tam 2,20, 2,30, 95.
1: Państwo w tym momencie się zapowietrzyli w swoich samochodach i...
0: No, więc on naprawdę, bak 90 litrów, 210 zł wychodziło za tankowanie, 95, więc czat niesamowity. No ale ja byłem pod wrażeniem tego, jak 20-letnie auto zniosło upływ czasu. On jechał po tej drodze, gdzie normalnym samochodem nie pojechałabyś więcej niż 20 na godzinę, bo bałabyś się, że się po prostu rozleci na kawałki i w kartonach z Ikei będziesz musiała odesłać to do fabryki. Tylko jechał 100-110, a całe auto znosiło to tak dzielnie, że naprawdę byliśmy w absolutnym szoku.
1: Ciekawa jestem swoją drogą, ile samochodów jeszcze wytrzyma takie...
0: Do tego dążę.
1: Próbę czasu w ogóle.
0: Takie było moje spostrzeżenie i to kazało mi się zastanowić, czy współczesne auta, jakiekolwiek, będą tak trwałe, jak produkty z przeszłości. Nawet nie trudno spotkać 30-paroletnie Volkswageny Passaty, Toyoty Kariny, jakieś Mitsubishi, Mazdy 626, te stare pierwsze, które nadal

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Julia Wieniawa po figlach na Ibizie dała follow kochankowi szwedzkiego księcia. Czy wiecie może, jak jest psiapsi po szwedzku?
2: Nie wiemy, ale fajnie, że mu dała.
3: W co trzecim artykule widnieje niejaka Dorota R., oskarżona o wielkie przewały finansowe. Nie mam pojęcia, o kogo chodzi, ale podobno fajna dżaga.
1: Mówiliśmy o wężach przede wszystkim spotkanych podczas mundialu przez zawodników.
3: No i dzwoni słuchacz w tejże sprawie.
4: Przychodni krokaty pozwraciła go żona. Widocznie była grzechu warta.
5: Gdyby pojechali ze swoimi rodzinami, w sensie partnerkami, to kogo by spotkali?
0: Brzmi 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
8: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Cześć, sąsiad, nowe auto?
10: No tak, to nowy Changan.
9: Pierwszy raz słyszę.
10: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
9: No, robi wrażenie.
10: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
9: A cena?
10: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
9: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
10: U najbliższego dealera.
11: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
12: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
13: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
15: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
17: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
16: Czekamy na pierwszy gwizdek.
17: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
18: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
19: Kia. Movement that inspires.
2: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
6: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej, odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne.

0: Kreatywne i cyrkowe show i ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Empik Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Reklama.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Ale żeś nas fajnie przewiózł po Kazachstanie. Ja was za chwilę przewiozę w garażu takimi sprzętami, że to w ogóle tylko dwa egzemplarze powstały.
2: Ale to dwie sztuki fury?
1: Tak, jest sztuka 1 i sztuka 2. Tak bardzo ładnie zostały nazwane właśnie.
2: Mojego auta powstało nieco więcej, dokładnie 160 razy więcej.
1: No i bardzo dobrze, zostańcie z nami, to będziemy opowiadać wam o autach z rock'n'rollową duszą.
0: Garaż SC Rock.

0: wiarygodny mam samochód dzisiaj. Bardzo was zachęcam do tego, żeby w ogóle sobie wklepać w internet i obejrzeć.
1: Już wchodzę.
0: 1958 rok, Golden Sahara i Golden Sahara 2. Tą pierwszą Golden Saharę wymyślił pan George Burris, który był wielkim po prostu w ogóle takim miłośnikiem tuningowania i przerabiania samochodów.
1: O, Jesus! Ale to wygląda!
0: No, widzisz? I on skonstruował Batmobila w ogóle w 66 roku. I teraz Sahara 1, to w ogóle było niewiarygodne. On wziął rozbitego Lincolna Capri z 53 roku i zaczął to auto przerabiać na wszystkie możliwe sposoby. Zrobił mu dach typu half bubble z czterema statecznikami. Zrobił, żeby uzyskać perłowe wykończenie, to jego zespół zmieszał rybie łuski z lakierem. Pozłacane elementy ozdobne dodały mu
1: Najpierw musieli trochę śledzi oskrobać.

0: wodach typu half bubble z czterema ostatecznikami. Zrobił, żeby uzyskać perłowe wykończenie, to jego zespół zmieszał rybie łuski z lakierem. Pozłacane elementy ozdobne dodały
1: oskrobać.
0: Dostęp do bagażnika można było uzyskać po przekręceniu tylnej tablicy rejestracyjnej, jest strasznie śmieszne. Ale miał też białą tapicerkę ze złotym fryzem, wykładzinę dywanową z długim włosiem i 5-centymetrową podkładką oraz ze złotymi elementami wykończenia. Miał tam radio hi-fi, magnetofon umieszczony między fotelami kierowcy i w ogóle był absolutnie pełen przepychu. A potem, słuchajcie, powstała Golden Sahara 2, którą stworzył z kolei kolekcjoner samochodów Jim Street i zaczął rozwijać ten projekt. Zainwestował wtedy 75 tysięcy dolca. To tak jakby dzisiaj 700 tysięcy, proszę ciebie, zainwestował. Kupę pieniędzy. I zrobił elektrycznie otwierane drzwi, wibrujące fotele masujące, wykładzinę z norek, niedziałający telefon, co pokazywało na przyszłą integrację takich urządzeń z pojazdami, chociaż wtedy to nie było możliwe.
1: Apple CarPlay'a pewnie wymyślił.
0: Prawda? No w ogóle niewiarygodne zupełnie. Także bardzo... taką innowacją największą było to, że Goodyear zaprojektował dla Sahary dwa specjalne przezroczyste opony. Ja nie wiem, z czego oni to zrobili, ale one generalnie
1: świeciły
0: podczas złej pogody.
1: Właśnie,
0: tak.
1: Takie różowe ma dziwne. Tak.
0: Podczas złej pogody, podczas hamowania po prostu te opony świeciły. Nie wiem, w ogóle to jest niesamowite. Potem robił furorę ten samochód, podróżował po Stanach Zjednoczonych, potem zniknął, a potem pan Jim Street umarł w 2018 roku i znaleźli tęże Golden Sahara 2 zaparkowaną w jego domu, która wymagała gruntownej renowacji. Ktoś za to zapłacił 385 tysięcy dolarów i włożył pewnie 7 razy tyle, bo Sahara 2 jest i ma się świetnie.
1: Ale dzisiaj przynajmniej ma prawdziwy telefon, który działa. Wiesz?
0: Tak, może tak
1: więc
0: być.
1: Więc jest warta jeszcze więcej niż była.
0: Można do kogoś zadzwonić, na przykład do Boga.
1: Chwalić się, że jadę i świecą mi opony.
0: Dobra, czekam na twoje auto z rock'n'rollową duszą.
2: Garaż w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Mój samochód nie jest tak rzadki i niesamowity jak twój, ale rzeczywiście zmienił postrzeganie motoryzacji w połowie lat 90., bo był to wyścig zbrojeń wówczas pomiędzy Porsche i Ferrari. Ferrari pokazało F40, a Porsche pokazało 959, które miało technologię kosmiczną. O ile F40 to był samochód prosty, brutalny, ale genialny w swojej prostocie, natomiast Porsche 959 to był pokaz inżynierii technicznej, bo auto między innymi jako pierwsze na świecie dostało seryjnie sekwencyjny układ do ładowania dwoma turbosprężarkami. Okay. Pierwsza mniejsza działała do 4000 obrotów, potem do gry wkraczała także ta druga. Miało też bardzo skomplikowany układ napędu na 4 koła i to prawdopodobnie najbardziej przełomowy element w tym samochodzie.
1: Czekaj, który to był rok jeszcze raz?
0: 85.
1: W 85 to generalnie wszystkie napędy na 4 koła to były takie raczej proste jak konstrukcja.
0: Albo stały napęd, że 50 na 50, albo ewentualnie takie jak quattro, ale dopiero kiedy koła poczuły uślizg, to tam szło nieco więcej mocy, czyli na drugie koła, więcej mocy i momentu. Natomiast tutaj Porsche wprowadziło do tego rozwiązania elektronikę. To czasy komputerów, nie wiem, Atari, nie? A oni wprowadzili tu elektronikę, która sprawdzała, jaki jest skręt kół na kierownicy, jakie są przeciążenia boczne, albo wiesz, przy hamowaniu, przy przyspieszaniu. Jakie do tego.
1: Wiesz, jakby wyskoczyli.
0: Prędkość obrotową koła. Tu była technologia.
1: Wyskoczyli dobre 50 lat do przodu.
0: No może nie 50, ale tak powiedzmy 20-30 lat do przodu.
1: Do przodu wyskoczyli, niebywałe.
0: I ta elektronika, zanim weszliśmy w zakręt, już decydowała, gdzie ile momentu, ile mocy ma przekazać na które koła. No i do tego oczywiście dochodzą rozwiązania w samym silniku, czyli tam tytanowe korbowody, czy z włókna węglowego elementy nadwozia, ewentualnie z innych materiałów, które miały nadać lekkości autu, odelżyć je. Choć silnik sam w sobie nadal był chłodzony powietrzem, sam blok, to jednak głowice generowały już tyle ciepła, że musiały być chłodzone cieczą.
1: Okej.
0: Więc teraz dochodzimy do sedna, bo auto w 85-87 roku, wtedy kiedy było produkowane, to kosztowało 420 tysięcy marek i mówił się, że Porsche i tak drugie tyle musiało dołożyć do jego produkcji, bo wydatki na R&D i na technologię były tak duże.
1: Czyli dokładali do każdej
0: bliki. Tak, na dzisiejsze byłoby to jakieś 2,5 miliona złotych.
1: O kurczę.
0: Jak sobie weźmiemy pod uwagę inflację. Natomiast dzisiaj egzemplarze najtańsze kosztują 1,5 miliona dolarów.
1: Najdroższe.
0: A najdroższe serii, na przykład wersja Sport, albo taka wersja Restmod.
1: No.
0: Fabryczny, tylko fabryczny. 5,5 miliona dolarów. 20 milionów.
1: Ech, Boże, jak ja nam
0: złotych.
1: Wszystkim życzę, żebyśmy sobie mogli kupować auta za 5,5 miliona dolarów.
2: Garaż Eski Rock. Otwarty. We'll be right back.

0: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
1: Czerwiec.
0: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
1: Lipiec.
0: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
1: Sierpień.
0: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
1: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
0: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej. Rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę.
3: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega.
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
9: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
8: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
10: Sali się nie poddają!
11: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
8: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
12: Ogień zszedł z boczem góry.
8: Awatar, ogień i popiół.
11: Stajemy do walki!
8: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
14: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Cześć, sąsiad, nowe auto?
17: No tak, to nowy Changan.
16: Pierwszy raz słyszę.
17: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
16: No, robi wrażenie.
17: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
16: A cena?
17: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
16: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
17: U najbliższego dealera.
18: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
19: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
20: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
0: Reklama.

0: Garaż w SC Rock.
1: Taki mamy apel, na wszelki wypadek, zbliżamy się do takiego czasu.
2: Myślałem, że powiesz, taki mamy klimat.
1: Taki mamy klimat, państwo będą podróżować, teraz my podróżujemy. Gdybyście jechali do Włoch, to taka mała przestroga garażowa, gdybyście jechali do Włoch i gdyby się okazało, że nie ma, jakby postanowiliście nie zmienić opon z letnich na zimowe i macie zimówki, to
2: zaspaliście.
1: Bądź, czujcie, że tak powiem, miejcie się na baczności, ponieważ we Włoszech akurat można za to zapłacić i naprawdę gruby mandat, bo nawet ponad 7 tysięcy złotych w przeliczeniu, tam trzeba zmieniać opony.
2: Tak, tylko bo tam istnieje obowiązek zmiany na zimowej, to bezwzględny, a już przede wszystkim w północnych częściach Włoch, gdzie mamy góry, ale istnieje też obowiązek zmiany z zimowych na letnie. Ale pod jednym warunkiem, że indeks prędkości opony zimowej, jaką macie, jest niższy niż homologacja dla waszego samochodu, nie?
1: Tak, bo jeżeli rzeczywiście jest równy albo wyższy, strasznie to skomplikowane, to wtedy można jeździć i na uniwersalnych można też jeździć, ale jak się okaże, że się tam wam nie będzie zgadzać indeks albo, że będziecie właśnie coś na tych zimówkach, to naprawdę oni się upierają wtedy, jak to Włoś, to tak, nie, przyjdzie taki karabinier i powie, co to za opona, panie.
2: Panie, że do 130 jest ograniczenie na autostradzie, pan masz zły indeks prędkości, bo w pana aucie powinno być 250 na godzinę, a jest tylko do 240, więc będzie mandacik 1690 euro, czyli skromne 7,3 tysiąca złotych.
1: Bądźcie czujni, jak jedziecie do Włoch i na wszelki wypadek zmieniajcie oponki.

0: Garaż SC Rock.
1: Słuchajcie, mamy dla Was fajną informację na koniec naszego garażu, a mianowicie koncepcję lewitującego pociągu.
2: Pociągu.
1: Czekaj, bo poziomku chciałam powiedzieć.
2: Pociągu.
1: Ty zauważyłeś
2: pociąg.
1: To? Lewitujący pociąg. Polski wynalazca, pan Przemek Benpączek wraz z zespołem znalazł się zarazem ze swoim lewitującym pociągiem w gronie finalistów European Inventor Award 2026. I bardzo trzymamy za niego kciuki. O co chodzi? Chodzi o to, właściwie to pamiętacie taki projekt jak Hyperloop?
2: Tak, czy te chińskie pociągi, tak. Bo to nie jest jakaś technologia sama w sobie nowatorska i ona sama w sobie nie jest nowinką, bo kolej magnetyczną już mamy choćby w Chinach i ona działa, jeździ, nie? Elon Musk miał taki projekt, żeby w tunelach umieścić te pociągi i żeby 1000 km/h mogły jeździć. Tak. To się nazywało Hyperloop. Natomiast tutaj w przypadku wynalazku pana Przemka Bena Pączka.
1: Tak, i firmy Nebomu.
2: Nie mylić z Bączkiem. Chodzi o dostosowanie tego taboru, który mamy, do możliwości elektromagnetycznych. Tak. Czyli za specjalne urządzenia mocowane w podwoziu istniejących wagonów. Odczepiamy w ogóle samą... Jak się
1: właśnie
2: nazywa?
1: Lokomotywy.
2: Odczepiamy lokomotywę.
1: Bye-bye.
2: Dokładnie.
1: Potem je magnetyzujemy, doczepiamy tam tak te jest. Bariery i on sobie
2: świetnie. Pięknie po inżyniersku to wytłumaczy.
1: Prawda?
2: Ja jedzie i to jedzie nawet 550 na prosto.
1: Tak właśnie jedzie.
2: I oszczędza energię, jest znacznie tańsze w eksploatacji niż tradycyjne lokomotywy i dodatkowo emituje o 95% mniej gazów.
1: Fantastyczne to jest. I naprawdę bardzo trzymamy kciuki, żeby takie rzeczy się wydarzyły i żeby to się udało, bo po pierwsze będziemy mieli wszystko sprawniej wtedy w komunikacji, a po drugie będzie też ekonomiczniej i szybciej. I to najważniejsze, żeby będzie szybciej.
2: Właśnie.
1: Będzie robić...
2: O to chodzi. Cicho i szybko. I ja na przykład bardzo lubię koleją jeździć. Jeździłbym nią częściej, gdyby była szybka, lepiej dostępna.
1: Pamiętasz taką książkę o psie, który jeździł koleją?
2: No to teraz...
1: Wiesz, jakby on druga... szybko jechał,
2: a wiesz, jaka będzie teraz druga część o Bąku, który jeździł koleją? No.
1: Słuchajcie, każdy przeczyta tę książkę. Trzymajcie się ciepło, zapraszamy Was naszego YouTube'a, wbijajcie, to będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda Bąk, który jeździł koleją i Ziętara, która też lubi koleją jeździć. A do Was wracamy...
2: I zmęczona Ziętara, która jeździła lipmotorem C10.
1: Jezus Maria, daj spokój, musiałam go wyłączyć, to strasznie długo trwało. Wracamy do Was za tydzień w Eter Eskorokowy, dokładnie o tej samej porze.
2: A we wtorki możecie nas oglądać na YouTube'ie. Premiera co tydzień, nowego odcinka. 35.
1: Trzymajcie się ciepło, Łukasz Bąk.
2: Bye bye. I Joanna Ziętarska.
1: A.

0: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
1: Polsko-ukraińskie relacje w ostatnim czasie przeżywają poważne trudności. Zdaniem wielu ekspertów Polska i Ukraina są niejako

0: jako skazane na dobrosąsiedzkie relacje i ich niszczenie nie leży w interesie żadnego z obu państw. W jaki sposób budować pomosty między Polską i Ukrainą?
1: Jeżeli my mamy ze sobą jakiś problem, coś komuś się nie podoba z tej lub z innej strony, czy można po prostu usiąść i porozmawiać drogą jakichś negocjacji, rozmowy, można spokojnie sprawy wyjaśnić.
0: Moim gościem będzie Marta Radio, ukraińska dziennikarka radiowa i internetowa z Buzka, od lat pracująca w polskich mediach.
2: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego

Apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego

0: sprawdzającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Masz tępe noże w kuchni? Szarpi ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i .pl.
8: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
9: Reklama.

0: To był zespół The Clash. Should I stay or should I go? No ja tutaj z Państwem zostaję na dalszą część tego sobotniego, upalnego popołudnia. Do 18 będziemy razem w SC Rock. Kłaniam się, Michał Cieślik, no i zapraszam. Zapraszam też po nowe dźwięki, za chwilę The Rolling Stones z nadchodzącej płyty Foreign Tongues, która ukaże się za 2 tygodnie, dokładnie 10 lipca. Wczoraj panowie podrzucili nam kolejny utwór, który pojawi się na trackliście tego albumu, Jealous Lover. No a my sięgamy po ten pierwszy singlowy zwiastun tego albumu. In the Stars, The Rolling Stones przed nami.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

To był Cedar, czyli zespół pochodzący z Republiki Południowej Afryki, ale od wielu lat stacjonujący w USA. Tam też doszło do tej współpracy. Najpierw w 2002 roku nagrali ten utwór na swój debiutancki album, a dwa lata później powstała ta wersja wzbogacona o wokal Amy Lee z Evanescence. Amy Lee także ówczesnej dziewczyny Shona Morgana, lidera zespołu Cedar. To była dwuletnia, acz bardzo intensywna relacja, pod wpływem której Amy Lee nagrała z Evanescence utwór Call Me When You're Sober, co też jest niezwykle wymowne w kontekście tego właśnie związku. Broken.

0: Cedar i Emily już za nami w SC Rock. Teraz chwila przerwy, po niej The Cardigans na naszej antenie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Odziana w kostium kąpielowy Katarzyna Cichopek wdzięczy się do słońca na pomoście. Fani są zachwyceni i piszą: jest ogień.
3: Widzieli, że on jak czyta takie informacje, to zawsze ma lekko rozmarzone oczy.
2: Ale ja
3: to
2: tak
3: jest
2: samo.
3: Bardzo ciekawe, prawda?
2: Rozmazane.
4: Marina Uczengo chwali się talią osy w bikini.
2: Ty, w życiu nie widziałem osy w bikini. Widziałaś jego oczy?
5: Tak jak pewien lekarz półtorej bańki w rok. Miłą chęcią bym taką rzecz przytulił.
2: A to jest strasznie trudne, bo masz jedną bańkę, to można jakoś objąć i tak dalej, a tą drugą trzeba przeciąć na pół.
3: No to ważna
2: wylewa się z niego.
3: Dlatego już podobno pół oddał.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Gorąco.

0: KFC.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
3: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Oszczędni tankują taniej.
16: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
17: Reklama.
18: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
19: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
20: Hey, we're Evanescence, and you're listening to Eskimo.

Status quo w Ester Rock. No tak, lata lecą, a pewne rzeczy pozostają. Status quo. 30 lat mija od ich debiutu, no a oni wciąż grają, koncertują i 18 listopada pojawią się w łódzkiej Atlas Arenie w ramach trasy 30th Anniversary Tour. I to będzie niesamowita okazja, by usłyszeć utwory z dwóch kultowych albumów tej grupy, debiutanckiego Placebo oraz Without You I'm Nothing. No, uczta pierwszorzędna dla fanów się zapowiada. Pamiętam, byłem na ich 20-leciu na Torwarze i zrobię wszystko, żeby poświętować z nimi także 30-tkę jesienią. Placebo, o nich oczywiście mowa. Teraz będzie utwór The Bitter End.

0: Readers Down w Esterogi Here Without You. No a Państwo ze mną pozostaną tutaj na tę kolejną godzinę sobotniego popołudnia. No i mam nadzieję, że Państwo chętnie się do mnie przyłączą. Także zapraszam, proszę się absolutnie nie krępować. Po 15 w Esterog między innymi The Cranberries Zombie. Od tego utworu rozpoczniemy.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esterog.
2: Sebastian Rejent. Wiem, że dom był bezbożny.
3: Bezbożny?
2: Dobre słowo.
3: Moja mama teraz, patrząc na kalendarz z Janem Pawłem II, co ten
2: ale nie
3: gata? Wkładasz kij w mrowisko. Mamo, nie słuchaj tego gościa. Pan Marcin tak sobie gada pod nosem.
2: Ale pomaga ci. Pomogło ci to, że zrobiłeś ten materiał.
3: To też było ciekawe, bo nikt w Polsce się nie zajął. Nie wziął jeszcze na tapet takiego motywu.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Weź udział w konkursie Closhi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Closhi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurs-closhi.com. Do zobaczenia w Hebe!
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto.

0: 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto.

0: 500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

To była Joan Jett i jej zła reputacja, czyli Bad Reputation, jeden z największych hitów tej właśnie artystki, już za nami. Kłaniam się po 15 w drugiej godzinie naszego sobotniego spotkania. Michał

To była Joan Jett i jej zła reputacja, czyli Bad Reputation, jeden z największych hitów tej właśnie artystki, już za nami. Kłaniam się po 15 w drugiej godzinie naszego sobotniego spotkania. Michał

0: na którym znajdą Państwo utwór W objęciach, który przed nami, Westrock. Artur Rojek.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Oj tak, bardzo lubię ten bujający, nazwę to vibe tego numeru, Sum 41, Into Deep. 2 lata temu zagrali to na żywca na koncercie w Łodzi, a potem zakończyli działalność. A propos, w żywcu w ten weekend wystartowała tegoroczna trasa męskiego grania. Mamy dla Państwa bilety na tegoroczne koncerty. Proszę być na nasłuchu. Szczególnie dobrze zapowiadają się te specjalne koncerty, m.in. Moja Krew, Twoja Krew, Republiki czy Problem gra Kazika. Jak powiedziałem, zaproszenia na te wydarzenia u nas do zdobycia w Esterok, bo trwa nasze festiwalowe, upalne lato. A zimą, już tak wybiegając w przyszłość, przyszłego roku w Łodzi, w Krakowie na koncercie 30 Seconds to Mars, którzy niebawem z kawałkiem The Kill w SC Rock.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Castorama!

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Reklama.
7: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.

0: czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Reklama.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
3: Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie eSKI Rock.

śpiewał nam John Bon Jovi, który, jak wiadomo, od lat zmagał się z problemami ze strunami głosowymi. W końcu przeszedł poważną operację chirurgiczną oraz rehabilitację, która przywróciła mu głos. Jak deklaruje, wróciłem do pełni sił. Zajęło to więcej czasu niż się spodziewałem, ale trzeba było to doprowadzić do końca. I to znakomita wiadomość. Artysta, jak twierdzi, jest już gotów do powrotu na scenę i już w lipcu zagra z Bon Jovi aż 9 koncertów w Madison Square Garden w Nowym Jorku i to będzie powrót na trasę po 4 latach. To ja już sobie wyobrażam, co się będzie dziać pod sceną, kiedy grać będą You Give Love a Bad Name. Ten właśnie utwór przed chwilą pojawił się w ST Rock. Bon Jovi już za nami. Teraz Dio i Holy Diver.

0: Aerosmith i Amazing w Easter Rock. Tak kończymy tę drugą godzinę naszego sobotniego spotkania. Trzecią rozpoczynamy od wielkiego hitu Deep Purple, Smoke on the Water, tuż po godzinie 16. Tak swoją drogą, za tydzień, już niecały w tym momencie, ukaże się nowa płyta zespołu Deep Purple. Krążek będzie zatytułowany Splat. Całkiem niedawno miałem okazję i wielką przyjemność porozmawiać się z muzykami Deep Purple na temat tego nadchodzącego krążka. Proszę szukać w naszych social mediach dowodów na to, że rzeczywiście taka rozmowa się odbyła. Także polecam serdecznie, a Deep Purple już za moment na naszej antenie.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Ale sztosy.
5: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też. To poprosimy.
15: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
18: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.

0: Linkin Park w Esterok in the end. No a my ledwie za półmetkiem naszego sobotniego spotkania jesteśmy. Kłaniam się po 16. Michał Cieślik, dzień dobry. W tej godzinie zagram Państwu utwór, który miałem wielką przyjemność usłyszeć na żywo na początku czerwca. To przy okazji tego solowego koncertu Jacka White'a w warszawskiej Stodole, a Seven Nation Army w wersji The White Stripes już niebawem na naszej antenie, ale zanim to jeszcze zespół, który także w czerwcu wystąpił na kolejnym koncercie w Polsce. Foo Fighters przed nami. Unconditional.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To był zespół Nazareth, który niedawno, po 10 latach, rozstał się z wokalistą Carlem Santansem i wiemy już, kto zajmie jego miejsce. To będzie niejaki Gianni Pontio, urodzony w 1978 roku w Szwajcarii. Śpiewał w takich zespołach jak Puring, Purist czy The Order. No przyznam, że niespecjalnie te grupy kojarzę, ale pana Gianniego będzie można sprawdzić na żywo już w sierpniu, bo Nazareth zagra na nowym festiwalu Sound of the Ages, który odbędzie się w pięknych okolicznościach przyrody, w takiej przestrzeni o nazwie Strato Castle przy zamku w Ćmielowie. I to już w sierpniu, jak powiedziałem. Tam się właśnie pojawi grupa Nazareth z nowym wokalistą. Dream On to już za nami fest rock. Chwila przerwy, po niej Blink 182.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Polsko-ukraińskie relacje w ostatnim czasie przeżywają poważne trudności. Zdaniem wielu ekspertów Polska i Ukraina są niejako skazane na dobrosąsiedzkie relacje i ich niszczenie nie leży w interesie żadnego z obu państw. W jaki sposób budować pomosty między Polską i Ukrainą?
3: Jeżeli my mamy ze sobą jakiś problem, coś komuś się nie podoba z tej lub z innej strony, że można po prostu usiąść i porozmawiać. Drogą jakiejś negocjacji, rozmowy, można spokojnie sprawy wyjaśnić.
2: Moim gościem będzie Marta Radio, ukraińska dziennikarka radiowa i internetowa z Buzka, od lat pracująca w polskich mediach.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Stosujesz nowoczesne kuracje.

0: Odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Reklama.
8: This is Alice Cooper.
9: This is Marilyn Manson.
10: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esker Rock.

To był zespół Genesis. No i Phil Collins, który od lat zmaga się z poważnymi problemami neurologicznymi i ortopedycznymi, jak wiadomo. No a jego stan wymaga całodobowej opieki pielęgniarskiej, ale ostatnio zaskoczył wszystkich mówiąc, że czasami ma takie myśli, że mógłby wrócić na scenę oraz do studia nagraniowego, bo ma sporo materiału na płytę. No to byłoby wydarzenie. Przypomnę, Phil Collins dołączy w tym roku do Rock and Roll Hall of Fame, tym razem jako solowy artysta, bo wraz z Genesis, przypomnę, członkiem tego grona jest od 16 lat. No i właśnie z Genesis przed chwilą się pojawił z kawałkiem Jesus, He Knows Me. To już za nami w SC Rock. Teraz The Black Keys, Lonely Boy.

0: Alice in Chains i Woods w SC Rock. To już na koniec tej kolejnej godziny tego sobotniego upalnego popołudnia. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają o właściwym nawadnianiu. Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że to niezwykle ważne, kiedy takie wartości na naszych termometrach. No a my kończymy tę godzinę po 17 na naszej antenie Red Hot, czyli Peppers. To będzie utwór z płyty, która w tym miesiącu obchodziła swoje 27 urodziny. Jeden z moich ulubionych albumów tego zespołu, Californication. Other Side już po godzinie 17 w SC Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W Tokio działa kawiarnia, która ma właśnie na celu doprowadzać gości do łez.
3: Ale słuchajcie, ten trend jest w Polsce znany już od wielu lat, tylko zamiast do restauracji czy do kawiarni chodzi się do pracy.
4: No zimno, bardzo dużo ludzi, człowiek na człowieku.
3: Jak taki syndrom sztokholmski, człowiek słyszy te wszystkie zachwycające teksty typu człowiek na człowieku, zimna, brudna, wchodzić się nie da, nie ma jak przejść.
4: I tak,
3: a, i tak co roku jedzie.
4: A pokażcie, jaka zimna wtedy jest woda. O,
3: taka zimna,
4: taka zimniutka woda, nie wchodzić panowie.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon.

0: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Ale mnie gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
1: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Ghana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 20.

0: To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
1: Zaraz wszystko wyjaśnię.
2: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Sali się nie poddają!
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Awatar, ogień i popiół.
7: Stajemy do walki!
4: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: KFC. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama.

0: Chyba Metallica w Esterok, Sad But True. A ja się kłaniam po 17 w ostatniej godzinie naszego sobotniego spotkania. Michał Cieślik, dzień dobry raz jeszcze. W tej godzinie będę miał dla Państwa m.in. Garbage. Pojawi się też System of a Down, ale wcześniej jeszcze facet, który w ubiegłym tygodniu skończył 84 lata, ale metryka absolutnie przeszkadza mu w tym, by wciąż być aktywnym zawodowo, artystycznie. Właśnie wydał swój 20 solowy album. Były członek zespołu The Beatles, Paul McCartney, a właściwie powinien powiedzieć Sir Paul McCartney. To właśnie utwór z jego najnowszej płyty, Come Inside.
1: Ten kawałek to rokuje.

0: poniedziałek grają w Sztokholmie, potem Paryż, Mediolan, Berlin, Düsseldorf, Londyn, no i ze stolicy Anglii przyjadą do nas na dwa koncerty 18 i 19 lipca. Podczas tego ostatniego, jak na razie, występu w Mexico City pod koniec maja, ruletkę zagrali, czyli Roulette. Ciekaw jestem, jak mocno zmieni się setlista na tej europejskiej trasie i czy usłyszymy ten utwór w Warszawie. Przekonamy się o tym już naprawdę niedługo. Roulette i System of a Down to za nami w SC Rock. Radiohead i Creep już za chwilę na naszej antenie.
1: Autopromocja. Melina. SC Rock.
2: Sebastian Rejent. No, mając jedno dziecko, jak można spać do 10:00?
3: Mam żonę. Ale rzeczywiście powinieneś się urodzić w moich czasach.
2: Nie chciałbym.
3: Nie chciałbyś?
2: Wiesz, ja sobie...
3: Playboy już nie istnieje, no tak, to masz rację. Ja, kartka i myślimy.
2: No ja cały czas myślę, wiesz, jest problem.
3: No, ale z tego nic nie ma.
2: No właśnie.
3: Nie, no jestem zapraszany.
2: Jak tak złośliwym hamem? O,
3: dziękuję za...
2: I jedziemy.
3: Otwarte. Nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
14: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
15: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca

0: Czekamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Jan Kołapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na cechajanki.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Reklama.
5: Hi, this is John Entwistle.
6: And this is Pete Townsend.
5: Of The Who.
7: Hi, this is Carlos Santana.
8: Hey, my name is Skin.
9: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Mescal Rock.

Fallout Boy w Esterok i Beat It, czyli utwór wykonywany oryginalnie przez Michaela Jacksona z płyty Thriller, która no, rozbiła bank na przełomie 82 i 83 roku. 37 tygodni na pierwszym miejscu amerykańskiej listy i na tamten moment nikt tyle płyt na świecie nie sprzedał. A przedwczoraj minęło 17 lat od śmierci króla popu, czyli Michaela Jacksona, którego związki z rockiem bywały bliskie, chociażby przy okazji wspomnianej płyty, na której gościnnie pojawili się m.in. Steve Lukather, Paul McCartney, bracia Porcaro czy Eddie Van Halen. Co za skład w ogóle. Beat It już za nami w Esterok. Teraz gramy Foo Fighters, Learn to Fly przed nami.

0: The Animals, Wester Rock, House of the Rising Sun, na koniec godziny i naszego sobotniego upalnego spotkania w SC Rock. To ja Państwu życzę wytchnienia na ten wieczór, choć ta temperatura jakoś bardzo nie chce spaść. Niemniej mam nadzieję, że poczujemy jakąś ulgę. Dziękuję pięknie za dziś. Michał Cieślik, zmykam. Dobrego wieczoru, życzę dobrej niedzieli i słyszymy się już w poniedziałek.
1: Reklama.
2: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Avatar Ogień i Popiół w Disney Plus.
14: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
13: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
15: Sali się nie poddają!
16: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
13: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
17: Ogień zszedł z boczem góry.
13: Awatar Ogień i Popiół.
16: Stajemy do walki!
13: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
19: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
21: Masz tempę noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i .pl.
22: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
23: O.
22: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
23: O, a o ile?
22: 35 groszy taniej na litrze.
23: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
22: Tak.
24: A jak lemoniadę?
22: No też.
23: To poprosimy.
22: Ale co?
24: Wszystko.
22: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum

0: 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
2: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Tyle się dzieje w ostatnim czasie w relacjach polsko-ukraińskich. Pojawiają się spowodowane przez polityków pewne napięcia, jakieś nieporozumienia, żale, pretensje, że uznałem, że może warto pochylić się nad tą sprawą, żeby może nieco lepiej zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi, komu zależy na takiej sytuacji, jak ją naprawić. Nie będziemy jednak politykować, nie będziemy oceniać, jątrzyć, nie będziemy rozmawiać o trudnej historii, bo nie od tego jesteśmy specjalistami. Nie będziemy niczego też dorzucać do tego ogniska, które płonie już wystarczającym ogniem, tylko szukać pomostów od tak zwanej ludzkiej strony, może tak to ujmę. Eskalacja napięcia nikomu tutaj nie służy, a można bardzo łatwo i szybko zniszczyć wszystko to, co dobre udało się zbudować i Ukraińcom, i Polakom w ostatnich latach. Moim i waszym gościem jest dziś Marta Radio, ukraińska dziennikarka radiowa i internetowa z okolic Lwowa, konkretnie z Buzka. Marta od lat pracuje w Polsce, w Warszawie. Witam ciebie w gościnnych progach Drogowskazów, Marta.
2: Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Marto, dlaczego wybrałaś właśnie Polskę jako kraj, w którym zdobędziesz

0: wykształcenie, studiujesz w Warszawie. Co zdecydowało o tym wyborze właśnie i dlaczego? Dlaczego Polska?
1: No powiem tak, że Polska jest w moim życiu od jeszcze dzieciństwa. Powiem, ponieważ mam też polskie pochodzenie. Moja prababcia była Polką. Później z pradziadkiem przeprowadzili się na Ukrainę. I gdzieś zawsze w tych rodzinnych rozmowach, w rozmowach z dziadkami była wspominana ta Polska. Też moja babcia chodziła do kościoła i mnie często ze sobą zabierała, więc te tradycje katolickie na przykład, które są tu w Polsce, były u mnie też w domu. A o studiach w Polsce to też jest bardzo ciekawa historia, bo jeszcze też chyba od pierwszej klasy szkoły wiedziałam, że będę studiować w Polsce. Kiedyś ktoś tam mi powiedział, że o, pojedziesz studiować do Polski, coś tam, my tam pomożemy, ktoś tam jakiś znajomy z Polski, tak? I tak sobie pomyślałam, że o, to jest dobry pomysł, ale zdecydowało tu jeszcze to, że jakieś kilkanaście lat temu, szczególnie na zachodzie Ukrainy, a później na terenie całej Ukrainy, zrobił się taki trend, nie wiem, czy można to nazwać trendem, ale zrobiło się popularne to, żeby jechać studiować do Polski, bo uważało się, że jakby Polska jako państwo europejskie ma wyższy poziom wykształcenia i można tam pojechać i że jest tam lepsze wykształcenie, że otwiera ten dyplom, otwiera więcej możliwości, że będzie jakby łatwiej w przyszłości, więc sporo osób jechało, a ja postanowiłam, że uczyłam się wtedy już polskiego jako dziecko, miałam jakieś powiązania rodzinne, więc pomyślałam, że to będzie dobry pomysł, żeby jechać tu. Też bardzo lubiłam, lubię i będę lubić Polskę. Jeździłam też do Polski. Bardzo mi pasowało to, żeby jechać, zobaczyć tu, zobaczyć państwo pochodzenia mojej prababci, tak? Nauczyć się jakiejś innej, chociaż bardzo podobnej do Ukrainy, kultury, nauczyć się innego języka, więc dlatego wybór padł na Polskę.
0: No właśnie, ale w końcu zdecydowałaś, Marto, się na powrót do Ukrainy na stałe. Wiem, że klamka już zapadła i właściwie jesteś tutaj przez najbliższy miesiąc jeszcze. Co stoi za tą decyzją w twoim przypadku? I czy na przykład spodziewasz się, że na podobny krok, zważywszy też na ostatnie, no takie napięcia, nie? Na linii Warszawa-Kijów zdecydują się wkrótce tysiące twoich rodaków.
1: Ta decyzja nie była pochopna. Nie wymyśliłam to, że wracam na Ukrainę, nie wiem, tydzień temu. Już ponad rok, już tak na pewno widziałam, że wracam. A wszystko przez to, że prozaiczna przyczyna, bardzo tęsknię za domem. Jakby tam nie było. To jest bardzo trudno wytłumaczyć jakoś tak w jednym zdaniu. Dlaczego? Ale po prostu, jak przyjeżdżam do domu, to czuję się inaczej zupełnie. Jakby mi tu dobrze nie było, jakbym tu już nie byłam zintegrowana, jak przyjeżdżam do domu, to jest zupełnie inaczej. Jakby czuję się, że jestem na swoim miejscu. Ale jeszcze warto powiedzieć, że teraz Ukraina przeżywa chyba najtrudniejszy okres w swojej nowożytniej historii. I tak sobie pomyślałam, że a jeżeli wszyscy tacy młodzi jak ja wyjadą, kto tam zostanie? Kto będzie odbudowywać Ukrainę?
0: No właśnie, a propos, czy nie spodziewasz się, że właśnie wkrótce te tysiące twoich rodaków po prostu zrobią krok na wschód, tak? Czyli wyjadą z Polski, wrócą właśnie w swoje rodzinne strony? Masz takie informacje jako dziennikarka na przykład?
1: Słyszałam na przykład od znajomych, że chcą wracać na Ukrainę. Też na przykład nie z przyczyn tego, że coś im tu nie pasuje, nie wiem, że czują się jakoś nie tak traktowani, czy jeszcze coś. Po prostu też tęsknią za swoją ojczyzną i też mają jakieś takie poczucia patriotyczne, a szczególnie chodzi o tych osób, które wyjechały do Polski, można tak powiedzieć, przymusowo, tak, że jakby byli uchodźcami wojennymi, bo to nie był ich jakby świadomy krok, a po prostu wymuszony.
0: Jasna sprawa.
1: I wydaje mi się, że wśród tych osób jest większy odsetek tych, którzy planują wrócić do domu.
0: A po tych kilku latach spędzonych w Polsce, Marto, jakie wspomnienia stąd zabierzesz w rodzinne strony, w okolice Lwowa? No pewnie masz ich mnóstwo, ale może być to na przykład jedno jakieś wspomnienie, które szczególnie jest tobie bliskie.
1: Mam mnóstwo tych wspomnień, bardzo dobrych. Będę wspominać Polskę w jak najlepszych swoich wspomnieniach. Jakoś trudno mi powiedzieć o jakimś
0: konkretnym,
1: czymś konkretnym, bo było tyle tych dobrych momentów, ale warto tu wspomnieć o tym, zaznaczyć. Powiedziałabym, że będę wspominać bardzo początek wojny na Ukrainie, tak? Jak Polacy otworzyli swoje

0: serca, swoje domy. Jak po prostu zobaczyłam to wsparcie, jak byłam na dworcu i widziałam, jak ludzie po prostu zabierają obcych dla nich osób z innego kraju, którzy mówią w innym języku, tak? Zabierają do swoich samochodów, do swoich domów, to jak wspierają, kupują jakieś rzeczy, tak? Jak starają się te obrazki, które widziałam na własne oczy, jak tam ktoś na karteczce miał napisane w takiej transkrypcji, jak po ukraińsku powiedzieć coś do tych rodzin, tak, żeby zrozumieli. No to będę wspominać na pewno przez całe życie, bo to jest coś takiego, co trudno jest zapomnieć.
1: A czy Marto, jako też dziennikarka, pod tym kątem też ciebie pytam, czy może jesteś w stanie wymienić jakieś na przykład różnice społeczne, obyczajowe, polityczne, jakie dostrzegasz różnice pomiędzy Polską i Ukrainą, co szczególnie w tym kontekście tobie osobiście rzuca się w oczy? Na przykład twój pierwszy przyjazd do Polski, nie, lata temu, czym byłaś najmocniej zaskoczona? Porównywałaś na przykład Polskę do Ukrainy w jakichś obszarach życia?
0: No można powiedzieć, że do dzisiaj porównuję. Zawsze tam się patrzę, u nas to tak, to tak. Po raz pierwszy przyjechałam do Polski, jak miałam chyba 12 lat, więc byłam po prostu zachwycona Polską, bo Unia Europejska, tak, inny kraj, pierwszy raz wyjechałam za granicę, więc byłam po prostu zachwycona, nie miałam czasu na to, żeby jakoś coś porównywać, bo wszystko mi się wydawało, że jest lepsze, niesamowite. Teraz przez te 5 lat przeżytych tu w Polsce jest mi trochę trudno wymienić jakieś takie dokładnie różnice, bo już po prostu ich nie odczuwam, bo...
1: Jasne, no w sumie już, masz rację, tak.
0: Bo już...
1: Zaciera się to już, tak.
0: Tak. Ale na przykład mogę powiedzieć, że jeżeli mówimy o moim przyjeździe, tak, do Polski już takim świadomym, w wieku 17 lat, jak przyjechałam tu na studia, zobaczyłam na przykład różnicę między mną a moimi kolegami z studiów. Bo my na przykład na Ukrainie kończymy szkołę w wieku 16-17 lat i idziemy już w świat, tak? Musimy radzić sobie sami. I tu zobaczyłam tę różnicę, że jakby na Ukrainie dzieci szybciej dorastają, muszą sobie szybciej radzić sami, tak? A z takich innych różnic też na przykład warto zauważyć o religii, tak? Że na terenie Polski mamy tu Kościół katolicki. Na Ukrainie jest cerkiew prawosławna, grekokatolicka, też Kościół katolicki jest. Tu są jakieś różnice, tak?
1: A podobieństwa, Marto, jakie są między naszymi narodami, na ich podstawie, no moglibyśmy budować takie, wiesz, dobrosąsiedzkie stosunki. Mogłabyś o kimś takim jednym chociaż powiedzieć?
0: Powiem tak, że jesteśmy bardziej podobni, aniż się różnimy, tak mi się wydaje. Zobaczyłam to, że Polacy na przykład, jak i Ukraińcy, potrafią się kłócić między sobą, ale kiedy potrzebna jest komuś pomoc, albo trzeba się zjednoczyć w jakiejś dobrej sprawie, to wszyscy się jednoczą, tak? Że jeżeli chodzi o jakiś wspólny interes, o obronę kogoś na przykład, albo w pomocy, widzimy to, tak? Polacy tak samo, jak i Ukraińcy, są bardzo pracowici. To nas jednoczy, że...
1: I tu jesteśmy podobni, tu się z tobą zgadzam też, tak.
0: Mówię, dla mnie już takich jakby różnic i podobieństw ja nie odczuwam, bo to dla mnie jest już coś takiego zwykłego.
1: Już na to tak nie patrzysz,
0: już
1: tak?
0: Już na to...
1: Jasne.
0: Tak, ale na przykład jakieś tam obyczaje, nie wiem, jak idę do kogoś na urodziny, tak samo jak na Ukrainie. Wesele też prawie tak samo, wszystko wiem, jak będzie się odbywać. Jakby mogę usiąść z człowiekiem, jak siedzę teraz z tobą i rozmawiam i nie odczuwam jakichś zbyt dużych różnic między nami.
1: A co, Marto, cenisz, lubisz najbardziej w swojej ojczyźnie, w Ukrainie? Za co ją kochasz? Mógłbym tak zapytać w sumie.
0: Kocham za to, że jest, tak? Kocham bardzo za ludzi. Bardzo cenię ludzi, cenię ich postawę, cenię to, że jakby są bardzo, bardzo optymistyczni, tak? Jeżeli na przykład wrócimy do tego tematu o różnicach, to tak powiem, że w porównaniu do Ukraińców, Polacy trochę lubią ponarzekać. A wydaje mi się, że Ukraińcy jakoś bardziej, nawet w tych szarych czasach, które teraz mamy, tak, w tym wszystkim dramacie, jakoś bardziej optymistycznie patrzą na życie. I lubię bardzo za to, że co by się nie stało, tak, teraz wojna, ostrzały, tak, nieprzespana noc, jakieś dramaty, budzą się rano, niewyspani, idą do pracy, żyją dalej, że nic, poradzimy sobie, idziemy dalej. Za to kocham.

0: Kocham za przyrodę, za morze, za to, że mogę pojechać w góry, Karpaty, tak, że mamy taką piękną naturę. Kocham też, że jest taka różnorodna, bo na przykład zachód różni się od południa, północy, wschodu i lubię bardzo za to, że mogę za każdym razem czegoś nowego się dowiedzieć, jak pojadę na przykład na wschód lub na południe.
1: A Polska, Marto, co polubiłaś najbardziej w naszym kraju po tylu latach obecności na stałe tutaj?
0: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to miasta są bardzo nowoczesne, ale jednocześnie na przykład popatrzymy tam na Warszawę, tak, na Kraków, Gdańsk, widzimy nowoczesność, ale też widzimy zachowanie tej historycznej części, że jakoś to się jednoczy. Też polska natura bardzo, bardzo mi się podoba. Uwielbiam Tatry tak samo jak Karpaty ukraińskie. Bardzo lubię też polskie jedzenie.
1: No, o tym też jeszcze powiemy trochę w kolejnej części drogowskazów.
0: Tak. Lubię to, jak to wszystko funkcjonuje, że wszystko jest, no tak powiem, prosto, tak, że jak jest jakiś problem, można zgłosić się i zostanie naprawiony. Czasami jest biurokracja, nie powiem, tak, jeżeli chodzi jeszcze szczególnie o jakieś papiery związane z legalizacją i tak dalej, to już jest zupełnie inny temat, ale na przykład, no jak widzę, że coś jest nie tak, to mogę zadzwonić, napisać jakieś podanie czy coś i to zostanie prosto naprawione. Ten zachód połączony ze wschodem, tak, ta nowoczesność, połączona
1: z mentalnością wschodu trochę,
0: wschodu,
1: rozumiem.
0: Która idzie już tak bardziej, która jest już taka proeuropejska. Nie?
1: Tak. A jeśli wojna z Rosją się skończy, Marto, to jakie masz marzenia wobec Ukrainy, swojej ojczyzny? Jak widzisz jej miejsce w Europie, na świecie? Co Ukraina będzie miała do zaoferowania reszcie świata, kiedy wojenny kurz w końcu opadnie, co mam nadzieję, ty pewnie też, że w końcu nastąpi?
0: Mam taką nadzieję. Zacznę może od końca, co Ukraina może zaoferować. No przede wszystkim widzimy teraz możliwości obronne. Wojsko, jakieś nowe
1: doświadczenie
0: uzbrojenia.
1: Frontowe takie tak zwane, tak?
0: Widzimy, jak teraz Ukraina produkuje swoje własne drony, które dolatują do Moskwy i dalej, tak? Kto jeszcze mógł 4 lata temu pomyśleć? Ja bym nie pomyślałam, że Ukraina będzie sama produkować takie drony, a jeszcze rakiety i w tym rakiety balistyczne, więc tym Ukraina może się podzielić ze światem, bo ma doświadczenie już na polu walki, nie na, gdzieś tam na poligonach, a po prostu ma sprawdzone uzbrojenia, którym może się dzielić. Może też podzielić się, bardzo w Ukrainie rozwija się technologie cyfrowe, bardzo się rozwijają, na przykład aplikacja podobna, żeby tak było zrozumiale, do M-Obywatel na przykład, u nas to się nazywa DIA, bardzo się rozwija. Tam można załatwić teraz wszystko. Można się ożenić. Teraz testują, że można się też online się rozwieść. Można, nie wiem, kupić samochód, rejestracja, zamówić rejestrację na samochód, przyjdzie ci pocztą. Może właśnie te rozwiązania zaoferować. Też na przykład jakieś inne rozwiązania. No, na przykład myślimy o poczcie. Bardzo mi na przykład tu teraz tego brakuje, chociaż powiem, że bardzo sprawnie działa, tak? Ale na przykład brakuje mi tego, że no na Ukrainie ja wiem, że jak ja dzisiaj zamówię, to jutro to na pewno będzie. Nawet w tych czasach wojennych, to po prostu nie wiem, kto tam pracuje w tej służbie kurierskiej, ale wszystko się dzieje bardzo szybko, sprawnie. I właśnie tymi jakimiś rozwiązaniami może się dzielić. Na przykład też jakimś zarządzaniem kryzysowym, tak? Co robić, kiedy nie ma prądu, nie ma wody, jak na szybko działać. I ja sobie wyobrażam i marzę o tym, że Ukraina za parę lat, za tam kilkanaście lat, kiedy już zacznie się odbudowa po wojnie, będzie jakby równo z innymi państwami europejskimi, tak, że nie będzie traktowana jakoś jak gorsza, a po prostu zajmie to swoje miejsce wśród państw europejskich.
1: Dziś w drogowskazach rozmawiamy o polsko-ukraińskich relacjach, nieśmiało określimy przyszłość w tym kontekście. Zastanawiamy się, jak budować pomosty, a nie mury pomiędzy oboma krajami. Po prostu warto spokojnie, bez emocji rozmawiać na ten temat, bo emocje i takie doraźne polityczne interesy są tutaj zdecydowanie złym doradcą. Na moje pytanie odpowiada dziś Marta Radio. ukraińska dziennikarka radiowa i internetowa z okolicy Lwowa, konkretnie z Buzka. Marta od lat pracuje w Polsce.

0: Polska Rock. Drogowskazy.
1: Czas na drugą część drogowskazów. Michał Pokrękowski, zapraszam. Dziś o sprawach ukraińsko-polskich, jednak jak najmniej od strony politycznej.
0: Polska Rock. Drogowskazy.
1: Czas na drugą część drogowskazów. Michał Pokrękowski, zapraszam. Dziś o sprawach ukraińsko-polskich, jednak jak najmniej od strony politycznej.

0: Do rozmowy zaprosiłem Martę Radio. Marta to ukraińska dziennikarka radiowa i internetowa z okolic Lwowa, konkretnie z Buzka. Marta od lat pracuje w Polsce, konkretnie w Warszawie i niedługo wraca do siebie, w swoje rodzinne strony. Witam ciebie po raz drugi.
1: Cześć.
0: Czy w Polsce spotkały ciebie kiedykolwiek jakieś takie, no niemiłe sytuacje, tylko z tego powodu, że jesteś z Ukrainy, masz akcent na przykład, tak? A może doświadczyłaś też szczególnie właśnie serdecznego z tego powodu takiego przyjęcia, że właśnie jesteś z Ukrainy?
1: Więcej było zdecydowanie tej serdeczności, aniż jakichś niemiłych sytuacji. Chociaż, no nie będę ukrywać, te niemiłe sytuacje były. Tam gdzieś parę razy usłyszałam, że mam wracać do siebie, tak? Ale jakoś nie biorę to za bardzo do serca, nie traktuję to na poważnie i to po prostu jakaś kropelka w morzu tej serdeczności, której tu doświadczyłam. Naprawdę powiem, że nawet na początku, jak przyjechałam, jeszcze przed wojną, byłam bardzo zaskoczona to tym, jak bardzo serdecznie mnie wszyscy powitali, tak? Na uczelni na przykład bardzo martwiłam się o to, jak się będę czuła, tak? Wśród polskich kolegów, czy przyjmą mnie do siebie, bo jeszcze wtedy gorzej rozmawiałam po polsku. Teraz to już trochę lepiej rozmawiam, ale nie, tak jakby czułam się i teraz się czuję jako swoja, tak? I tej serdeczności jest naprawdę dużo i bardzo cenię to, jak ktoś słyszy właśnie ten mój akcent.
0: I się nie uprzedza od razu, nie, tak?
1: Tak. Zadaje jakieś pytania, tak? Że skąd jestem? Coś się pyta o Ukrainę? Jaka jest teraz sytuacja? Bardzo, bardzo to doceniam. Chociaż powiem, że bardzo przykre jest to, że tyle osób zwraca uwagę właśnie na akcent i że to jest jakiś wielki problem, tak? Rozumiem na przykład wobec mnie, jako pracuję w mediach, mogą być takie zarzuty, tak? Bo to są media, ale na przykład zwykły człowiek, jakaś pani, która przyjechała tu do pracy, nie jest tak łatwo nauczyć się języka polskiego. I to już jest wielki wysiłek, że ktoś rozmawia po polsku i tak powiem komuś, że to jest takie jak trochę sypanie soli na ranę, że człowiek i tak wie, że rozmawia z akcentem, że jest sporo do uczenia się i czasami po prostu nie trzeba jeszcze o tym przypominać.
0: Twoich rodaków w Polsce, Marto, cały czas jest mnóstwo, a zdecydowana część z nich ciężko tutaj pracuje, o czym już mówiliśmy w pierwszej części drogowskazów. A jakie masz obserwacje? Są dla siebie nawzajem wsparciem? Pomagają sobie? Trzymają się razem? Czy może właśnie integrują się z polskimi sąsiadami?
1: Różnie to jest. Zależy kto, jakie plany ma na przyszłość. Jeżeli ktoś planuje na przykład związać już swoją przyszłość z Polską, to stara się raczej integrować się w te polskie społeczeństwo, żeby być jako swój, tak powiem, jakoś bardziej wiedzieć jakieś lokalne, tak, tradycje, jakieś inne elementy, ale powiem ci, że jak Ukraińcy przyjeżdżają i są tu, to jakby starają się znaleźć innego Ukraińca, tak powiem, bo jakby tam nie było, Ukrainiec Ukraińca lepiej zrozumie, aniż Polak na przykład Ukraińca, szczególnie jeżeli mówimy teraz o wojnie na przykład, czy tak dalej. I nawet czasami my żartujemy między sobą, Ukraińcy, którzy są w Polsce, że Ukraińcy takie robią ukraińskie ośrodki, tak? Że jak na uczelni, to Ukraińcy z Ukraińcami. I jeszcze
0: w takich bańkach żyją.
1: W takich bańkach swoich, tak. Z jednej strony to ma swoje plusy, ponieważ jakoś łatwiej jest pogodzić się z tą inną rzeczywistością, bo jest jakieś wsparcie, człowiek, który też przyjechał tu, przeszedł, może już tę drogę cię zrozumie, jak to jest, ale z drugiej strony zamykanie się w takich bańkach nie doprowadzi do niczego dobrego, bo jeżeli ktoś już tu mieszka, to trzeba jakby być bardziej otwartym na to społeczeństwo, ale powiem, że raczej Ukraińcy szukają innych Ukraińców, a kiedy już znajdą swoich Ukraińców, to już wtedy mogą jakby poszerzać tę swoją bańkę.
0: No dobrze, czy jest coś, Marto, co w twojej ojczyźnie, w Ukrainie, ciebie po prostu i zwyczajnie wkurza, denerwuje, co wymaga pilnej poprawy i naprawy? Mnie na przykład wkurzyła ostatnio afera w Szpitalu Południowym na Ursynowie w Warszawie, którą doskonale kojarzysz też jako dziennikarz.

0: lekarka, ta, którą teraz żyje pół Polski co najmniej, tak? Co uważasz, że trzeba pilnie w twojej ojczyźnie poprawić, żeby lepiej funkcjonowała? Może podpowiem, korupcja? Bo o tym się dużo mówi.
1: O tym właśnie chciałam powiedzieć.
0: No widzisz. Tak. Czytam w twojej głowie trochę.
1: Zdecydowanie. To jest coś, co nam w prezencie jeszcze pozostało od czasów radzieckich i co jest na tyle wkorzenione w ukraińskiej polityce i nie tylko w polityce, ale też w życiu takim społecznym, że to bardzo trudno jest tego się pozbyć i to mnie właśnie wkurza, tak? Szczególnie teraz, kiedy jest wojna na Ukrainie, kiedy ludzie oddają ostatnie pieniądze na wojsko, tak? A ktoś sobie nawet nie wstydzi się kłaść te pieniądze do kieszeni, to mnie wkurza, ale tu pragnę zauważyć, że lepiej zaczęły działać programy antykorupcyjne. Tak, że teraz częściej ta korupcja jest wykrywana i właśnie o tym też warto mówić, że to działa. Jeżeli wcześniej ktoś sobie kradł i o tym nikt nie wiedział, to teraz, jeżeli słyszymy często o korupcji, to słyszymy właśnie dlatego, że zostali ukarani lub złapani. Ale to jest to coś, co jeszcze chyba będzie długo z nami, bo nie jest tak łatwo coś, co jest tak wkorzenione. To jest po prostu jak człowiek przez całe życie.
0: To trochę jest tak zapisane, jak to mówią, w DNA troszeczkę, prawda?
1: Tak. Tak, jak ktoś jest nauczony na przykład od dzieciństwa, tak, że może gdzieś tam zapłacić, to jest bardzo trudno nauczyć się, że może być inaczej.
0: Oczywiście, a dobrze, to samo pytanie pod kątem Polski. Jest coś, co dla ciebie jest trudne do zaakceptowania w naszym kraju, w Polsce? Zastanawiałaś się nad tym?
1: Chyba muszę powiedzieć.
0: Coś, czego nie rozumiesz na przykład?
1: Nie rozumiem na przykład tych, szczególnie jeżeli mówimy o wyborach, tak, o kampaniach prezydenckich czy tam parlamentarnych, wykorzystywanie kogoś dla tej walki politycznej. Tu w tym kontekście zaraz mówię na przykład o Ukraińcach, tak? Wykorzystywanie kogoś dla szerzenia swojej narracji, tak, dla większych wyników,

prezydenckich czy tam parlamentarnych. Mhm. Wykorzystywanie kogoś dla tej walki politycznej, tu w tym kontekście zaraz mówię na przykład o Ukraińcach, tak? Mhm. Wykorzystywanie kogoś dla szerzenia swojej narracji, tak? Dla większych wyników,

0: ktoś, kto może nawet nie ma takiego zdania tego czy innego, po prostu idzie w ten rytm tak, żeby po prostu też załapać się i mieć więcej procentów, to po prostu tego nie rozumiem, bo to są zwykli ludzie, tak? Trzeba też rozumieć, że konsekwencje potem widzimy na przykład na ulicy, jak tam ktoś zaczepia jeden drugiego. To mnie trochę wkurza, tak, że zwykli ludzie, którzy przyjechali tutaj, ktoś po lepsze życie, ktoś za
1: ciężko pracować i tak dalej, tak?
0: Po prostu staje się jakimś elementem walki politycznej.
1: Tak, no właśnie, i teraz z twojej odpowiedzi wynika moje kolejne pytanie, trochę, Marto. Jak sądzisz, komu zależy, żeby psuć polsko-ukraińskie relacje? Komu na rękę są kłótnie, jakieś nieporozumienia? A jaki jest ich końcowy cel? Nasze narody mają się od siebie odwrócić? Jak temu zapobiec? Jak uważasz? Wiem, że trudne pytanie, ale może spróbujesz się z nim zmierzyć.
0: Komu może to być innemu na rękę, jak nie Rosji, która pragnie już od tego czasu, kiedy Ukraina odzyskała niepodległość, żeby trzymać w swoim wpływie, tak? Żeby Ukraina nie szła dalej na zachód, nie integrowała się z Europą, nie była częścią Unii Europejskiej.
1: NATO, Unii Europejskiej.
0: I na przykład Rosji to jest tylko na rękę, jeżeli pokłócić Ukrainę z państwem, z sąsiadem, z sojusznikiem, żeby po prostu nie szerzyć tej jakby ukraińskiej integracji z Zachodem.
1: A za czym, za kim też będziesz tęsknić, opuszczając Polskę na stałe, co nastąpi za miesiąc mniej więcej, tak? Za kim, za czym, dlaczego? Przyjaciele, koleżanki, koledzy, bo też ich tutaj zostawisz, tak? Chociaż zadeklarowałaś jeszcze przed wejściem do studia radiowego, że będziesz do nas regularnie wracać.
0: Oczywiście. To, co najbardziej w swoim życiu cenię, to ludzi, których spotkałam. Nie wiem, za co sobie w życiu zasłużyłam, ale na swojej ścieżce życiowej spotkałam i nadal spotykam ludzi, którzy są bardzo do mnie życzliwi i bardzo chcą mi pomagać i bardzo mi pomogli, więc i zawsze czuję wielki szacunek do tych osób i właśnie za ludźmi będę tęsknić, tak? Za tymi, których tu spotkałam, którzy pomogli mi w ten czy w inny sposób. Tak, no za koleżankami, za kolegami z pracy też bardzo będę tęsknić, bo naprawdę miałam tu bardzo dobre otoczenie, bardzo różnorodne też powiem i nie tylko mówię tu na przykład o Ukraińcach, też o Polakach, też miałam parę kolegów z innych państw, więc za ludźmi będę bardzo tęsknić.
1: No dobrze, a co po powrocie na stałe zamierzasz robić właśnie w Ukrainie? Masz jakieś, nie wiem, zawodowe plany na przyszłość? Jesteś doświadczoną już dziennikarką radiową, internetową, nie wiem, ukraińskie media. Tam widzisz swoją taką zawodową przyszłość, tak jak widzisz swoją przyszłość po powrocie do domu w okolicy Lwowa, przypomnę.
0: Na razie w moich planach jest to pracować w ukraińskich mediach.
1: O.
0: Zobaczymy, czy uda mi się, jak wszystko pójdzie. Też nie chcę zapeszać za bardzo, ale też wiem, że jeżeli nie uda mi się dalej kontynuować moją karierę dziennikarską w ukraińskich mediach, to poradzę sobie i znajdę, czym się zająć. Tak czy inaczej, jakoś ten swoje doświadczenie, które otrzymałam tu w Polsce, to, czego się nauczyłam, jakoś mi się przyda na Ukrainie.
1: No, studiujesz w Polsce dyplomację, mogę zdradzić.
0: Tak.
1: Poważna sprawa.
0: Skończyłam dziennikarstwo, licencjat mam z dziennikarstwa,
1: a teraz
0: dyplomację.
1: To może będziesz kiedyś za jakiś czas, za nie wiem, lat kilkanaście w tym teamie, jako dyplomatka, która będzie właśnie próbowała trzymać w dobrym stanie polsko-ukraińskie relacje. Mogłabyś taką rolę na przykład pełnić kiedyś, kto to wie, gdzie cię rzuci los.
0: Może być, kto wie. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie jakoś nie myślę o jakiejś karierze dyplomatycznej, bo też to jest bardzo poważne. Żeby pracować w jakichś strukturach dyplomatycznych, to trzeba naprawdę mieć dużą wiedzę. Chciałabym mieć tę wiedzę, uzyskać więcej tej wiedzy, żeby jakoś pomóc swojemu państwu, tak? Mhm.
1: Jeszcze jedno pytanie na koniec drugiej części naszej rozmowy w drogowskazach. Jak się żyje na co dzień w twojej ojczyźnie? Mieszkając w Polsce, regularnie odwiedzałaś Ukrainę, z tego co pamiętam. Jak wygląda życie w czasie wojny de facto, tak? To, nie wiem, toczy się w miarę normalnie, czy czuć jednak takie, no, napięcie, nie? Jakie są twoje doświadczenia? Co mówi też twoja rodzina, będąc

0: tam na miejscu.
1: Ludzie żyją swoje normalne życie. To dla kogoś może wyglądać bardzo dziwnie, kto przyjechał na przykład za granicy i na przykład idzie sobie uliczkami Lwowa, czy nie wiem, jest pod Operą Lwowską i tam dzieci sobie biegają w fontannie, ktoś się śmieje. Ludzie żyją swoje normalne życie, ponieważ wiedzą, jaka cena jest tego życia. Wiedzą, że nie mogą tracić tego zapału, tak, tych zwyczajnych dni, tak, tego szczęścia, bo po prostu nie wiadomo, kiedy to się może skończyć, tak. Ludzie nie wiedzą, czy obudzą się jutro rano, tak, nie wiedzą, co na nich czeka jutro. I na przykład często można usłyszeć od ludzi, którzy przeżyli duży ostrzał, że teraz rozumiem, że trzeba korzystać z każdej minuty tego życia, bo nie wiadomo, kiedy ono się skończy, tak? I też trzeba rozumieć, że ludzie żyją swoje normalne życie, obchodzą urodziny, wesela.
0: Ale tak samo było w Polsce podczas II wojny światowej. Tak. Jak można było żyć normalnie, to ludzie żyli normalnie, mimo że pod niemieckim butem.
1: Są już przyzwyczajeni jakby do tych, do alarmów, tak, do tego niebezpieczeństwa, bo człowiek po prostu przyzwyczaja się do...
0: To jest adaptacja, inaczej byśmy zwariowali, gdyby się to nie działo tak, jak się
1: właśnie
0: dzieje.
1: Tak, i nie da się po prostu przez 4 lata, nie wiem, mieszkać w piwnicy.
0: Otóż to.
1: I trzeba dalej żyć swoje życie, więc to życie na pozór jakby tak wygląda normalnie, ale no tak czy inaczej gdzieś tam zupełnie, jeżeli patrzysz już tak wewnętrznie, takie jakieś tam rodziny, w domy, wejrzeć gdzieś tam przez okno, tak z boku zobaczyć. Każdy człowiek przeżywa swój osobisty dramat. U kogoś syn, ojciec, wujek, dziadek poszedł na wojnę. Jakaś matka się martwi, tak, co z nim będzie. Ktoś zginął na wojnie u kogoś, tak. Ten dramat, to wszystko chodzi między ludźmi, którzy starają się żyć dalej swoje życie. I jeżeli nawet wygląda wszystko normalnie,
0: pozornie normalnie,
1: to tak czy inaczej ludzie przeżywają straszny dramat. Sporo osób musi przyjmować na przykład jakieś leki uspokajające, tak? Dzieci chodzą do szkoły, tak? Widzimy, że idą do szkoły, ale na przykład nie zawsze widzimy, że spędzają połowę czasu w schronach. Jak to wszystko wygląda, więc jakoby życie toczy się normalnie, ale tak czy inaczej nie jest już takie, jakie było przed wojną i już nie będzie.
0: Na moje pytanie odpowiada dzisiaj Marta Radio, ukraińska dziennikarka radiowa i internetowa z okolic Lwowa, konkretnie z Buzka, od lat pracująca w Polsce, w Warszawie i wracająca na stałe do swojej ojczyzny za mniej więcej miesiąc. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam już niebawem w trzeciej i ostatniej części Drogowskazów.
2: Autopromocja.
3: Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
4: Czerwiec.
3: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
4: Lipiec.
3: Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Education. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
4: Sierpień.
3: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
4: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
3: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
12: Skakuj do

0: Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy

0: Bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczna Puławska 42E.
2: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
7: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Sali się nie poddają!
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
10: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
11: Ogień zszedł z boczem góry.
10: Awatar, ogień i popiół.
12: Stajemy do walki!
10: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Reklama.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część Drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam. W studiu ze mną cały czas jest Marta Radio, ukraińska dziennikarka radiowa i internetowa z okolic Lwowa, od lat pracująca w Polsce, w Warszawie. Po kilku latach spędzonych w naszym kraju, po nauce w Polsce i pracy zawodowej, Marta postanowiła na stałe wrócić w swoje rodzinne strony. Dlaczego? O tym też dziś rozmawiamy, ale nie tylko o tym. Witam Ciebie, Marto, po raz trzeci i ostatni w Drogowskazach.
2: Cześć.
1: Marto, co Twoi ukraińscy znajomi, koleżanki, koledzy wiedzą, myślą o Polkach, o Polakach, o Polsce w ogóle, czy potrafią odciąć się od takiej, wiesz, politycznej narracji po obu stronach, bo ona jest po obu.
2: Otoczeniu na przykład.
1: O swoim otoczeniu, tak.
2: Moje otoczenie ma bardzo dobre zdanie o Polakach i może się odciąć od tej na przykład narracji, która jest w mediach czy w polityce, bo po prostu byli w Polsce, słyszą ode mnie jakieś różne historie, tak, jak to wygląda naprawdę. Mieli możliwość jakby porozmawiać z Polakami, tak. Wiedzą trochę od środka, jak to wszystko wygląda, tak, że każdy człowiek jest inny i że nie wszyscy myślą tak samo.
1: I nie możemy generalizować, bo to jest niebezpieczne po prostu, tak?
2: Tak, tak, więc oni to wiedzą. Nawet jeżeli ktoś ma jakieś tam wątpliwości, to ja staram się ich doedukować, powiedzieć, jak to naprawdę wszystko wygląda, ale też warto zaznaczyć to, że no na przykład większość moich przyjaciół czy tam rodziny jest z zachodu Ukrainy, też ma jakąś rodzinę w Polsce, tak jakby bardziej zna ten kontekst wewnętrzny, kontekst polityczny Polski, aniż na przykład ktoś inny, kto nie miał styczności z Polską, jakby nie wie, jak to wygląda od środka. Więc w moim, na szczęście, w moim otoczeniu wszyscy myślą trzeźwo, jakby analizują sytuację i nie podają się jakby na różne takie jakieś prowokacje.
1: No dobrze, a ukraińskie media, przypomnę, jesteś dziennikarką już z kilkuletnim doświadczeniem w radio i w internecie. Z racji na zawód doskonale, zakładam, orientujesz się też w ukraińskich mediach. Co zwykle, Marto, pisało się kiedyś o Polsce, zanim jeszcze też zaczęło dochodzić do pewnych napięć politycznych, i co pisze się obecnie? Czy to śledzisz? Co najchętniej, może tak, czyta się aktualnie w ukraińskich mediach? Czy jesteś w stanie tak to jakoś wyselekcjonować trochę?
2: Teraz widzę, że ukraińskie media starają się jakoś balansować między tym, żeby jakoś ściszyć to napięcie, tak, jakieś konflikty, i starają się jakby i, żeby tak powiedzieć, jakoś i krytycznie podchodzić do tych czy innych sytuacji, ale równocześnie przypominają, że Polska jest naszym sojusznikiem, że też nie możemy generalizować wszystkich, że każdy człowiek jest inny, że są różni ludzie, tak jak samo na Ukrainie. Tu lubię mówić, że 100 osób 100 myśli, tak? Że każdy myśli inaczej. Więc widzę w ukraińskich mediach to, że na przykład dzisiaj czytałam bardzo fajny artykuł o tym, że mimo różnych napięć politycznych, Ukraina jakby musi trzymać ten dobry kontakt z Polską, że jakby i nam na tym zależy bardzo, i Polsce też, więc widzę, że ukraińskie media starają się jakby ściszyć trochę.
1: Tak, stłumić te emocje, tak? Bo one tu nie służą rozwiązaniu tej sprawy. Tak. A które części Ukrainy lubisz najbardziej odwiedzać na przykład, które mogłabyś zaoferować na przykład tak w celach turystycznych, tak, jeżeli wojna się skończy z Rosją, tak, i Ukraina otworzy się powtórnie na ten ruch turystyczny, taki szeroko pojęty, to gdzie tak tobie najfajniej było przebywać, jest przebywać właśnie w twojej ojczyźnie?
2: Żeby tak polecać, to zależy kto co lubi.
1: No pewnie,
2: bo
1: też.
2: Ja na przykład lubię ostatnie 2 lub 3 lata, mój urlop na Ukrainie mija, że odwiedzam zachód Ukrainy, czyli moje miasto Busk, w które też bardzo zachęcam. Jeżeli ktoś chce poznać, jak wygląda takie życie takiej prowincji na Galicji, na zachodzie Ukrainy, to zapraszam do siebie. Jest bardzo przytulne, bardzo miłe miasteczko. Więc wygląda moja podróż tak, że jadę do Lwowa, później do Odessy i później do Kijowa. Odessa jest po prostu przepiękna. Uwielbiam Odessę. Jest cudowna, ma tam bardzo fajną architekturę. No i morze oczywiście. Morze Czarne, przepiękne, cieplutkie. Bardzo lubię tę stronę południe Ukrainy, ale kto na przykład jest taki bardziej urbanistyczny, lubi sobie pochodzić, Kijów jest naprawdę, brak mi słów. Jak tam przyjechałam nie wiem, z 2 lata temu, to po prostu byłam zachwycona, jak Kijów się zmienił od tego czasu, kiedy byłam tam po raz ostatni. Więc jeżeli ktoś planuje podróż na Ukrainę, to trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że Ukraina teraz trochę zupełnie inaczej wygląda, aniż wyglądała tam z 10 lat temu, bo mimo wojny nawet dalej się rozwija. Otwierają się jakieś tam różne kawiarnie, więc do zaoferowania turystycznie Ukraina ma bardzo dużo i stara się teraz, no teraz może nie, tak, ale rozwijać

0: jest podobna do polskiej, tak? Kuchnia polska bardzo mi smakowała. Uwielbiam, tak, moje top. Bigos, żurek i...
1: I fleczki.
0: A wiesz, że te 5 lat nigdy nie próbowałam. Jakoś nie miałam okazji i jakoś... Ale mam taki plan, że jakoś w ostatnie dni swojego pobytu, takiego już na stale w Polsce, pójdę do jakiejś takiej klasycznej polskiej knajpy i zamówię sobie takie tradycyjne polskie jedzenie, taki obiad, zjem. I byłam na przykład zaskoczona, że placki ziemniaczane ktoś tu je z cukrem.
1: No, dla mnie po prostu szok. To jest w niektórych regionach dość popularne, tak jest. Na przykład w mojej rodzinnej Bydgoszczy, czyli Kujawsko-Pomorskie, jada się, trudno, przepraszam państwa, ale jada się oczywiście, a jakże, placki ziemniaczane z cukrem, tak? Też mam taki epizod w swoim życiu za sobą.
0: Więc polska kuchnia bardzo, bardzo mi się podoba. No na przykład pierogi, tak, u mnie w rodzinie. To co niedzieli, no może nie każdej niedzieli, ale zawsze po tym, jak wracaliśmy z kościoła, to były pierogi. Więc coś takiego wspólnego mamy między sobą.
1: Już powoli zmierzamy do brzegu naszej dzisiejszej rozmowy, za którą ci bardzo dziękuję już teraz, Marto, ale jeszcze to zrobię po raz kolejny za chwilę. Ludzie w twoim wieku, Marto, no, są przyszłością, tak? Twojej ojczyzny, w twoim wypadku Ukrainy. Jak wyobrażasz sobie swój kraj za, nie wiem, 15, 20, 30 lat? Co się z nim stanie? Jakie będzie miała Ukraina relacje z resztą świata, także z Rosją na przykład. Co byś chciała, żeby tutaj się wydarzyło?
0: No, chciałabym przede wszystkim, żeby Ukraina pokazała, na co ją stać, tak? Że da radę odbudować się i być na równi z państwami europejskimi, żeby nie była, tak jak już chyba wcześniej mówiłam, żeby nie była traktowana jakoś gorzej, że jest z trzeciego świata, tak? Żeby była po prostu tym państwem, które rozwija się, żeby była państwem europejskim, żeby Ukraina była państwem, które dobrze traktuje wszystkich, tak? W którym wszystkim jest dobrze, które rozwija się, które angażuje też różne biznesy, jest otwarte, że Ukraina to jest państwo, które jest otwarte, które po prostu rozwija się, odbudowuje się i też dzieli się tym, co ma do zaoferowania innym państwom. A jeżeli mówimy o relacjach z Rosją, to jest bardzo...
1: Chciałem zapytać właśnie, że ci wejdę w słowo. Jako Ukrainka właśnie, czy masz taką trochę wyssaną z mlekiem matki też niechęć do Rosji na przykład? Jakie emocje wzbudza w tobie współczesna Rosja? Chyba nawet bardziej jej władze może tak naprawdę niż tak zwani zwykli ludzie. Jaką Rosję chciałabyś widzieć w przyszłości na przykład? Jako też sąsiada Ukrainy jednakowoż, nie?
0: No to jest... Właśnie to jest bardzo trudny temat, ponieważ jaką niechęć nie mielibyśmy do Rosji, tak? Jak nie chcielibyśmy, żeby nie była naszym sąsiadem, tak? Nie zmienimy tego, że Rosja zawsze już będzie naszym sąsiadem.
1: Tak, trzeba... jest położenie geograficzne. Tak, tak jest.
0: Nic z tym nie zrobimy i że trzeba jakoś nauczyć się z tym sobie radzić i tak czy inaczej, wcześniej czy później, może dożyję tego czasu, że zmieni się na przykład władza w Rosji i trzeba będzie jakoś się dogadywać, tak? Jakoś dalej współistnieć. To jest bardzo trudny temat, o którym wydaje mi się teraz jest trochę za wcześnie, żeby mówić, ale wydaje mi się, że to, co teraz mogę powiedzieć, że Ukraina musi prowadzić z Rosją taką politykę trochę ze strony siły, że nie może być jako ofiara, tak, że nie może poddawać się na tę soft power, miękką siłę Rosji. Także musi być stanowczą i żeby te granice, nie mówię teraz o granicach terytorialnych, tak, a granice relacji były mocno wytyczone i żeby nie było jakiejś dalszej ingerencji w nasze sprawy. Mówię, to jest bardzo trudny temat i nie chcę teraz tak mówić jakoś do przodu, bo nie wiadomo, jak to będzie wszystko wyglądać, ale no, mam nadzieję, chociaż wszystko będzie zależeć, tak mi się wydaje, od tego, kto będzie siedział na Kremlu.
1: Po prostu. I moje ostatnie pytanie na koniec naszej rozmowy. Może najtrudniejsze, zobaczymy, może się z nim zmierzysz. Gdybyś w przyszłości, Marto, mogła zaangażować się, chociażby jako wykształcona dyplomatka, w takie pełne polsko-ukraińskie pojednanie, porozumienie, to na co położyłabyś największy nacisk i dlaczego?
0: Na relacje międzyludzkie. Położyłabym nacisk na to, że jeżeli my mamy ze sobą jakiś problem, co

0: ukraińskie pojednanie, porozumienie, to na co położyłabyś największy nacisk i dlaczego?
1: Na relacje międzyludzkie. Położyłabym nacisk na to, że jeżeli my mamy ze sobą jakiś problem, coś komuś się nie podoba,

0: bić, w których nie da się nic wynegocjować, tak? Żeby nie było tak, że te jakieś spory polityczne, tak, że jakieś problemy są wyjaśniane w mediach społecznościowych przez wypowiedzi medialne, czy we wpisach na Facebooku, a nie przez na przykład ten sam zwykły telefon, żeby zadzwonić, tak, powiedzieć, co jest, jak jest. Chciałabym, żeby te relacje były oparte na takim zaufaniu, tak, że ja wiem, że mogę liczyć na ciebie, ty na mnie, że jeżeli coś nawet pójdzie nie tak, to da się wszystko naprawić, tak. Mhm. Ja chcę, żeby po prostu ludzie też między sobą widzieli, że Ukraińcy są zwykli ludzie tacy sami jak Polacy, tak? Mhm. I na odwrót, tak, że jesteśmy zwykłymi ludźmi i że te spory jakieś, że te skandale, tak, że nie idą nikomu na rękę, tak? Że po prostu, jakbym była dyplomatką, to prowadziłabym taką politykę pojednawczą, taką spokojną, że bez tych emocji. I mniej emocji. Emocji nie doprowadzą do niczego.
1: Otwartość i dialog po prostu.
0: Tak. Mhm.
1: I to tyle w tej edycji Drogowskazów. Moim i waszym gościem była dziś Marta Radio, ukraińska dziennikarka radiowa, internetowa z okolicy Lwowa, konkretnie z Buzka. Marta przez kilka lat pracowała, uczyła się w Polsce, w Warszawie i wraca do siebie w okolicy Lwowa, konkretnie do Buzka. Bardzo się cieszę, Marto, że dałaś się zaprosić do studia na rozmowę. Może momentami dla ciebie niełatwą, zwłaszcza w obliczu tak trudnych momentów, tak jakie na poziomie, zwłaszcza politycznym, też mamy aktualnie między Polską i Ukrainą. Oby te wszystkie napięcia, dlatego zmierzam, szybko się zakończyły. Jeszcze raz dziękuję tobie za wspólne spotkanie przy radiowym stole w Drogowskazach. Dziękuję bardzo, Marta.
0: Dziękuję.
1: Pełne wersje naszego programu zawsze w sieci, na Spotify, w Mediatece czy na YouTubie. Polecamy się waszej uwadze. Michał Poklękowski, kłaniam się, wszystkiego spokojnego i do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Promocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Julia Wieniawa po figlach na Ibizie dała follow kochankowi szwedzkiego księcia. Czy wiecie może, jak jest psiapsi po szwedzku?
2: Nie wiemy, ale fajnie, że mu dała.
3: W co trzecim artykule widnieje niejaka Dorota R., oskarżona o wielkie przewały finansowe. Nie mam pojęcia, o kogo chodzi, ale podobno fajna dżaga.
1: Mówiliśmy o wężach przede wszystkim, spotkanych podczas mundialu przez zawodników.
3: No i dzwoni słuchacz w tejże sprawie.
4: Grzechotny krokaty pozwraciła go żona. Widocznie była grzechu warta.
5: Gdyby pojechali ze swoimi rodzinami, w sensie partnerkami, to kogo by spotkali?
0: Brzmi 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród

0: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Koniądzu nad Pieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeek, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniącu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
3: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Jankołapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na cechajanki.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.

Station. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie

18-19 lipca. Kamieniołomy. Kaśka Suchacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie

0: Escaroc.
1: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno Puławska 42E.
2: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Lords of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16 edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
7: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
8: Reklama.

0: Autopromocja. Melina S-Rock.
1: Sebastian Rejent.
2: Wiem, że dom był bezbożny.
1: Bezbożny?
2: Dobre słowo.
1: Moja mama teraz

0: rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
3: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
9: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
10: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16 edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
0: Reklama.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.